0: to już czwartek. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany w związku z posiadaniem pornografii z udziałem małoletniego. Pomysły zgłoszone do 13. edycji tyskiego budżetu obywatelskiego zostały zweryfikowane.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Jak poinformowała Joanna Wiącek, głowacz z kłobuckiej policji, 39-latek kierujący osobowym BMW zjechał na chodnik i potrącił jadącego rowerem chłopca.
2: Dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Do szpitala trafił również 39-letni kierujący. Badanie wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
0: Policjanci i prokurator na miejscu ustalają okoliczności tego wypadku. Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dyrektor został zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyźnie postawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do przedstawionych zarzutów. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Pomysły zgłoszone do 13. edycji tyskiego budżetu obywatelskiego zostały zweryfikowane. W tym roku mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 151 projektów. 106 z nich ma charakter ogólnomiejski, pozostałe to zadania lokalne, wyjaśnia Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa tyskiego Urzędu Miasta.
3: To między innymi propozycje dotyczące nowych terenów zielonych, warsztaty, pikniki, festyny czy półkolonie, ale też zajęcia sportowe czy inwestycje w przestrzeń publiczną. Zakres tych pomysłów mieszkańców jest bardzo szeroki. Do dyspozycji jest 6 milionów 550 tysięcy złotych, dlatego już teraz warto zapoznać się z tymi projektami i zdecydować, które z nich powinny zostać zrealizowane.
0: A głosowanie w tegorocznej edycji tyskiego budżetu obywatelskiego odbędzie się w połowie września.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Donald Trump zapowiedział silne uderzenie na Iran, które ma być odwetem za wtorkowy atak tego kraju na amerykańską bazę wojskową w Jordanii. Przyszła nasza kolej, tak mówił amerykański prezydent podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Dowództwo Centralnej Armii Amerykańskiej poinformowało, że wszystkie pociski wystrzelone przez Iran zostały przechwycone przez amerykańską obronę przeciwlotniczą. Do rana w regionie pogodnie i bez opadów. Temperatura w nocy około 15 stopni, w dzień wzrośnie do 34.
4: Na zegarach zaraz wybije pierwsza, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Zmasowany atak Rosji na Kijów. Na miasto spadły pociski balistyczne. Informacjami z konfliktu w Ukrainie zaczynamy fakty. Później o śledztwie w sprawie rodzinnej tragedii w Sosnowcu, a także o walce z ogromnym pożarem lasów we Francji. Na koniec w faktach sport i wielkie pieniądze. Stolica Ukrainy, Kijów, pod silnym ostrzałem Rosjan. Według agencji Reutera miasto zostało zaatakowane pociskami balistycznymi. Władze Kijowa zaapelowały do mieszkańców, aby schronili się na czas ostrzału. Świadkowie mówią o silnych eksplozjach. Na razie jednak nie ma informacji o zabitych lub rannych. Przed zmasowanymi atakami Rosjan ostrzegał wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy zależy od gotowości sojuszników do dostarczenia obrony przeciwrakietowej. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności rodzinnej tragedii w Sosnowcu w Śląskiem. Dwie osoby nie żyją, jedna trafiła do szpitala. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie. Dla kobiety ciosy okazały się śmiertelne. 59-letni mężczyzna natomiast wezwał pomoc i z obrażeniami trafił do szpitala. Jak Jak powiedział mi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian, wszczęte zostały dwa śledztwa. Jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie dotyczące samobójstwa młodego mężczyzny.
4: Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz synoptyków temperatura może tam sięgać nawet 40 stopni.
6: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność, tym bardziej, że według specjalistów nie wiadomo na razie, jak w dużym stopniu pracę strażaków utrudni rozpoczynająca się nowa fala upałów, którym paradoksalnie towarzyszyć mogą dosyć silne wiatry.
4: Relacjonował nasz korespondent w Paryżu, Marek Gładysz. W faktach teraz duże pieniądze. Jan Diomande, jeden z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia, podpisał kontrakt z Realem Madryt. Hiszpański gigant zapłacił za 19-latka z Wybrzeża Kości Słoniowej ponad 100 milionów funtów, ujawnia BBC. Hiszpańskie media szczęśliwe nowym Galactico.
7: El otro día debutaste en el Santiago Bernabéu.
8: Sí, sí.
7: ¿Qué tal? Feliz, no?
8: Sí, sí.
4: Szczęśliwy także Diomande stał się najdroższym piłkarzem z Afryki w historii. Zbieracie pieczątki z górskich schronisk? Podobne możecie teraz zbierać w realiach miejskiej dżungli. Odkrywca krakowskich parków to inicjatywa władz Krakowa, która ma zachęcić mieszkańców do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Przygotowano specjalne książeczki, w których uczestnicy zbierają pieczątki. Akcja, jak się okazało, cieszy się ogromną popularnością.
9: W 78 krakowskich parkach, takich parkach ogólnomiejskich, nie kieszonkowych, nie lasach, postawiliśmy budki, w których są pieczątki. Dla każdego parku ta pieczątka jest dedykowana. Każda jest inna. Staraliśmy się je wybrać tak, żeby ta pieczątka odzwierciedlała coś, co jest charakterystycznego dla danego parku. Wokół tego projektu stworzyła się wspaniała społeczność. Ludzi, którzy przekazują sobie wskazówki, wstawiają gdzieś te lokalizacje na mapy. Mamy wrażenie, że przerodziło się to już w projekt tworzony wspólnie z mieszkańcami.
4: Opisuje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Tylko w jednym parku wydano 1000 takich książeczek w ciągu jednego dnia. Niedługo powstanie też specjalna odznaka odkrywcy dla tych, którzy zbierą wszystkie pieczątki.
10: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
4: A w faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: To co, będzie klub Mateusza Morawieckiego? Będzie Rozwój Plus w Sejmie? Klub sejmowy?
12: Wcześniej czy później będzie.
11: Prezydent, ale wcześniej czy później raczej?
12: Myślę, że wczoraj prezes Kaczyński zadał kolejną zagadkę, równanie do rozwiązania Mateuszowi Morawieckiemu. Do tej pory Mateusz Morawiecki sobie radził z tymi zadaniami. Radził sobie najlepiej w historii całego PiSu i uważam, że ma pełne zdolności do tego, żeby postawić na swoim.
11: Czyli stworzyć klub, wyjść i zbudować coś innego z PSL-em razem? To jest całe pytanie.
12: Nie z PSL-em. My jesteśmy w rządzie, Mateusz Morawiecki jest w opozycji, mamy wiele zarzutów.
11: To się może zmienić.
12: Tak, może wypaść w ogóle poza nawias tego wszystkiego. Zawsze taka możliwość dla niego istnieje. Choć wydaje mi się, że on będzie dążył do tego, żeby odskoczyć od PiSu, zbudować swoją siłę, połączyć się z PiSem i być naprawdę szefem PiSu. Jego interesuje być szefem całej Zjednoczonej Prawicy, dużego formatu.
11: Czyli to nie będzie nowy typ Petera Madziara w takim znaczeniu, że on spróbuje wyjść z PiSu i zbudować opozycję.
12: Jeżeli mu się to uda i przekroczy punkt krytyczny, tą masę krytyczną osiągnie, że będzie nabierał większej wagi niż PiS, to czemu nie? Chodzi o to, żeby być szefem dużej formacji, największej na prawej stronie.
11: Panie premierze, przychodzi do pana Mateusz Morawiecki i mówi: panie premierze, budujemy wspólnie trzecią drogę. I co pan odpowiada?
12: To już za nami. Trzecia droga była z Szymonem Hołownią.
11: To się
12: już nie powtórzy. Nie, my mamy swoją agendę, mamy swoje dokonania w dziedzinie bezpieczeństwa, infrastruktury, energetyki, bezpieczeństwa żywnościowego, więc na tym będziemy bazować, na tym będziemy budować swoją listę. Zapraszamy samorządowców, zapraszamy inne środowiska. Będzie to szersza lista niż tylko Polskie Stronnictwo Ludowe.
11: A Szymon Hołownia? Może startować z PSL-u?
12: Tak. Ja mam tylko dobre wspomnienia, ja mam tylko dobre myśli. Uważam, że wprowadzono go w jego własnym środowisku na minę, że niestety ci, którym dał wszystko, bo tylko dzięki niemu są dzisiaj w parlamencie i są w rządzie, dzięki jego wynikowi politycznemu z wyborów prezydenckich, nie odpłacili się mu w żaden sposób lojalnością.
11: Panie premierze, Władimir Zełenski mówił już dziś, że dostał po raz kolejny zapewnienie, że Ukraina ma patent na licencję na Patriot od Donalda Trumpa, a Polska będzie miała taką licencję.
12: Uważam, że Polska powinna to robić razem z Ukrainą.
11: Razem z Ukrainą, ale Ukraina chce z nami to robić?
12: Taką propozycję pani minister Sobkowiak-Czarnecka tydzień temu w Waszyngtonie złożyła. To Stany Zjednoczone będą decydować, komu przekażą tą licencję. Nie sądzę, żeby dzisiaj była wybudowana fabryka pocisków do baterii Patriot na obszarze objętym wojną. Więc jest to możliwe do wybudowania na terytorium Polski.
11: Czyli w Polsce byłaby taka fabryka?
12: My dzisiaj jesteśmy w grupie 4 państw, które zabiegają o to, żeby na naszym terytorium było centrum serwisowe i taką umowę podpisaliśmy podczas szczytu NATO. Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja. W jednym z tych państw będzie centrum serwisowe. Jeżeli by się to udało już osiągnąć, to jest największy transfer technologii w dziedzinie Patriotów do Europy.
11: Ale rozmawiamy o tym też z Ukrainą?
12: Nie, o tym rozmawiamy ze Stanami. My rozmawiamy ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone są tutaj naszym partnerem.
11: Ale Ukraina, słyszymy co jakiś czas, że chce blokować pewne rzeczy w odniesieniu do Polski.
12: Relacji polsko-amerykańskich nie zablokuje.
11: I nie zablokuje również takiej ewentualnej budowy fabryki
12: Nie, znaczy, to jest też w interesie Ukrainy. My nie działamy przeciwko Ukrainie, ale też mamy swoją wartość i swoje możliwości. I produkcyjne, ale też lokalizacyjne i sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi.
11: Panie premierze, kiedy projekt rozporządzenia w sprawie SAFE dla cywilnych służb MSWiA trafi na posiedzenie do prac rządu?
12: Pracujemy jeszcze nad tym, bo ze strony i Ministerstwa Infrastruktury, i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji są nowe wnioski, ale ta decyzja jest podjęta. My nie utracimy pomimo blokady, próby blokady pieniędzy dla Straży Granicznej, Policji czy dla mobilności militarnej, dla rozwoju dróg i połączeń kolejowych przez prezydenta, bo to prezydent zawetował te pieniądze. My je przekażemy. Podjąłem decyzję o poszerzeniu programu pozamilitarnych przygotowań obronnych.
11: Panie premierze, ale żeby te przetargi ruszyły w tym roku, rozporządzenie powinno
12: w tym roku
11: być...
12: nie ruszą.
11: Nie ruszą.
12: Nie. W tym roku to była od początku informacja o tym, że te pieniądze to jest budżet przyszłego roku. My musimy zaplanować to w budżecie. W tym momencie ten budżet MON-u jest pełny na ten rok.
11: Czyli nie musimy się bardzo spieszyć, bo gdyby to było w tym roku, to musiałoby być w lipcu albo w sierpniu.
12: Tak, na pewno to jest ta cena, którą płacimy za weto pana prezydenta. Że gdyby prezydent podpisał ustawę SAFE, te pieniądze już by się pracowały dla Policji, Straży Granicznej i dla infrastruktury. Niestety przez weto pana prezydenta nie pracują, to obciąża jego politycznie, ale my robimy wszystko, żeby od przyszłego roku te pieniądze pracowały i tak będzie.
11: Skąd będą te pieniądze?
12: Jeżeli MON dostaje około 16 miliardów na rzecz zwiększoną pulę SAFE, to uwalniamy te 16 miliardów, które mieliśmy na zakupy na kolejne lata z budżetu MON i poszerzam program pozamilitarnych przygotowań obronnych. To jest program, który funkcjonuje od wielu lat. Moi poprzednicy również na przykład korzystali z tego i przekazywali środki dla policji, bo zaraz się rozpocznie szaleńczy atak, że dlaczego z budżetu MON budujemy przygotowania obronne Polski, no bo państwo polskie nie broni się tylko, jeżeli by zostało zaatakowane siłami zbrojnymi, wojskiem, wszystkimi i broni się siłą swoich obywateli, odpornością społeczną całego państwa.
11: Panie premierze, teraz częściej słyszymy od różnych ekspertów, nie tylko polskich, że ta obrona może być całkiem realnym problemem. Pan również ma takie informacje. Znaczy, rzeczywiście jesteśmy na etapie możliwych przygotowań Rosji do jakiejś dużo większej prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich, bo rozumiem, że czy Finlandii, bo to jest...
12: Czy Rumunii. Ostatnie 2 tygodnie to są 3 samoloty, które my przechwytujemy dzień po dniu nad

0: Wojtkiem. To są 3 drony zestrzelone na terytorium Rumunii. To jest sytuacja, gdzie Duma 2 miesiące temu zmienia prawo, mówiąc, może Rosja interweniować, jeżeli prawa obywateli rosyjskich, na przykład prawo do języka. I teraz już instytucje rosyjskie mówią, prawo obywateli w krajach bałtyckich jest zagrożone do reprezentowania swojej kultury i języka. Więc wszystko idzie w drabince eskalacyjnej. Szczebel po szczeblu Rosja do góry zaostrza akcje dywersyjne, edukacyjne i propagandy.
1: Ale to może być kino.
0: Znaczy tu nie ma takich przewidywań, że to jest taki atak jak pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Te pierwsze dni, czołgi jadące w stronę Ukrainy, tu nic na to nie wskazuje. To będzie raczej prowokacje mniejsze, większe, drony przede wszystkim, drony ukraińskie na przykład wykorzystane.
1: Przechwycone i wykorzystane.
0: Bałtyk, akwen kluczowy dzisiaj dla bezpieczeństwa sojuszu. Nie tylko niszczenie kabli przez flotę cieni, ale też zakłócenia GPS-u, bardzo niebezpieczne dla statków powietrznych, jak również dla żeglugi morskiej. Do tego dochodzą akcje dywersyjne, czyli zaciąg różnego rodzaju sabotażystów na terytorium Unii Europejskiej do podkładania ładunków wybuchowych podpaleń. To, co, z czym mamy niestety do czynienia, tylko jeszcze więcej. Uruchomiły się bardzo trole internetowe, farmy troli propagandy rosyjskiej zostały uruchomione. Wołyń był takim impulsem, który ich mocno kręcił, czyli chęć skłócenia Polski z Ukrainą.
1: A to się udało? No bo może odnieść wrażenie, że rzeczywiście widzimy taką atmosferę,
0: My sobie poradzimy na pewno z rosyjską propagandą, bo wiemy, jak ona jest skierowana. Nie poradzimy sobie w jednym wypadku, jak Polska, Polacy, my wszyscy będziemy powielać rosyjską propagandę.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wicepremiera, szefa resortu obrony, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre

więcej, wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie. Niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

gdzie literka A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków, do Zgierza, Czela, Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej.

0: to już czwartek. Lekarze walczą życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany w związku z posiadaniem pornografii z udziałem małoletniego. Pomysły zgłoszone do 13. edycji tyskiego budżetu obywatelskiego zostały zweryfikowane.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Jak poinformowała Joanna Wiącek, głowacz z kłobuckiej policji, 39-latek kierujący osobowym BMW zjechał na chodnik i potrącił jadącego rowerem chłopca.
2: Dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Do szpitala trafił również 39-letni kierujący. Badanie wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
0: Policjanci i prokurator na miejscu ustalają okoliczności tego wypadku. Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dyrektor został zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyźnie postawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do przedstawionych zarzutów. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Pomysły zgłoszone do 13. edycji tyskiego budżetu obywatelskiego zostały zweryfikowane. W tym roku mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 151 projektów. 106 z nich ma charakter ogólnomiejski, pozostałe to zadania lokalne, wyjaśnia Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa tyskiego Urzędu Miasta.
3: To między innymi propozycje dotyczące nowych terenów zielonych, warsztaty, pikniki, festyny czy półkolonie, ale też zajęcia sportowe czy inwestycje w przestrzeń publiczną. Zakres tych pomysłów mieszkańców jest bardzo szeroki. Do dyspozycji jest 6 milionów 550 tysięcy złotych, dlatego już teraz warto zapoznać się z tymi projektami i zdecydować, które z nich powinny zostać zrealizowane.
0: A głosowanie w tegorocznej edycji tyskiego budżetu obywatelskiego odbędzie się w połowie września.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Donald Trump zapowiedział silne uderzenie na Iran, które ma być odwetem za wtorkowy atak tego kraju na amerykańską bazę wojskową w Jordanii. Przyszła nasza kolej, tak mówił amerykański prezydent podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Dowództwo Centralnej Armii Amerykańskiej poinformowało, że wszystkie pociski wystrzelone przez Iran zostały przechwycone przez amerykańską obronę przeciwlotniczą. Do rana w regionie pogodnie i bez opadów. Temperatura w nocy około 15 stopni w dzień. Wzrośnie do 34.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Zbliża się godzina druga, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A to wydanie faktów. Zaczynamy od tragicznego w skutkach wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Później o podwyżce kwoty wolnej od podatku. Ile kosztowałoby spełnienie obietnicy wyborczej? Sprawdził to nasz dziennikarz. Na koniec informacja dla fanów Neymara. Napastnik kończy karierę w reprezentacji Brazylii. Dwie osoby zginęły, aż 6 zostało rannych. To bilans tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 24 w Kamionnej w Wielkopolsce. Dwa samochody zderzyły się tam czołowo. Droga w tej chwili jest zablokowana i tak ma być przez co najmniej 5 godzin. Policja jak dotąd wyznaczała objazd drogami lokalnymi tylko w kierunku Poznania. 3 miesiące aresztu dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalny atak na obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Adam C. i Tomasz M. odpowiedzą za pobicie i znieważenie na tle narodowościowym. W sądzie, w którym zapadła decyzja, była nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
6: Kiedy Adam C., znany, karany już bokser na gołe pięści, wchodził na salę sądową, powiedział dziennikarzom, że żałuje tego, co zrobił i przeprasza, ale jak tłumaczył, to on został zaatakowany. Taką linię obrony przyjął wspólny adwokat podejrzanych. Jak przekonywał, film, który obiegł media, przedstawia tylko finał zajścia, a wszystko zaczęło się w sklepie. Według obrońcy nie ma też dowodów na to, że atak miał tło narodowościowe. Tomasz M. mówił z kolei przed sądem, że zaatakował, bo chciał pomóc koledze. Przyznał, że zgubiły go emocje. Co grozi mężczyznom?
7: Do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym podejrzany, który odpowiada w warunkach recydywy, maksymalna grożąca jemu kara to 7,5 roku pozbawienia wolności.
6: Powiedział mi Jakub Dubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
8: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
5: Ponad 70 miliardów złotych. Tyle rocznie miałoby kosztować spełnienie obietnic podatkowych rządu. Chodzi o podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych oraz o waloryzację drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. Czy budżet państwa jest w stanie udźwignąć taki wydatek? To wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
9: Wydaje się, że nie, szczególnie jeśli rząd chciałby zrobić obie te rzeczy naraz. Podwyższenie kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych było niezwykle kosztowne. 58 miliardów złotych rocznie. To prawie połowa zaplanowanego w tym roku deficytu budżetowego. Z takiego kroku nie byłaby też zadowolona Komisja Europejska.
10: W ramach procedury nadmiernego deficytu, w której się znajduje nasz kraj, jedną z obietnic, którą składa już od kilku lat resort finansów, jest to, że nie zmieni progów podatkowych.
9: Zauważa główny ekonomista Velobanku Piotr Arak, ale obietnicą wyborczą były zmiany progów podatkowych. Tańsza będzie waloryzacja drugiego progu do 140 tysięcy złotych. To koszt rzędu 11 miliardów złotych. Taka zmiana objęłaby jednak zdecydowanie mniej podatników niż podwyższenie kwoty wolnej.
5: Policjanci z Zakopanego prowadzą kontrolę quadów, które w wakacje wyjeżdżają na pola i do lasów. Tylko w ubiegły weekend skontrolowali 48 takich pojazdów. Nałożyli na kierujących 5 mandatów i udzielili 3 pouczeń. Fani piłki nożnej nie zobaczą już Neymara w brazylijskich barwach. 34-letni napastnik ogłosił koniec występów w reprezentacji. Mój czas dobiegł końca. Zapisałem się w historii, byłem bardzo szczęśliwy. Zawsze walczyłem za kadrę. Teraz jednak nie chcę w niej więcej występować, mówił brazylijskim dziennikarzom. Już po przegranej Canarinhos z Norwegią w 1/8 finału mundialu Neymar sugerował, że nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu mistrza świata. Według brazylijskich mediów napastnik przeszedł do historii reprezentacji Brazylii jako gwiazda i rekordzista. Przypominają, że zdobył on w kadrze rekordową liczbę 80 bramek. W ekipie Canarinhos wystąpił 130 razy. Co z wojskami dronowymi, które miały powstać w Polsce? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
11: Wczoraj nawet podejmowaliśmy decyzję o uzupełnieniu programu SAFE o kolejne zakupy dronów. I rozpoznawcze, uderzeniowe, drony kamikadze, program SAN. Oczywiście ten proces następuje, ale zaczęliśmy już edukację z dronami w klasach wojskowych. Chcę rozszerzyć ten program. Pracujemy nad ligą dronową, czyli też nad to, żeby to weszło jako sport, jak było częścią takiej atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu. Z jakim problemem spotka się Ukraina? Bo dlaczego my to robimy dzisiaj? Ukraina spotkała się z problemem nieprodukcji dronów, bo ich można wyprodukować w krótkim
12: tylko
11: czasie
12: bardzo dużo.
11: Dlatego strażacy ochotnicy i kursy dla nich z obsługi dronów. Dlatego WOT, który bardzo mocno idzie w drony. Dlatego klasy mundurowe, no i jednostki, laboratoria dronów, drukarki 3D. Najprostsze drony, uproszczenie również zakupu, zmiana prawa. Bo ja zastałem prawo, które mówiło o tym, że zniszczenie drona to jest zniszczenie statku powietrznego, czyli Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych miała być uruchamiana. Zmieniamy to, to już zostało wszystko
12: to
11: zmienione.
12: Ilu mamy żołnierzy, którzy umieją już obsługiwać drony, tak procentowo?
11: W każdej jednostce jest to grupa coraz większa i zwiększająca się z dnia na dzień. De facto tych kursów, to weszło do podstawowego elementu działania wszystkich jednostek. Nie ma jednostki, która nie będzie się posługiwać dronami. Logistyczne drony, drony w służbie medycznej, w wojskach medycznych. Więc to jest ta przestrzeń, gdzie no każdy będzie przeszkolony.
12: A jak wygląda nasza współpraca z Ukrainą w tej sprawie? No bo tam
11: różne są momenty. Różne momenty. Był taki moment, że zaczęliśmy fajnie i szkolenia na poligonie Lipa w Camp Jonsberg razem z naszymi skandynawskimi, bałtyckimi przyjaciółmi. I to miało miejsce. Emocje oczywiście polityczne wpływają nie na przekazywanie informacji i nie na strategię związaną pomiędzy wojskowymi, bo chciałbym powiedzieć, że te emocje polityczne na ten poziom się nie przeniosły. Czekamy na coś, na czym mi bardzo zależy, czyli na opcję migi za drony.
12: Ale rozumiem, że to się nic nie zmieniło, nie mamy żadnych...
11: Nie, zmieniło się po tych takich momentach i też twardych wypowiedziach z naszej strony. Przyszedł list ze strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. No to powiedzieliśmy, dajcie nam konkrety z waszej strony, pojawiają się. Jest lepszy moment, też to stanowisko prezydenta Zełenskiego, które się w sprawie Wołynia zmieniło. Mam nadzieję, że będzie kontynuowany, czyli przyspieszenie decyzji w sprawie
12: ekshumacji. Bo na razie tej decyzji jeszcze nie ma, przynajmniej wczoraj nie było. Była zapowiedź, ale wielu decyzji jeszcze nie było.
11: Mnie nawet bardziej ucieszyły, może to nie jest najlepsze słowo, ale dają szansę bardziej słowa szefa IPN-u, bo on powiedział, na każdą wniosek Polski będziemy odpowiadać. Więc teraz oczekuję od IPN-u wniosków ze strony Polski.
12: Ale wróćmy do migów i dronów. To znaczy, dostaliśmy te technologie, czy jeszcze nie dostaliśmy? Są jakieś...
11: Nie, część instruktorów i współpracy w dziedzinie szkolenia już się rozpoczęła. Jeżeli chodzi o migi za drony, to się nie wydarzyło. Ta oferta jest na stole, jest bardziej zaawansowana niż była miesiąc temu, ale nie mogę powiedzieć jeszcze, że zostanie sfinalizowana.
12: Czyli nie będziemy Bułgarii przekazywać tych migów.
11: Bułgaria chce od nas kupić.
12: No właśnie, nie będziemy jej sprzedawać.
11: Dobrze, że wystąpiła, bo to pokazuje, bo Ukraińcy mówią, a to już taki sprzęt. To wcale nie jest taki sprzęt beznadziejny, jeżeli Bułgaria chce go kupić do ochrony powietrznej swojej przestrzeni.
12: Czyli dostaliśmy mocny argument w ręce teraz.
11: Dostaliśmy argument, który sprawia, że to jest sprzęt, o który inne państwa zabiegają, więc chyba Ukrainie też na tym zależy.
12: Panie premierze, wczoraj był rząd, posiedzenie. Co z CPN? Będzie powrót CPN-u?
11: No niestety prezydent Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych. Nie rozumiem czemu. Koncerny paliwowe naprawdę mają się czym podzielić na czele z Orlenem.
12: Czyli nie ma pieniędzy na ten program.
11: I spółkami zagranicznymi, bo to już tego kompletnie jestem w stanie zrozumieć, gdzie tu patriotyzm gospodarczy. I pan prezydent zablokował 5 miliardów, które mogły pójść na kolejny CPN.
12: Czyli nie ma tych pieniędzy i nie będzie CPN-u.
11: Ja wierzę w zdolności ministra Domańskiego. Więc nie przekreślałbym szans na taki projekt, ale to jest jego odpowiedzialność, jego decyzja wspólnie z ministrem energii, z Miłoszem Motyką, żeby dać szansę na lepsze, korzystniejsze warunki. Gdybyśmy mieli ustawę, prezydent może jeszcze wyjść z tej sytuacji. Może wycofać tą skargę do Trybunału, do czego szczerze go zachęcam, bo blokuje pieniądze na niższe ceny paliwa dla polskich rolników.
12: Ale rozumiem, panie premierze, że gdyby były te pieniądze, to
11: gdyby
12: by był
11: prezydent, na pewno byśmy spożytkowali tak jak pierwsze 5 miliardów pochodzące z podatków na to, żeby były niższe ceny paliwa. Polska jako jedno z państw masywnie udzieliła wsparcia w najtrudniejszym momencie. Chcielibyśmy udzielić tego wsparcia dalej. Prezydent blokuje rzecz niewiarygodną. Staje w obronie zagranicznych koncernów paliwowych, a nie polskich rodzin, nie finansów polskich rodzin. Kompletnie tego nie rozumiem.
12: Panie premierze, ale mamy sytuację, ja rozumiem oczywiście ten spór, rozumiem brak pieniędzy, ale mamy sytuację wakacyjną, mamy
11: ale
12: coraz
11: to proszę apelować razem ze mną do prezydenta. My chcemy, zgłosiliśmy ustawę. Prezydent nie cierpi tego rządu, robi wszystko, żeby utrudnić życie, ale przez to nie utrudnia życia politycznie nam, bo my mamy spór polityczny, którym też każdy pewnie jest emocjonalnie czasem zainteresowany, ale utrudnia życie konsumentom, utrudnia życie polskim rodzinom, które chcą jechać na wakacje dokładnie. Im utrudnił pan prezydent życie, nie rządowi, rodzinom polskim, i tego nie jestem w stanie zrozumieć. Rozumiem, że ma powody czasem do politycznych wet, do ideologicznych wet, ale nie rozumiem powodów do weta ekonomicznego.
12: Panie premierze, dostał pan burę, albo przynajmniej rozmawialiście panowie wczoraj na rządzie z premierem o ustawie o najmie krótkoterminowym przygotowanej przez wiceministra Ireneusza Rasia z PSL-u?
11: Ale to jest ustawa, która w obszarze wolnej amerykanki wprowadza regulacje. Będziemy wprowadzać do niej autopoprawkę. ale zrobiliśmy to, co jest w regulaminie Rady Ministrów. Dokładnie przepisy unijne wprowadzamy na minimalnym poziomie.
12: No ale pojawiły się zarzuty wobec Ireneusza Rasia, że on przygotowywał tę ustawę poniekąd, no już nie pod siebie, ale pod swój wcześniejszy biznes. Nie rozmawialiście o tym w ogóle?
11: Premier się do tego odniósł i powiedział, że po pierwsze, jeszcze raz wszystko zostanie zweryfikowane, nie ma powodów sądzić, żeby jakiekolwiek zaniedbania pod względem legalności procesu, czystości procesu tutaj zachodziły. I ja nie mam wobec posła i ministra Rasia żadnych wątpliwości o jego uczciwość.
12: Czyli nie będzie dymisji wiceministra Rasia. Będzie. A wczoraj premier jeszcze powiedział, że oczekiwanie jednak było, że umożliwimy i samorządom i lokatorom skuteczniejszą ochronę swoich praw. Tego efektu nie mamy. Nie oszukujmy się. No to jest jednak zarzut do tego projektu samego premiera.
11: To jest, znaczy, że podejmujemy decyzję po wysłuchaniu stron, że wzmocnienie w obszarze samorządowym jest potrzebne. I to jest rząd, który słucha ludzi, wsłuchuje się w głosy i podejmuje odpowiednie decyzje. Przyjęliśmy ustawę, która była możliwa. Niestety czasem w rządzie, jak są cztery partie, to tych głosów jest wiele i trzeba szukać tego wspólnego mianownika. Wspólny mianownik okazał się możliwy na tamtym etapie, na poziomie przyjęcia prawa europejskiego bez ozdobników, bez dodatków. Tak jak jest zapisane w regulaminie Rady Ministrów, na co umówiliśmy się już wiele miesięcy temu wszyscy ministrowie naszego rządu.
12: Ale powiedział pan o autopoprawce, to znaczy będzie jednak...
11: Będzie autopoprawka.
12: Dotycząca?
11: Ja jestem za tym, żeby ona dotyczyła wspólnot samorządowych. Nad taką pracowaliśmy tylko z przyczyn raczej ambicjonalnych jednego, nawet nie ugrupowania, no bo to nie całe ugrupowanie, tylko jednej pani minister. Nie doszło to do skutku.
12: Panie premierze, problemy, mówiliśmy o Wołyniu i mówiliśmy o pracach ekshumacyjnych. Czy brak prezesa IPN-u wpływa na postęp w tej sprawie?
11: Uważam, że Mateusz Pytma byłby bardzo dobrym prezesem.
12: No ale czy Koalicja Obywatelska tak uważa?
11: Nie.
12: Nie, czyli nie będzie poparcia Mateusza Szpytny w Senacie.
11: Tego nie wiem. Premier zapowiedział, że nie będzie. W głosowaniu, jak zawsze, wszystko się okaże. Nie mam tutaj wielkich nadziei.
5: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.

0: To już czwartek. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany w związku z posiadaniem pornografii z udziałem małoletniego. Pomysły zgłoszone do 13. edycji tyskiego budżetu obywatelskiego zostały zweryfikowane.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Jak poinformowała Joanna Wiącek-Głowacz z kłobuckiej policji, 39-latek kierujący osobowym BMW zjechał na chodnik i potrącił jadącego rowerem chłopca.
2: Dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Do szpitala trafił również 39-letni kierujący. Badanie wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
0: Policjanci i prokurator na miejscu ustalają okoliczności tego wypadku. Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dyrektor został zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyźnie postawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do przedstawionych zarzutów. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Pomysły zgłoszone do 13. edycji tyskiego budżetu obywatelskiego zostały zweryfikowane. W tym roku mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 151 projektów. 106 z nich ma charakter ogólnomiejski, pozostałe to zadania lokalne, wyjaśnia Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa tyskiego Urzędu Miasta.
3: To m.in. propozycje dotyczące nowych terenów zielonych, warsztaty, pikniki, festyny czy półkolonie, ale też zajęcia sportowe czy inwestycje w przestrzeń publiczną. Zakres tych pomysłów mieszkańców jest bardzo szeroki. Do dyspozycji jest 6 milionów 550 tysięcy złotych, dlatego już teraz warto zapoznać się z tymi projektami i zdecydować, które z nich powinny zostać zrealizowane.
0: A głosowanie w tegorocznej edycji tyskiego budżetu obywatelskiego odbędzie się w połowie września.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Donald Trump zapowiedział silne uderzenie na Iran, które ma być odwetem za wtorkowy atak tego kraju na amerykańską bazę wojskową w Jordanii. Przyszła nasza kolej, tak mówił amerykański prezydent podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Dowództwo Centralnej Armii Amerykańskiej poinformowało, że wszystkie pociski wystrzelone przez Iran zostały przechwycone przez amerykańską obronę przeciwlotniczą. Do rana w regionie pogodnie i bez opadów. Temperatura w nocy około 15 stopni w dzień. Wzrośnie do 34.
4: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
5: Godzina trzecia na zegarze, a to oznacza, że nocne fakty są przygotowane. Przedstawi je Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
6: Witam, zapraszam. Armia Stanów Zjednoczonych po kilku dniach przerwy wznawia ataki na Iran. Na początek najnowsze informacje z konfliktu na Bliskim Wschodzie. W faktach ostrzegamy też przed upałami w Polsce. Powiemy też o niezwykłej aukcji z Eminemem w roli głównej. Stany Zjednoczone rozpoczęły uderzenie na Iran, poinformowało o tym dowództwo Centralne Sił USA. To pierwsze ataki Amerykanów od piątku. Wtedy prezydent Donald Trump wstrzymał uderzenia, by dać szansę dyplomacji. Jednak już wczoraj zagraził wznowieniem ataków w odwecie za irański ostrzał sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Co najmniej jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku na Kijów. Taką informację przekazały władze miasta. W stolicy Ukrainy było słychać syreny alarmowe i silne eksplozje. Rosjanie tej nocy zaatakowali również kilka innych miast, m.in. Charków, Czerkasy i Krzywy Róg. W związku z tymi uderzeniami polska armia poderwała myśliwce. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Jest list gończy za 30-latkiem podejrzanym o śmiertelne potrącenie pieszego na pasach w Suwałkach w nocy z soboty na niedzielę. Kierowca czarnego Mercedesa po wypadku, w którym na miejscu zginął 31-latek, nie zatrzymał się i uciekł. Ktokolwiek widział lub ma wiedzę o przebiegu wypadku, jest proszony o kontakt z Komendą Miejską Policji w Suwałkach lub prokuraturą rejonową w tym mieście. Synoptycy ostrzegają przed nową falą upałów w Polsce. Będzie nawet 36 stopni. Strażacy apelują o ostrożność z ogniem.
7: Wyrzucony niedopałek papierosa, iskra czy nieugaszone ognisko mogą doprowadzić do pożaru o ogromnych rozmiarach. Szybkie zgłoszenie pozwala strażakom skutecznie ograniczyć skutki pożaru.
6: Mówił Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej w Opolu. 27 września krakowianie zagłosują w pierwszej turze wyborów prezydenta miasta. Na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie. O szczegółach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
8: Z projektu rozporządzenia wynika, że do 17 sierpnia będzie można zawiadamiać o utworzeniu komitetów wyborczych. Do 3 września zaś będzie czas na zgłaszanie kandydatów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza potrwa do 25 września, do piątku, a mieszkańcy miasta pójdą do urn dwa dni później, w niedzielę. Na razie to projekt rozporządzenia, który jest na etapie opiniowania i konsultacji. Premier dziś rano zapowiedział, że dokument zostanie podpisany i opublikowany w piątek. Przypomnę, że wczoraj krakowski sąd apelacyjny prawomocnie oddalił zażalenie w sprawie ostatniego z protestów referendalnych. To oznacza, że głosowanie, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, jest ważne i to otworzyło drogę do zarządzenia przedterminowych wyborów.
9: Są i takie fakty.
6: To będzie największa jednorazowa wyprzedaż pamiątek związanych z Eminemem w historii publicznych aukcji. Raper przekazał ponad 100 par sneakersów na licytację. Jego okazałą kolekcję butów sportowych uszczupli się o dokładnie 117 par. Obok modeli z rynku detalicznego kolekcjonerzy mogą wylicytować niezwykle rzadkie okazy. W katalogu aukcyjnym wyraźnie wybija się kilka par, na przykład model Air Jordan 3 Slim Shady. To sneakersy stworzone specjalnie dla Eminema na jego występ w przerwie meczu Super w 2022 roku. Sneakersy, które miał wykonując ten utwór Eminem, mają unikatowe detale, takie jak odwrócone logo E na języku, a napięcie gumową naszywkę przypominającą plakietkę Hi, my name is Slim Shady. Kolekcjonerzy sneakersów stoczą także zaciętą walkę o buty powstałe z okazji 15. rocznicy Shady Records. Aukcję, z której dochód trafi na szczytny cel, zaplanowano na 25 sierpnia. Dawniej była to stajnia w sercu Bieszczad. Dziś to kawiarnia, kino i pracownia artystyczna. To tam powstały kultowe filmy Jerzego Janickiego, a magia regionu inspiruje kolejne pokolenia twórców. Wśród bieszczadzkich lasów w niewielkiej zatwarnicy w gminie Lutowiska znajduje się najdziwniejsze kino w Polsce. Kina Konkret nie znajdziecie jednak przy głównych ulicach. Żeby się tam znaleźć, trzeba się nieco postarać. Tak o tym miejscu mówią jego właściciele.
10: Jest to stajnia, w której trzymano konie do pracy w lesie. W czasach PRL-u i jednocześnie w tym momencie funkcjonuje tutaj kawiarnia i kino i pracownia, głównie ceramiczna. Jest to miejsce, które też było dawniej mocno filmowe, ponieważ na terenie tego parku konnego nakręcono 3 filmy na podstawie opowiadań Jerzego Janickiego, do których scenariusze też napisał Jerzy Janicki. Jerzy Janicki to był taki lwowiak, który później mieszkał w Warszawie, a bardzo lubił Bieszczady. I często przebywał tutaj z tymi wozakami przede wszystkim, którzy tutaj pracowali. I miał taki świetny słuch właśnie do tych ich dyskusji, do tych ich rozmów i zarówno w jego opowiadaniach, jak i w tych filmach nakręconych na podstawie opowiadań są niesamowite dialogi. I te filmy pokazują też pracę wozaków i kręcone są właśnie na terenie tego parku konnego, tutaj między innymi we wnętrzach tej stajni, w której siedzimy obecnie.
11: To miejsce wyjątkowe, miejsce filmowe. Dlaczego właśnie Jerzy Janicki sobie wybrał to miejsce?
10: No jakoś tak z żoną zawsze mieliśmy takie podejście, że czasami to miejsce wybiera nas, że to nie my wybieramy miejsce, ale miejsce wybiera nas i może tak było też w przypadku Jerzego Janickiego. Po prostu tutaj trafił i coś w nim utkwiło tutaj i bardzo chętnie tutaj wracał. Sporo takich osób zresztą jest w Bieszczadach, którzy tak właśnie mają jakoś.
11: No właśnie Bieszczady są takim świetnym miejscem do pleneru filmowego i serialowego. Sporo dobrych produkcji było tutaj kręconych.
10: Tak, to prawda. Zresztą mieliśmy jakieś 2-3 lata temu, mieliśmy też tutaj otwarcie szlaku filmowego i mamy tutaj przed wejściem do kina taki kubik informujący też o filmach, które były kręcone na terenie Bieszczad, więc rzeczywiście sporo tych filmów powstało.
11: Dlaczego Bieszczady właśnie inspirują filmowców?
10: No myślę, że te krajobrazy dookoła. Te krajobrazy, no i ta dzicz trochę. Bo jednak tym się Bieszczady wyróżniają, że głównie widać roślinność, zieleń, drzewa, że nawet jak wyjdziemy na szczyty, to tych domów prawie w ogóle wszędzie nie widać, tylko jest po prostu gąszcz zieleni. I to jest chyba takie najbardziej właśnie wyróżniające Bieszczady.
11: Bieszczady też stają się czasami jak taką krainą zagraniczną. Zagrały Jugosławię, zagrały także inne kraje.
10: Tak, to prawda. Był ostatnio kręcony odcinek serialu tutaj. Zatwornica była bośniacką wsią, która była okupowana, oblężona i no i mieliśmy tak tutaj przy wjeździe zamiast znaku Zatwarnica to mieliśmy niebieski znak z napisem bośniackiej wsi.
11: Macie tutaj kino wewnątrz, kino niewielkie, ale kino przyciągające turystów, bo też widać to chociażby po opiniach, które można znaleźć w internecie. Co to kino charakteryzuje? Dlaczego ono cieszy się taką popularnością?
10: No poza tym, że to są właśnie te 3 filmy, które były kręcone tutaj na terenie tego Parku Konnego, czyli oglądając film w tych wnętrzach, widzimy te same wnętrza kilkadziesiąt lat temu. Jednocześnie są to bardzo stare wnętrza, których historia cały czas tkwi w tych ścianach tutaj. Ale dodatkowo jeszcze prezentujemy tu takie kino trochę inne, kino niszowe, kino autorskie, płynące trochę innym rytmem, które nie jest kinem łatwym, a jednak sporo osób tutaj przyciąga i spotyka się z bardzo dobrym odbiorem.
11: Artystów tutaj także Bieszczady przyciągają?
10: Tak, no bo poza tym właśnie, że tutaj jeszcze mamy projekcje filmowe, to mamy też występy artystów, mamy występy muzyków, także sporo takich rzeczy się tutaj dzieje też.
11: Ale właśnie, bo Bieszczady także stały się takim miejscem, oczywiście związane z piosenką turystyczną, to jest normalna sprawa i też wiadomo, dlaczego tak jest, ale też skąd ci artyści właściwie mogą w Bieszczadach czerpać, bo wiele utworów na podstawie właśnie tych widoków, tego co tutaj mamy, powstało w kręgu Ukrainy Łagodności, ale nie tylko. Jak to jest właśnie, że te Bieszczady tak przyciągają w ten magiczny sposób ludzi z gitarą, z piórem, artystów w postaci śpiewających, piszących? Jak to jest?
10: Wydaje mi się, że to jest ten spokój taki, który tutaj panuje. Jednak ta wszechobecność przyrody dookoła, nie tylko roślinności, ale też dzikich zwierząt, sprawia, że żyje się tutaj w innym rytmie po prostu. Zresztą taki był też powód właśnie, by stworzyć tutaj kino, które prezentuje właśnie to kino autorskie, które też płynie właśnie innym rytmem, trochę jak ta przyroda dookoła. Więc myślę, że to ma największy wpływ właśnie, że mamy poczucie dzięki tej dzikiej przyrodzie, że nie musimy pędzić, że możemy żyć trochę innym rytmem, trochę spokojniejszym i to chyba jest czymś, co najbardziej nas powoduje jakieś natchnienie takie do tworzenia, do wymyślania historii.
11: Mimo XXI wieku Bieszczady się zmieniają, idą troszeczkę już tak z duchem czasu?
10: Wydaje mi się, że nie. To znaczy ja tutaj mieszkam w trochę innej części Bieszczadów. Zatwarnica to jest taki trochę koniec świata, gdzie nie ma żadnej drogi przejazdowej, więc nie można tutaj być przejazdem, trzeba przyjechać specjalnie. Jest to miejsce mało komercyjne, spokojne i jednak mocno broni się przed komercyjnością. To, że w pobliżu znajduje się Bieszczadzki Park Narodowy, że cała Zatwarnica jest w pobliżu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, powoduje, że i dużo terenów chronionych też jest, powoduje, że nie ma możliwości, żeby stworzyć jakieś takie duże kompleksy turystyczne. Aczkolwiek rzeczywiście jakieś takie pomysły ja często słyszę, się pojawiają. Wydaje mi się, że to by było z dużą szkodą dla Bieszczadów jednak, że głównym najmocniejszym elementem i główną atrakcją Bieszczadów jest właśnie ten spokój, cisza i ten inny rytm. Jak tu wprowadzimy zbyt mocno rozbudowaną infrastrukturę, to po prostu zginie. No, staniemy się tacy sami jak cała masa innych miejsc na świecie.
11: Czyli Bieszczady nadal są taką oazą spokoju, takiego wytchnienia, takiego miejsca, gdzie można wyjechać, zapomnieć o wszystkim.
10: Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i bardzo często prowadzimy też tutaj miejsca noclegowe, więc bardzo często jak rozmawiam z gośćmi, no to bardzo szybko to czują właśnie, że ten rytm jest zupełnie inny, sen jest zupełnie inny. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo mocno to wpływa na samopoczucie, na odczuwanie.
11: Na koniec chciałem cię zapytać, dlaczego, bo są takie osoby, które nigdy nie były w Bieszczadach, dlaczego w Bieszczady dziś, w XXI wieku warto przyjechać?
10: Chyba no, ja jestem w ogóle zakochany w przyrodzie bieszczadzkiej, więc na pewno po to, żeby pobyć wśród tej przyrody tutaj i poczuć właśnie ten rytm, to inne tempo. My w ogóle, jeśli chodzi o to nasze miejsce, staramy się jak najmniej reklamować. Nie mamy żadnych jakichś krzykliwych szyldów. Jesteśmy trochę ukryci wśród roślinności. I to jest chyba właśnie istotą Bieszczadów. Właśnie ten spokój, cisza, prowadzący do jakiegoś natchnienia też, do przemyśleń, do zmiany trochę swojego podejścia do życia.
6: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Robert Jarecki, jeden z twórców kina Konkret.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

koszulę z napisem King Bruce.

0: To już czwartek. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany w związku z posiadaniem pornografii z udziałem małoletniego. Pomysły zgłoszone do 13. edycji tyskiego budżetu obywatelskiego zostały zweryfikowane.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Jak poinformowała Joanna Wiącek-Głowacz z kłobuckiej policji, 39-latek kierujący osobowym BMW zjechał na chodnik i potrącił jadącego rowerem chłopca.
2: Dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Do szpitala trafił również 39-letni kierujący. Badanie wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
0: Policjanci i prokurator na miejscu ustalają okoliczności tego wypadku. Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dyrektor został zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyźnie postawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do przedstawionych zarzutów. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Pomysły zgłoszone do 13. edycji tyskiego budżetu obywatelskiego zostały zweryfikowane. W tym roku mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 151 projektów. 106 z nich ma charakter ogólnomiejski, pozostałe to zadania lokalne, wyjaśnia Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa tyskiego Urzędu Miasta.
3: To między innymi propozycje dotyczące nowych terenów zielonych, warsztaty, pikniki, festyny czy półkolonie, ale też zajęcia sportowe czy inwestycje w przestrzeń publiczną. Zakres tych pomysłów mieszkańców jest bardzo szeroki. Do dyspozycji jest 6 milionów 550 tysięcy złotych, dlatego już teraz warto zapoznać się z tymi projektami i zdecydować, które z nich powinny zostać zrealizowane.
0: A głosowanie w tegorocznej edycji tyskiego budżetu obywatelskiego odbędzie się w połowie września.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Donald Trump zapowiedział silne uderzenie na Iran, które ma być odwetem za wtorkowy atak tego kraju na amerykańską bazę wojskową w Jordanii. Przyszła nasza kolej, tak mówił amerykański prezydent podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Dowództwo Centralnej Armii Amerykańskiej poinformowało, że wszystkie pociski wystrzelone przez Iran zostały przechwycone przez amerykańską obronę przeciwlotniczą. Do rana w regionie pogodnie i bez opadów. Temperatura w nocy około 15 stopni, w dzień wzrośnie do 34.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Bo dochodzi godzina 4, zatem mamy najnowsze fakty. Wszystkie najważniejsze informacje zebrał i przedstawi RMF FM Mateusz Bożek.
6: Trzy osoby zginęły, 5 jest rannych. To najnowszy bilans tragicznego wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce. W Sejmie pojawi się nowy klub parlamentarny. Chcą go politycy popierający Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W faktach także wieści z eliminacji do Ligi Mistrzów. Niestety, Lech Poznań i Górnik Zabrze żegnają się z marzeniami o awans. Do 3 wzrosła liczba zabitych w wypadku na drodze krajowej nr 24 w Wielkopolsce. Przypomnę, w Kamionnej czołowo zderzyły się 2 samochody. Oprócz ofiar śmiertelnych aż 5 osób jest rannych. Droga w tej chwili jest zablokowana. W kierunku Poznania policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek polityków związanych z Mateuszem Morawieckim w sprawie utworzenia klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Składa się on z 40 posłów i senatora. Były premier mówił, że w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek.
7: Ci prawdziwi rozłamowcy, ci intryganci będą cały czas w ten sposób postępowali. Oni chcą tak działać, żebyśmy my zajmowali się sami sobą. Dlaczego? Bo tak naprawdę grają na naszą porażkę. Bo wiedzą, że jeśli będzie porażka Prawa i Sprawiedliwości, to oni przejmą tę partię.
6: Politycy Prawa i Sprawiedliwości komentujący działania przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwój Plus mówią o zdradzie.
8: Najsmutniejsze jest to, że zdrada dlatego tak boli, ponieważ nigdy nie pochodzi ona od wrogów, tylko od osób, którym dotychczas się ufało.
6: Powiedział rzecznik partii Rafał Bochenek. Przypomnę, że Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszenia o charakterze politycznym, albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. Uwaga turyści, dzisiaj w Tatrach zostanie zamknięty bardzo ważny szlak turystyczny prowadzący z Pustej Dolinki na Kozioł Przełęcz. Nie będzie można więc wejść na tę przełęcz z Doliny Pięciu Stawów Polskich, ani przejść tamtędy z Hali Gąsienicowej do Doliny Pięciu Stawów. Chodzi o bezpieczeństwo turystów, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Wykonawca, który będzie wymieniał łańcuchy na szlaku z Pustej Dolinki na Kozioł Przełęcz, poprosił nas o zamknięcie szlaku z uwagi na to, że prowadzone prace mogą być niebezpieczne. Jest to wysokogórski teren. Te łańcuchy są ciężkie. Jest to taki szlak, który przebiega częściowo za kosami. W związku z tym zdecydowaliśmy się na zamknięcie szlaku. Wejście od Zawratu i na Kozioł Przełęcz od strony Hali Gąsienicowej jest otwarte.
6: Z Martą Mazik z TPN-u rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
10: Fakty prosto z kina w RMF FM.
6: Purpurowy deszcz trafi na nowojorski Broadway. Kultowy film Prince'a doczeka się musicalowej adaptacji. Czym wyróżni się nowa wersja Purple Rain? To wyjaśni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
10: Nowa inscenizacja przeniesie widzów do Minneapolis z 1984 roku. To miasto, z którym nieżyjący muzyk był związany przez całe życie. Bohaterem jest młody artysta, znany jako The Kid, który próbuje poprowadzić swój zespół do sukcesu, a widzowie usłyszą w tym musicalu ponad 20 utworów Prince'a, w tym When Doves Cry, I Would Die For You, czy tytułowy Purple Rain. Nad muzyczną stroną czuwają wieloletni współpracownicy Prince'a. Oficjalna premiera w kwietniu przyszłego roku.
6: Polskie kluby żegnają się z marzeniami o Lidze Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji odpadły Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie Polski przegrali dwumecz z duńskim Orhus, a Zabrzanie okazali się słabsi od tureckiego Fenerbahce. Obie drużyny nie kończą jednak europejskiej przygody. Jeszcze w tym sezonie powalczą o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Miejmy nadzieję, że z lepszym skutkiem. W sierpniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy z grupy Ground Forest Firefighting. To specjaliści od gaszenia pożarów lasów z ziemi, bez użycia pojazdów, działająca w trudnym terenie i wymagających warunkach. O ich wyposażeniu i zadaniach reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z kapitanem Hubertem Ciepłym, rzecznikiem małopolskich strażaków.
11: Strażacy z Polski lecą do Hiszpanii, najprawdopodobniej w związku z trudną sytuacją pożarową. Co my tam będziemy wysyłać i kogo?
12: Przede wszystkim 105 polskich strażaków Państwowej Straży Pożarnej od 1 do 30 sierpnia będzie pełniło służbę właśnie w Hiszpanii. Będzie to moduł GFFF, czyli Grand Forest Firefighting. Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne, właśnie przy użyciu chociażby sprzętu podręcznego, hydronetek, i tam możemy być dysponowani, żeby ugasić takie pożary lasów. Od 1 sierpnia 105 strażaków, będą oni podzieleni na 3 grupy. Po 35 strażaków w każdej grupie, w 3 turach będzie stacjonowało w Hiszpanii. I to jest taki cel tego wyjazdu. No i Polska ma takie 2 moduły, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów, i te 2 moduły wchodzą w unijny mechanizm ochrony ludności, czyli jesteśmy zgłoszeni, żeby pomagać innym państwom, i jeden z tych modułów, właśnie GFFF, będzie dysponowany i już za kilka dni będzie w Hiszpanii.
11: Dobra, ale mamy jeszcze drugi moduł, który też jest wyspecjalizowany w zakresie pożarów lasów.
12: Tak, to jest moduł bardzo podobny, też GFFV, ale dodaję, też GFFF, ale dodajemy końcówkę V, czyli z użyciem pojazdów Grand Forest Firefighting with Vehicles. I ten moduł jest skomponowany z 6 województw: Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław. I z tych województw tworzymy miesięczne dyżury. 3 z nich każdego miesiąca pełnią dyżury i są zgłoszeni do unijnego mechanizmu ochrony ludności. Taki moduł ma gotowość wyjazdu do 6 godzin, około 100 strażaków plus pojazdy. I taki moduł był chociażby dysponowany ostatnio do Grecji, gdzie samochody zebrały się w jednej bazie koncentracji, dowództwo, później zespół logistyczny, zespół operacyjny, około 100 strażaków plus pojazdy i na kołach jedziemy, żeby pomagać innym państwom. Natomiast do Hiszpanii to są strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem, bo to jest najszybszy środek transportu i będą mieć tylko sprzęt taki podręczny, spakowany w skrzyniach i również swoje ubranie specjalne do gaszenia takich pożarów. To się tylko i wyłącznie tym różni. Natomiast moduł ten z tymi pojazdami, mamy to też podzielone na 3 części w Polsce, że na zachód, południe i wschód, bo możemy być dysponowani na różne kierunki świata. Dlatego są też te województwa wybrane, żeby jak najszybciej móc strażaków wysłać na dany rejon, gdzie jest zagrożenie.
11: Czy ci strażacy, którzy służą w tych modułach, to są strażacy, którzy na co dzień też walczą z pożarami, czy to są strażacy, którzy pełnią tylko dyżury i walczą z pożarami tylko lasu?
12: To jest taka dodatkowa nasza funkcja. Naszym głównym priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego i zagrożonego mienia i ci strażacy pracują w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast dodatkiem do tego wszystkiego jest właśnie też przynależność do tych modułów. Musimy mieć dodatkowe szczepienia, musimy przechodzić szkolenia, recertyfikacje, chociażby taki moduł co 5 lat przychodzi główne recertyfikacje, czy mamy sprzęt, gdzie Unia tego wymaga, czy mamy też szkolenia dodatkowe, więc taka gotowość operacyjna z naszej strony jest cały czas sprawdzana i my te moduły cały czas doposażamy w odpowiednie sprzęty. No dlatego są te moduły w Polsce bardzo dobrze rozwinięte. To nie jest tylko ten moduł, bo mamy jeszcze też inne moduły, które są też dysponowane na cały świat, chociażby moduł USAR Poland, gdzie strażacy wyjeżdżają i są to inni strażacy niż właśnie w tych modułach do gaszenia lasów. To są strażacy do ratowania życia ludzkiego przy trzęsieniach ziemi. Są też moduły do powodzi, więc mamy naprawdę kilka różnych wariantów, natomiast teraz będzie wykorzystywany moduł GFFF, czyli strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem do Hiszpanii.
11: Jak wygląda szkolenie takich strażaków? Znaczy, na czym oni się skupiają?
12: Jeżeli chodzi o gaszenie pożarów lasów, jest to specyfika bardzo ciężka, bo wszystko zależy od temperatury, od warunków wiecznych. Natomiast my tutaj w tych modułach staramy się symulować takie pożary i jeżeli mamy takie ćwiczenia, to też używamy ognia, czyli podpalamy tą ściółkę taką, która może być właśnie przy faktycznych pożarach niekontrolowanych. Natomiast my, jeżeli podpalamy, to już mamy pożar kontrolowany i uczymy się, jak taki pożar się zachowuje, jak się zachowuje przy warunkach wiecznych. Też podsycamy tym powietrzem z różnych stron. No i przy użyciu takiego sprzętu, jak każdy z nas ma w ogrodzie, próbujemy ten pożar kontrolować, próbujemy go ugasić, próbujemy robić pasy oddzielające. Używamy hydronetek. Jest to taki sprzęt, który mamy też na sobie, na plecach i przy użyciu delikatnego pociągnięcia wajchą, czy przy użyciu delikatnego podciśnienia możemy podać wodę. I nie trzeba mieć żadnych węży do tego, po prostu mamy 10, 12 czy 15 litrów na sobie takiej wody. To jest taki podręczny zraszacz, gdzie używamy i właśnie w strażacy pracują zawsze w rocie, czyli zawsze jest nas dwóch. No jeżeli mamy jakiś tam odcinek lasu, gdzie tylko i wyłącznie gdzieś się tak delikatnie podpala czy tli, no to przy użyciu chociażby takiego sprzętu możemy dojść w trudno dostępne tereny, gdzie samochody nie dojadą, gdzie węży nie doprowadzimy naszych tłocznych i nie mamy możliwości użycia tych tych węży i prądownicy, więc przy pomocy takich hydronetek z wodą wchodzimy w zagłębienia lasu i po prostu działamy.
11: Czym jeszcze działacie? Znaczy macie na przykład, nie wiem, piły do cięcia drewna, żeby gdzieś ten las przerzedzić?
12: Tak, to też są piły do cięcia drewna, to też jest cały zespół logistyczny, bo tak jeden z tych modułów, no to musi być samowystarczalny. Gdy używamy pojazdów, czyli ten moduł główny, który jest, no to mamy zespół logistyczny, gdzie mamy chociażby swoje kabiny prysznicowe, możliwości skorzystania z toalet, więc tutaj ten moduł jest samowystarczalny, rozbijamy obozowisko, namioty i nic więcej nie potrzebujemy, nawet mamy swoje jedzenie. Natomiast przy tym module troszeczkę niższym, czyli bez użycia pojazdów, no to działamy tylko i wyłącznie siłą ludzką, ale też takim sprzętem podręcznym, szybkim sprzętem podręcznym, gdzie możemy pomóc, żeby ten ogień po prostu się nie przedostawał na inne rejony leśne.
11: Czy to, że my mamy takie moduły, to jest coś niezwykłego w kontekście Europy, czy inne państwa też takie moduły mają?
12: Inne państwa też mają takie moduły i my poszliśmy też w kierunku tworzenia takich modułów kilka lat temu. W 2023 roku zapoczątkowano moduł GFFF, czyli bez użycia tych ciężkich pojazdów, tylko zwykły strażak z sprzętem podręcznym, ale teraz już mamy tak to rozwinięte w Polsce przez te 3 lata, że z 7 województw strażacy tworzą ten moduł i są specjalne szkolenia, są ćwiczenia nie tylko teoretyczne, że siedzimy i uczymy się, jak ten ogień może się zachowywać, bo to jest też bardzo ważne przy teorii, ale ogólnie stawiamy na praktykę. Więc przy użyciu sprzętu i siły fizycznej pracujemy w lesie, pracujemy pod lasem, pracujemy na terenach właśnie takich leśnych i właśnie teraz w lecie takie ćwiczenia się praktycznie wszędzie odbywały, gdzie te moduły powstały w Polsce.
6: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys od Huberta Ciepłego, rzecznika małopolskich strażaków.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To już czwartek. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany w związku z posiadaniem pornografii z udziałem małoletniego. Pomysły zgłoszone do 13. edycji Tyskiego Budżetu Obywatelskiego zostały zweryfikowane.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Jak poinformowała Joanna Wiącek-Głowacz z kłobuckiej policji, 39-latek kierujący osobowym BMW zjechał na chodnik i potrącił jadącego rowerem chłopca.
2: Dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Do szpitala trafił również 39-letni kierujący. Badanie wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
0: Policjanci i prokurator na miejscu ustalają okoliczności tego wypadku. Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dyrektor został zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyźnie postawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do przedstawionych zarzutów. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Pomysły zgłoszone do 13. edycji Tyskiego Budżetu Obywatelskiego zostały zweryfikowane. W tym roku mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 151 projektów. 106 z nich ma charakter ogólnomiejski, pozostałe to zadania lokalne, wyjaśnia Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Tyskiego Urzędu Miasta.
3: To między innymi propozycje dotyczące nowych terenów zielonych, warsztaty, pikniki, festyny czy półkolonie, ale też zajęcia sportowe czy inwestycje w przestrzeń publiczną. Zakres tych pomysłów mieszkańców jest bardzo szeroki. Do dyspozycji jest 6 milionów 550 tysięcy złotych, dlatego już teraz warto zapoznać się z tymi projektami i zdecydować, które z nich powinny zostać zrealizowane.
0: A głosowanie w tegorocznej edycji Tyskiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w połowie września.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Donald Trump zapowiedział silne uderzenie na Iran, które ma być odwetem za wtorkowy atak tego kraju na amerykańską bazę wojskową w Jordanii. Przyszła nasza kolej, tak mówił amerykański prezydent podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Dowództwo Centralnej Armii Amerykańskiej poinformowało, że wszystkie pociski wystrzelone przez Iran zostały przechwycone przez amerykańską obronę przeciwlotniczą. Do rana w regionie pogodnie i bez opadów. Temperatura w nocy około 15 stopni, w dzień wzrośnie do 34.
4: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
5: RMF FM, zawsze warto być na bieżąco, dlatego zachęcam do wysłuchania nowych faktów o godzinie 5. Najważniejsze informacje przedstawia Mateusz Bożek.
6: A zaczynamy od pilnej informacji ze wschodniej Polski. Mieszkańców tej części kraju obudziły w nocy syreny alarmowe. W faktach ostrzegamy też przed upałami. Termometry niemal w całej Polsce pokażą dziś ponad 30 stopni. W faktach zajrzymy też do Szczawnicy, która zamieniła się we francuską Prowansję. Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Alarm słyszany był m.in. w Lublinie. Rzecznik wojewody potwierdza nam, że alarm był uruchomiony na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z możliwymi zagrożeniami z powietrza. Nie ogłoszono go tylko w północnej części Lubelszczyzny. Po 4 rano alarm został odwołany. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu dyżurnych myśliwców w związku z uderzeniami Rosji na terenie Ukrainy. Do Polski wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla niemal całego kraju, z wyjątkiem regionów na północnym wschodzie i południu. Najgoręcej będzie na zachodzie, nawet 36 stopni. W pozostałej części Polski, z wyjątkiem Warmii i Mazur oraz Podlasia, na termometrach od 30 do 34 kresek. Noc z czwartku na piątek też nie pozwoli odetchnąć od gorąca. W wielu regionach będzie powyżej 20 stopni. W kolejnych dniach do upałów dołączą też burze.
7: Jeśli chodzi o to, co czeka nas w piątek, to istnieje ryzyko wystąpienia burz z opadami do około 20 mm i porywem wiatru do około 70 km na godzinę.
6: Mówi nam synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. W sobotę nie będzie padać tylko na południowym zachodzie. Poza tym nadal gorąco, do 35 stopni na Podkarpaciu. Muzyczny świat pogrążony w smutku po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Irlandzki wokalista zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. W 2008 roku zdobył Oscara za utwór Falling Slowly. Najlepsza piosenka oryginalna znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once. Hansard był wokalistą i założycielem zespołu rockowego The Frames. Miał 56 lat.
8: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
6: Niemcy chcą wykorzystać sztuczną inteligencję do rozpatrywania wniosków o azyl i wizy. AI ma pomagać urzędnikom analizować dokumenty, wykrywać nieścisłości i przyspieszać procedury. Ostateczne decyzje nadal będą jednak należeć do ludzi. Projekt ustawy przyjął już niemiecki rząd. Szczawnica. Uzdrowisko na południu Małopolski ma kolejną atrakcję. Przypomina ona francuską Prowansję, a nie pieniny. Powstało tam bowiem lawendowe wzgórze. Barbara i Mariusz pomysł przywieźli z wakacji na chorwackiej wyspie Hvar i mają już sporą plantację.
9: Już jest około 8 tysięcy, dokładnej liczby nie zdradzam, ale jest około 8 tysięcy, a zaczęło się od 10 krzaczków.
10: No, indywidualnością jest tutaj lawenda Edelweiss. Jest to bardzo wysoka lawenda biała. Bardzo fajną lawendą jest też Grosso, który jest właśnie na plantacjach w Prowansji i wszędzie w takich większych plantacjach, to ona tutaj dominuje u nas też. Przeznaczona jest na olejki przede wszystkim. I jest jeszcze Hitkot, który jest bardzo mocno kulinarny. Tutaj wykorzystujemy go kulinarnie do lodów, lemoniady. Wszystko to, co związane z jedzeniem, właśnie tutaj jest wykorzystywane z naszego Hitkota.
6: Nic tylko oglądać. Lekarze i naukowcy nieustannie powtarzają nam, że powinniśmy się jak najwięcej ruszać. O potrzebie aktywności fizycznej mówimy też często w faktach. Od naukowców dowiadujemy się jednak, że niektóre aktywności fizyczne są lepsze. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
11: Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje dla zdrowia od 150 do 300 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności tygodniowo. Najnowsze brytyjskie badania pokazują, że jedna nieprzerwana sesja ruchu, na przykład 15-minutowy intensywny spacer, przynosi jednak znacznie większe korzyści w zapobieganiu demencji, depresji czy stanom lękowym niż suma krótszych, rozproszonych aktywności w ciągu dnia. Na podstawie analizy stanu zdrowia i aktywności 66 tysięcy osób ustalono, że taki optymalny efekt ochronny dla naszego zdrowia psychicznego przynosiło 36 minut nieprzerwanej, energicznej aktywności dziennie.
6: To oznacza, że taki 2,5-kilometrowy codzienny spacer może zdziałać cuda.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie. Agnieszka Tatarczyk.
1: Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Z ustaleń policji wynika, że 39-latek kierujący osobowym BMW zjechał na chodnik i potrącił jadącego rowerem chłopca. Dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala. Do szpitala trafił także kierujący osobówką. Mężczyzna był trzeźwy. Elektrownia Rybnik będzie pracować dłużej niż pierwotnie zakładano. Polska Grupa Energetyczna, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna opublikowała oświadczenie, w którym informuje, że blok węglowy numer 5 zakończy pracę w drugiej połowie tego roku, blok numer 8 w 2027, a bloki numer 6 i 7 w pierwszej połowie roku 2028. Z zadowoleniem tę decyzję przyjęli związkowcy Solidarności. Obecnie w Rybniku budowane są nowe bloki gazowo-parowe i docelowo one mają zastąpić te węglowe. Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej powstanie niemal od nowa. Miasto podpisało z wykonawcą umowę na kompleksową przebudowę 1,5 kilometra drogi łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Nowością będzie trasa pieszo-rowerowa do Parku Kuronia. Inwestycja rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia. To na tej ulicy doszło w kwietniu do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Na Jasną Górę wyruszyła 81. Piesza Pielgrzymka z Rybnika, podzielona na 7 grup. Łącznie to około 1500 osób. Najstarszy pielgrzym ma 89 lat, najmłodszy 8 miesięcy. Do Częstochowy pątnicy dotrą w sobotę, 1 sierpnia.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: 6.30, czas na fakty. Zapraszamy.
4: Zaczynamy od informacji z polskich dróg. 3 osoby zginęły, 4 zostały ranne w wypadku na krajowej drodze numer 24 w Wielkopolsce.
5: W Kamiennej chodzi o trasę Gorzyń-Kwilcz. W nocy zderzyły się 2 samochody osobowe.
4: Ta droga wciąż jest zablokowana. Służby kierują auta o poranku na objazdy.
5: Jedna osoba zginęła w wypadku na krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem.
4: Tutaj już chodzi o Cierpice na trasie Toruń-Bydgoszcz. Tam samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką.
5: Droga jest zablokowana. Utrudnienia potrwają do 9.
4: A teraz w faktach aktualne informacje dotyczące alarmu ogłoszonego przed 4 w Lublinie i na dużej części województwa lubelskiego, poza jego północnymi krańcami. Jak mówił już w faktach Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, przez całą noc nad województwem lubelskim działało natowskie lotnictwo w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.
5: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie otrzymało polecenie uruchomienia syren alarmowych od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Sprawdzamy o poranku tę informację i przypominamy, że właśnie w Lublinie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, wracając ze Stanów Zjednoczonych wczoraj, spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.
5: O czym rozmawiali? O tym teraz reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
6: Politycy rozmawiali o polskich inwestycjach w Ukrainie. Obydwaj podkreślili, że priorytetem jest obrona antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły też wielu dwustronnych kwestii, w tym historycznego dialogu między krajami. W innych wpisach prezydent Ukrainy poinformował, że relacje z przebiegu wizyty w Waszyngtonie złożył też prezydentowi Francji i premierowi Norwegii.
4: Przypomnijmy jeszcze, że prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News potwierdził, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot.
5: W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, przed 3 rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowało w nocy dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
4: O efektach tych nocnych ataków na Ukrainę usłyszycie na pewno w faktach o 7.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeszcze poniżej 20 stopni na termometrach. A co na drogach, o tym Marcin Kazek-Wielgus.
8: Druch na drogach regionu z każdą chwilą coraz większy, widać to już między innymi w miejscach, gdzie pracują drogowcy. Tak jest na przykład w północnej części województwa śląskiego. Mam na myśli Lilgotę i drogę krajową numer 43, gdzie już utworzył się zator. Przekorkowała się Bugajska przy skrzyżowaniu z Wojska Polskiego w Częstochowie. Podobnie jest na drodze wojewódzkiej 793 w Siewierzu, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Kielecką a drogą 78, która to droga zwalnia już w Pradłach oraz w Reptach Śląskich. Ciasno jest przy granicy Jaworzna i Sosnowca na drodze 79. Tu mamy zmianę w organizacji ruchu spowodowaną pracami drogowymi. Takowe mogą już uprzykrzać życie na drodze 52 w Kozach, a także na S50C2 pomiędzy Pogórzem a Grodźcem. Wolniej jedziemy też drogą 86 przez Czułów oraz przy węźle Murckowska, gdzie na jezdni w stronę Sosnowca mamy zwężenie. Więcej samochodów jest też już na drodze krajowej numer 44 w Tychach i w Bieruniu Nowym. 691 400 400 to numer alarmowy Autoradia.
0: Bardzo dziękujemy. Punktualnie 6:30.

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęskni za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage.

0: z Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia, ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie, poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej decyzji.

0: Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Agnieszka Tatarczyk.
1: Zaczynamy bardzo poważnie, bo przed godziną czwartą w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Po kilku minutach przed dokonaniem jego identyfikacji znikł z systemów radiolokacyjnych. Najprawdopodobniej spadł w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Na miejsce skierowano służby. W nocy z powodu zmasowanego ataku Rosji na ukraińskie miasta, w tym Lwów, zawyły syreny na Lubelszczyźnie. Tramwaje śląskie rozpoczęły prace remontowe na chorzowskiej estakadzie. Chodzi o uszczelnienie torowiska, co pozwoli na wznowienie ruchu tramwajowego na trasie łączącej Bytom z Katowicami. Prace potrwają około tygodnia, ale kiedy będzie można przejechać estakadą, jeszcze nie wiadomo. Bezpłatne autobusy czekają na kibiców wybierających się na mecz, który rozegrany zostanie dziś na arenie Katowice. Będzie to rewanżowe spotkanie w ramach kwalifikacji Ligi Konfederacji UEFA, podczas którego piłkarze katowickiego GKS-u podejmą drużynę MKS Żylina. Specjalne autobusy oznaczone jako GKS-1 będą kursować z centrum przesiadkowego Brynów, natomiast linia GKS-2 z przystanku Katowice Andrzeja Dworzec. Nie chciał zapłacić 100 zł mandatu, bo uwierzył sztucznej inteligencji. Policjanci zabrzeńskiej drogówki zatrzymali kierowcę, który przekroczył o kilkanaście kilometrów dopuszczalną prędkość na drodze. Gdy chcieli wręczyć mężczyźnie mandat w wysokości 100 zł, ten oświadczył, że skorzystał z popularnego narzędzia, które doradziło mu, że nie warto przyjmować kary. Funkcjonariusze skierowali więc sprawę do sądu, a ten wymierzył 30-latkowi grzywnę w wysokości 800 zł, czyli ośmiokrotnie wyższą. I co na to sztuczna inteligencja? Nie wiadomo.
2: To wiadomość z ostatniej chwili. Strażacy zabezpieczają krater, który znaleziono w miejscowości Tarnawa Kolonia w Lubelskiem, podał rzecznik lubelskiego komendanta Straży Pożarnej Tomasz Stachyra. Krater ma średnicę około 10 metrów. Wcześniej strażacy otrzymali zgłoszenie, że w okolicy Turobina i Tarnawy doszło do wybuchu. W nocy Rosjanie intensywnie atakowali Ukrainę. Polska prewencyjnie poderwała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy. Mieszkańców Lublina i Kresnego Stawu obudził nad ranem dźwięk syren alarmowych. Po kilku minutach alarm został odwołany.
3: Właśnie się wystraszyłam, nie wiedziałam, co się dzieje. Wyszłam też na balkon.
4: Oczywiście włączyłam radio, zaczęłam wertować, no ale cisza, więc no czekałam, co dalej. I za chwilę był odwołany alarm, także... A ja i tak wstaję o tej porze.
3: Myślała pani o tym, żeby się spakować i uciekać? No tak, na przykład jakieś dokumenty, wziąć pieniądze i nie wiem gdzie właściwie, bo nie ma żadnej informacji, czy są gdzieś jakieś schrony w pobliżu. Do piwnicy to nie wiem, mieszkam w bloku 10-piętrowym, także jeżeli byłby jakiś nalot, prawda, no to ten blok by się zawalił. To nie wiem, czy piwnica jest aż tak wzmocniona jak schrony.
2: A rosyjskie rakiety spadły na kilka ukraińskich miast, m.in. na Lwów i Kijów. Wstępne dane mówią o kilku ofiarach śmiertelnych. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości przypieczętowany. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił do Kancelarii Sejmu wczoraj, a dziś jego posłowie będą już pracować pod nowym szyldem.
5: Dla byłego premiera rządu Zjednoczonej Prawicy sprawa wyjścia z PiS to już historia. Mimo iż oficjalnie nikt z rozłamowców z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego skreślony nie został, dalej tak pracować się nie dało, przyznaje Mateusz Morawiecki.
6: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to. Niech sobie robią, co chcą.
5: Bo Rozwój Plus chce pracować dla Polski, dodaje Paweł Jabłoński. A klub parlamentarny to miejsce, gdzie można to robić.
7: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał przekazać. Ten szkodliwy spór, który przez dwa tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył.
5: Jeszcze dziś zapadną także decyzje, które sejmowe pokoje przypadną klubowi Morawieckiego i w jakim miejscu posłowie Rozwój Plus będą siedzieć na sali plenarnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: A o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polski. Jej zadaniem jest m.in. stworzenie kompleksowej i ujednoliconej promocji Polski. Jak mówiła profesor, Polska potrzebuje ujednolicenia marki, dzięki któremu będzie promocja kraju za granicą będzie o wiele bardziej efektywna.
8: Tu chodzi o właśnie stworzenie jednego wielkiego, pięknego parasola, którego jeszcze nie mamy do tej pory. Posługujemy się oczywiście flagą, godłem i to są świętości. Natomiast marka narodowa to jest pewien set skojarzeń, 3, 5, 7, nauka mówi maksymalnie 12, które ludzie na całym świecie powinni mieć, słysząc Polska. My tego na razie jeszcze nie mamy sami zdefiniowanego. Polki i Polacy mówią o różnych tych atrybutach, które mamy, więc chcemy to uspójnić.
2: I dlatego pierwszym krokiem będzie szeroko zakrojony audyt tego, co mamy i wszystkich elementów, które wspólnie tworzą naszą markę narodową. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt dotyczący ograniczenia promocji i sprzedaży alkoholu. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu i wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju. Kolejne rozwiązania dotyczą zakazu cenowych promocji na alkohol, ale jak mówi były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krzysztof Brzuska, taki zakaz bez odpowiednich poprawek może być nieskuteczny.
9: Jedynym sposobem na ograniczenie sprzedaży 12 plus 12 za darmo, czy sprzedaży poniżej jakiejś tam rozsądnej ceny, byłoby wprowadzenie minimalnej ceny za standardową porcję alkoholu. To by spowodowało, że nie byłoby możliwe sprzedawanie alkoholu po cenach śmiesznie niskich.
2: A posłowie wycofali się z kilku proponowanych wcześniej poprawek, m.in. zakazu sprzedaży alkoholu w opakowaniach poniżej 300 ml pojemności oraz konieczności ukrywania piwa, wina i wódki na stacjach benzynowych. A wprowadzenie takich zmian wymagałoby kolejnej notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej i wydłużyłoby proces przyjęcia ustawy. Zakaz sprzedaży tzw. małpek zostanie zaproponowany w osobnym poselskim pakiecie. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: 7:05, czas na wiadomości sportowe. Norbert Michalak, dzień dobry.
12: Dzień dobry, porażka Lecha Poznań i remis Górnika Zabrze w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejarz przegrał u siebie po rzutach karnych z duńskim Orus, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Kiedy wygrywasz na wyjeździe w pierwszym meczu 4-1, nie możesz przegrać u siebie 1-4. Jeżeli porównamy oba spotkania, to w pierwszym my byliśmy bardzo skuteczni w stwarzaniu sytuacji i zdobywaniu bramek. Dziś to Orus zagrał bardzo skutecznie, ale jak wielokrotnie podkreślałem i powiem to jeszcze raz, zagraliśmy z bardzo mocną drużyną. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy bardzo rozczarowani. Jeżeli prowadzisz 4-1, powinieneś utrzymać taką przewagę. Porażka Lecha oznacza, że teraz mistrz Polski zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Z kolei Górnik Zabrze w spotkaniu rewanżowym zremisował z Fenerbahce 1-1. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem zespołu z Turcji 1-0. Zespół z Zabrza też zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Zostajemy jeszcze przy piłce. Brazylijski napastnik Neymar zakończył występy w drużynie narodowej. Już podczas Mistrzostw Świata zapowiedział, że pożegna się z narodową kadrą. 34-letni napastnik w rozmowie z brazylijskimi dziennikarzami doprecyzował, że jego słowa z 5 lipca o tym, że nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu Mistrza Świata, oznaczały zapowiedź definitywnego zakończenia reprezentacyjnej kariery. Tym razem nie było niespodzianki. Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Waszyngtonie. W spotkaniu 1/8 finału Majchrzak przegrał z faworyzowanym Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6. Spotkanie trwało 1:15.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Upały przed nami. Przypominam o piciu wody i dbaniu o siebie, a zwłaszcza o osoby starsze. Dziś od 29 stopni na Suwalszczyźnie, nawet do 37 na Dolnym Śląsku.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: W sprawie pogody... Pani Anna pisze, że w upałach właściwie to nic fajnego nie ma. Dołożyłam do pieca i czekam na obiad. Pogoda też dołoży do pieca. Więcej na ten temat Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Witam dziś szczególnie gorąco. Zresztą zgodnie z aurą, jaka będzie nam towarzyszyła. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie dziś w zasięgu wyżu nad pogranicza Rumunii i Ukrainy. z południa napływać do nas będzie powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dlatego też przygotujmy się na upał. Bowiem w całym kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, zatem sporo słońca. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, około 32 w centrum do 35, a nawet 36 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych, na wschodzie Polski miejscami zmienny. A w województwie śląskim, co tu ukrywać, dziś niemal bezchmurny i upalny dzień. Od rana do wieczora w całym regionie będzie słonecznie, oczywiście bez opadów. Już teraz, choć to dopiero przecież wczesny ranek, na termometrach w granicach 20-21 stopni Celsjusza, a maksymalnie dziś temperatura w niemal całym województwie przekroczy 30 stopni Celsjusza. W Częstochowie i na Jurze będzie do 32 stopni. W Katowicach i miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii do 33, w Bielsku Białej do 31,5, w rejonach podgórskich od 28 do 31, wysoko w Beskidach od 22 do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali i będzie spadać. Biometr dziś rankiem obojętny, ale potem niestety ten upał sprawi, że zamieni się w niekorzystny. A jutro w piątek upał ciąg dalszy, ponownie w całym województwie śląskim, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów. Zrobi się też gorąco, nawet cieplej niż dziś, bo temperatura maksymalna w zakresie 33-36 stopni, wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Również upał pierwszego dnia sierpnia, czyli w sobotę, do 33-34 stopni, no i możliwe już jednak słabe, przelotne opady deszczu. Natomiast w niedzielę kilka stopni poniżej 30, więcej chmur na niebie, z których może gdzieniegdzie pokropić. Przed nami, proszę Państwa, także kilka tropikalnych nocy, czyli takich z temperaturami minimalnymi w granicach 20 stopni Celsjusza.
14: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy za prognozę pogody. Zapraszamy kwadrans po 10 ponownie.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy od wieści przekazanych przez naszego słuchacza z Rudy Śląskiej o korku, jaki to mamy przez prace drogowe w Chebziu. Ten wydłuża przejazd w rejonie tamtejszego ronda o około 15-20 minut. O tej porze przetkana jest też trasa S1 pomiędzy węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sulno w Dąbrowie Górniczej. Na jezdni w stronę Pyrzowic jeden pas mamy zajęty przez zepsutą ciężarówkę. Mocniej na hamulec naciskamy też w rejonie węzła Murckowska, jadąc 86. Tutaj przypomnę, na jezdni w stronę Zagłębia mamy prace drogowe i zwężenie. Droga 86 zwalnia też w Czułowie, jadąc w stronę Katowic, a także nieco ciaśniej jest na wysokości Będzińskiej Syberki oraz pomiędzy Sosnowcem a węzłem Bagienna w Katowicach. W Świętochłowicach nadal korkuje się ulica 3 Maja, ale też Bytomska, w Tychach i Bieruniu Nowym. Analogiczna sytuacja czeka na kierowców podróżujących drogą 44. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg.

męskie granie orkiestra. Teraz wy.

0: Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Agnieszka Tatarczyk.
1: A zaczynamy bardzo poważnie, bo przed godziną czwartą w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Po kilku minutach przed dokonaniem jego identyfikacji znikł z systemów radiolokacyjnych. Najprawdopodobniej spadł w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Na miejsce skierowano służby. W nocy z powodu zmasowanego ataku Rosji na ukraińskie miasta, w tym Lwów, zawyły syreny na Lubelszczyźnie. Tramwaje śląskie rozpoczęły prace remontowe na chorzowskiej estakadzie. Chodzi o uszczelnienie torowiska, co pozwoli na wznowienie ruchu tramwajowego na trasie łączącej Bytom z Katowicami. Prace potrwają około tygodnia, ale kiedy będzie można przejechać estakadą, jeszcze nie wiadomo. Bezpłatne autobusy czekają na kibiców wybierających się na mecz, który rozegrany zostanie dziś na arenie Katowice. Będzie to rewanżowe spotkanie w ramach kwalifikacji Ligi Konfederacji UEFA, podczas którego piłkarze katowickiego GKS-u podejmą drużynę MKS Żylina. Specjalne autobusy oznaczone jako GKS-1 będą kursować z centrum przesiadkowego Brynów, natomiast linia GKS-2 z przystanku Katowice Andrzeja Dworzec. Nie chciał zapłacić 100 zł mandatu, bo uwierzył sztucznej inteligencji. Policjanci zabrzańskiej drogówki zatrzymali kierowcę, który przekroczył o kilkanaście kilometrów dopuszczalną prędkość na drodze. Gdy chcieli wręczyć mężczyźnie mandat w wysokości 100 zł, ten oświadczył, że skorzystał z popularnego narzędzia, które doradziło mu, że nie warto przyjmować kary. Funkcjonariusze skierowali więc sprawę do sądu, a ten wymierzył 30-latkowi grzywnę w wysokości 800 zł, czyli 8-krotnie wyższą. I co na to sztuczna inteligencja? Nie wiadomo.
2: Przed godziną czwartą w polską przestrzeń powietrzną wleciał obiekt. Po kilku minutach przed dokonaniem jego identyfikacji zanikł z systemów radiolokacyjnych, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Obiekt upadł w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Na miejscu zdarzenia, 2 kilometry od zabudowań, jest lej oraz elementy obiektu. W sieci już pojawiają się niesprawdzone informacje dotyczące tego wydarzenia. Ważne jest, aby korzystać tylko ze sprawdzonych źródeł. Mówiła o tym kilkanaście minut temu na naszej antenie obecna na miejscu reporterka Radia Lublin Magda Kowalska.
3: Korzystamy po prostu ze sprawdzonych komunikatów, stąd telefony od rana do rzecznika prasowego wojewody, do rzecznika policji. My nie opieramy się na jakichś anonimowych filmikach, tylko na sprawdzonych informacjach i po prostu jedziemy w miejsce, żeby też na własne oczy zobaczyć, żeby porozmawiać ze służbami, które tutaj są. I będąc tu, po prostu nie mam wątpliwości, że to, co się wydarzyło, wydarzyło się właśnie 1,5 kilometra od miejsca, z którego mogę tutaj rozmawiać.
2: O 3:15 w Lublinie i Krasnymstawie zawyły syreny alarmowe. Polska prewencyjnie podrwała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą. Po kilku minutach alarm został odwołany. Rosja w nocy zaatakowała rakietami i dronami niemal wszystkie regiony Ukrainy.
4: Alarmy lotnicze wyły w Kijowie, w przyfrontowych regionach i w zachodnich obwodach graniczących z Polską. Rosyjskie rakiety balistyczne zniszczyły 2 kamienice w Lwowie. Z pożarami walczą strażacy w Kijowie, Dnieprze i kilku innych miastach Ukrainy. Lokalne serwisy informują o jednej osobie zabitej w Kijowie, 6-osobowej rodzinie w Krzywym Rogu i wielu rannych w różnych miejscowościach Ukrainy. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Moskwa przygotowuje zmasowane ataki na Ukrainę. Według informacji ukraińskich służb agresor gromadził rakiety i drony, żeby w krótkim czasie wypuścić ich jak najwięcej i w ten sposób sparaliżować ukraińską obronę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Jest ponad 80 tysięcy wolnych terminów na pierwszą wizytę do kardiologa, wynika z danych w Ministerstwie Zdrowia. Jeszcze większa dostępność terminów jest na badania profilaktyczne dla kobiet, czyli mamografię i cytologię, mówi Karolina Tondel z Ministerstwa Zdrowia.
5: W Polsce dzisiaj dla mamografii jest 350 tysięcy terminów, a dla testu HPV-HR 450 tysięcy. To jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższej placówce medycznej znajdę termin i centralna rejestracja dzisiaj daje możliwość wyboru i placówki, i terminu, i godziny, więc mogę sobie to naprawdę zarezerwować niczym wizytę w urzędzie.
2: A już od 1 sierpnia przez e-rejestrację będzie można się zapisać do większej liczby specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem będą mogli zarezerwować termin na pierwszą wizytę m.in. do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa czy lekarza chorób zakaźnych. Do Polski powróciły upały. W większości regionów termometry pokażą dziś i w kolejne dni ponad 30 stopni. Na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i w południowo-zachodniej Wielkopolsce temperatura sięgnie nawet 36 stopni Celsjusza. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski przypomina, że upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu.
6: Jeżeli w jakikolwiek sposób poczujemy się źle, pojawią nam się zawroty głowy, zaczniemy się nietypowo mocno pocić, albo wręcz nasza skóra na przykład będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić. To jest również pewien sygnał, że nasz organizm jest już przegrzany. Więc wtedy w pierwszej kolejności schodzimy ze słońca, wchodzimy do cienia, staramy się nawodnić, wchodzimy do chłodnego pomieszczenia. Jeżeli do tego dojdą nam faktycznie zawroty głowy, jeżeli będziemy czuli się źle, jeżeli zasłabniemy, to w takim przypadku zazwyczaj konieczny będzie już kontakt z lekarzem.
2: A służby przypominają, by w upale pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Rozpoczyna się zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Akcję zainicjowała stołeczna operacja referendalna. A więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
7: Warszawscy aktywiści wypominają władzom miasta dwie awarie w oczyszczalni Czajka, ograniczenia dla kierowców, zwężanie ulic, likwidację miejsc parkingowych i wprowadzenie strefy czystego transportu. Zdaniem Macieja Wilka, organizatora zbiórki podpisów pod referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, miasto potrzebuje zmiany również ze względu na przedłużające się inwestycje.
8: Bezwład jak przeciągające się inwestycje, jak fakt, że sala kongresowa jest remontowana 12 lat. Plan ogólny dla Warszawy jest wciąż niezatwierdzony, pomimo że trzeba było to zrobić do końca grudnia zeszłego roku.
7: Podpisy będą zbierane we wszystkich warszawskich dzielnicach. Akcja potrwa do 28 września. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: No dobrze, to teraz sprawdźmy, co tam się dzieje na obiektach sportowych. Na przykład w piłce nożnej. Coś ciekawego?
11: Przecieram oczy ze zdumienia i nie mogę w to uwierzyć, że Lech Poznań, który w pierwszym meczu wygrał 4-1 z duńskim Orus, teraz przegrał w rzutach karnych i nie awansował do kolejnej fazy eliminacji Ligi Mistrzów.
10: Czytałem takie komentarze w sieci, na własne życzenie sami sobie to zrobili.
11: Ale nie wiem, jak można w ten sposób to zrobić. No dobrze, nie mi to oceniać, ja nie jestem trenerem ani piłkarzem, ale fakt jest faktem, że polskie drużyny Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadły w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. W spotkaniu rewanżowym wicemistrz Polski zremisował z Fenerbahce Stambuł 1-1, ale pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem zespołu z Turcji 1-0. Bramkę dla zespołu z Zabrza zdobył Michał Saczek, gola dla Fenerbahce strzelił z rzutu karnego. Talsika mówi szkoleniowiec Górnika Michał Gasparik.
12: Jesteśmy smutni, ale muszę powiedzieć, że na ławce byłem od początku dumny, bo chłopacy rozegrali bardzo dobre spotkanie. Szkoda, byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansował Fenerbahce.
11: Górnik zagra teraz w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Podobnie jak Lech Poznań, który miał dużą szansę na awans, bo w pierwszym meczu wygrał 4-1. Jednak mecz w Poznaniu z duńskim Orus zakończył się zwycięstwem gości po rzutach karnych. To jeszcze piłka i sprawy związane z transferami. Kacper Tobiasz został zawodnikiem tureckiego Gaziantep. W minionym sezonie bramkarz rozegrał 22 ligowe spotkania w barwach Legii Warszawa. Tobiasz, który podpisał 3-letni kontrakt z klubem z tureckiej ekstraklasy. W ubiegłym sezonie Gaziantep zajął 12 miejsce w tabeli. Na koniec siatkówka. Broniący tytułu polscy siatkarze zagrają z debiutującą w turnieju finałowym Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów chińskim Ningbo. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Słowenia, która pokonała Turcję 3-0. Więcej o tym w serwisie sportowym za godzinę.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Upały nadciągnęły nad Polskę, mówiła o tym w serwisie Agnieszka Drost. Dziś od 29 do nawet 37 stopni. W Ełku dziś będzie 31... Nie, przepraszam, w dole, we wsi, nie opodali Ławy. Będzie dziś 31 stopni, w Ełku 29, w dole w poniedziałek 27. Od dołu po Ełk, Paweł Turski będzie szedł, z wózkiem pełnym gadżetów, w drugiej części akcji teraz pieszo, mijając zgiełk...
13: Paweł przemierza Polskę na pieszo.
10: Mijając zgiełk...
14: Nieśmieszne żarty z radia w złoto eksploracji przekuł.
10: Mam nadzieję, że słyszałeś. 22 i 7 trójek.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: W sprawie pogody pani Anna pisze, że w upałach właściwie to nic fajnego nie ma. Dołożyłam do pieca i czekam na obiad. Pogoda też dołoży do pieca. Więcej na ten temat Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Witam dziś szczególnie gorąco. Zresztą zgodnie z aurą, jaka będzie nam towarzyszyła. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie dziś w zasięgu wyżu znad pogranicza Rumunii i Ukrainy. Z południa napływać do nas będzie powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dlatego też przygotujmy się na upał. Bowiem w całym kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, zatem sporo słońca. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, około 32 w centrum do 35, a nawet 36 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych, na wschodzie Polski miejscami zmienny. A w województwie śląskim, co tu ukrywać, dziś niemal bezchmurny i upalny dzień. Od rana do wieczora w całym regionie będzie słonecznie, oczywiście bez opadów. Już teraz, choć to dopiero przecież wczesny ranek, na termometrach w granicach 20-21 stopni Celsjusza, a maksymalnie dziś temperatura w niemal całym województwie przekroczy 30 stopni Celsjusza. W Częstochowie i na Jurze będzie do 32 stopni. W Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii do 33, w Bielsku Białej do 31,5, w rejonach podgórskich od 28 do 31, wysoko w Beskidach od 22 do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali i będzie spadać. Biometr dziś rankiem obojętny, ale potem niestety ten upał sprawi, że zamieni się w niekorzystny. A jutro w piątek upał ciąg dalszy, ponownie w całym województwie śląskim, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów. Zrobi się też gorąco, nawet cieplej niż dziś, bo temperatura maksymalna w zakresie 33-36 stopni, wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Również upał pierwszego dnia sierpnia, czyli w sobotę, do 33-34 stopni, no i możliwe już jednak słabe, przelotne opady deszczu. Natomiast w niedzielę kilka stopni poniżej 30, więcej chmur na niebie, z których może gdzieniegdzie pokropić. Przed nami, proszę Państwa, także kilka tropikalnych nocy, czyli takich z temperaturami minimalnymi w granicach 20 stopni Celsjusza.
0: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy za prognozę pogody. Zapraszamy kwadrans po 10 ponownie.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy od wieści przekazanych przez naszego słuchacza z Rudy Śląskiej o korku, jaki to mamy przez prace drogowe w Chebziu. Ten wydłuża przejazd w rejonie tamtejszego ronda o około 15-20 minut. O tej porze przetkana jest też trasa S1 pomiędzy węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sulno w Dąbrowie Górniczej. Na jezdni w stronę Pyrzowic jeden pas mamy zajęty przez zepsutą ciężarówkę. Mocniej na hamulec naciskamy też w rejonie węzła Murckowska, jadąc 86. Tutaj przypomnę, na jezdni w stronę Zagłębia mamy prace drogowe i zwężenie. Droga 86 zwalnia też w Czułowie, jadąc w stronę Katowic, a także nieco ciaśniej jest na wysokości Będzińskiej Syberki oraz pomiędzy Sosnowcem a węzłem Bagienna w Katowicach. W Świętochłowicach nadal korkuje się ulica 3 Maja, ale też Bytomska, w Tychach i Bieruniu Nowym. Analogiczna sytuacja czeka na kierowców podróżujących drogą 44. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg.

0: Jest 9. Premier w drodze na Lubelszczyznę. Po nocnych atakach Rosji na Ukrainę w Polsce spadł niezidentyfikowany obiekt. 6 pseudokibiców z województwa śląskiego stanie przed sądem pod zarzutem handlu i produkcji narkotyków. Około 20 drzew zostanie wyciętych na terenie rezerwatu przyrody Las Murckowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Premier Donald Tusk jest już w drodze na Lubelszczyznę. W miejscowości Tarnawa Kolonia odkryto krater i elementy niezidentyfikowanego obiektu, który nad ranem wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Szef rządu zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz służb. Donald Tusk napisał, że służby systematycznie informują go o okolicznościach zdarzenia. Jak poinformowało wojsko, o 3.40 w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w ten rejon skierowano myśliwiec F-16. Po sześciu minutach przed dokonaniem jego jednoznacznej identyfikacji obiekt zniknął z systemów radiolokacyjnych. Mieszkańcy zgłaszali, że słyszeli wybuch. Ze względu na zagrożenie syreny ostrzegawcze zawyły o 3.50 w Lublinie i większej części województwa lubelskiego. Skoordynowane uderzenie śląskiej policji w przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców przeprowadzili akcję w kilku miastach regionu. Zatrzymano członków gangu powiązanego z jednym z klubów piłkarskich, mówi młodszy aspirant Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Śledczy zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 21 do 43 lat, podejrzanych o przestępczość narkotykową prowadzoną w 2025 roku. Podczas realizacji policjanci zabezpieczyli również mienie o łącznej wartości około 1 000 000 zł, w tym samochód osobowy marki Rolls-Royce oraz gotówkę.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty handlu środkami odurzającymi, a trzem z nich zarzuca się dodatkowo ich produkcję. Cała szóstka objęta została dozorem policji, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniami majątkowymi. Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Około 20 drzew zostanie wyciętych na terenie rezerwatu przyrody Las Murckowski. Jak przekazała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, drzewa są w końcowym stadium naturalnego procesu zamierania. I choć ich przyrodnicza rola jest niepodważalna, może dojść do przewrócenia się roślin na drogę w rejonie ulicy Białobrzeskiej i Węgierskiej. Od poniedziałku Nadleśnictwo Katowice przeprowadzać będzie prace związane z punktowym usuwaniem drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tym czasie mogą wystąpić czasowe utrudnienia w poruszaniu się po wybranych odcinkach szlaków i dróg leśnych. Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej coraz bliżej realizacji. Miasto podpisało umowę z wykonawcą zadania. Kompleksowo przebudowany zostanie ponad 1,5-kilometrowy odcinek drogi na granicy Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, mówi Piotr Pożyński z Centrum Informacji Dąbrowskiego Magistratu.
3: Konstrukcja jezdni powstanie w zasadzie od nowa, z nową podbudową. Będą rowy odwadniające, będzie oświetlenie nowe. No i to, co też jest bardzo ważne, to ciąg pieszo-rowerowy, który połączy ulicę oddziału Łaka Ordona z parkiem Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym.
0: Prace mają ruszyć w połowie sierpnia i powinny zakończyć się w ciągu 8 miesięcy. To na tej ulicy w kwietniu zginął tragicznie jadący na rowerze poseł Łukasz Litewka, potrącony przez samochód.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do wieczora w całym województwie śląskim będzie słonecznie, z południa napływa powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a to sprawi, że dziś na termometrach zobaczymy do 33-34 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: W sprawie pogody pani Anna pisze, że w upałach właściwie to nic fajnego nie ma. Dołożyłam do pieca i czekam na obiad. Pogoda też dołoży do pieca. Więcej na ten temat Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam dziś szczególnie gorąco. Zresztą zgodnie z aurą, jaka będzie nam towarzyszyła. Proszę państwa, przeważający obszar Polski pozostanie dziś w zasięgu wyżu znad pogranicza Rumunii i Ukrainy. Z południa napływać do nas będzie powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dlatego też przygotujmy się na upał. Bowiem w całym kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, zatem sporo słońca. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, około 32 w centrum, do 35, a nawet 36 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy również umiarkowany, z kierunków południowych, na wschodzie Polski miejscami zmienny. A w województwie śląskim, co tu ukrywać, dziś niemal bezchmurny i upalny dzień. Od rana do wieczora w całym regionie będzie słonecznie, oczywiście bez opadów. Już teraz, choć to dopiero przecież wczesny ranek, na termometrach w granicach 20-21 stopni Celsjusza, a maksymalnie dziś temperatura w niemal całym województwie przekroczy 30 stopni Celsjusza. W Częstochowie i na Jurze będzie do 32 stopni. W Katowicach i miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii do 33, w Bielsku Białej do 31,5, w rejonach podgórskich od 28 do 31, wysoko w Beskidach od 22 do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali i będzie spadać. Biometr dziś rankiem obojętny, ale potem niestety ten upał sprawi, że zamieni się w niekorzystny. A jutro w piątek upał ciąg dalszy, ponownie w całym województwie śląskim, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów. Zrobi się też gorąco, nawet cieplej niż dziś, bo temperatura maksymalna w zakresie 33-36 stopni, wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Również upał pierwszego dnia sierpnia, czyli w sobotę, do 33-34 stopni, no i możliwe już jednak słabe, przelotne opady deszczu. Natomiast w niedzielę kilka stopni poniżej 30, więcej chmur na niebie, z których może gdzieniegdzie pokropić. Przed nami, proszę państwa, także kilka tropikalnych nocy, czyli takich z temperaturami minimalnymi w granicach 20 stopni Celsjusza.
0: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy za prognozę pogody. Zapraszamy kwadrans po 10 ponownie.
2: Premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę. W miejscowości Tarnawa Kolonia jest krater i elementy obcego obiektu, który nad ranem wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Szef rządu zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza i służb. Donald Tusk dodał we wpisie, że służby systematycznie informują go o okolicznościach zdarzenia. Jak poinformowało wojsko, o 3:40 w polską przestrzeń powietrzną wleciał nieznany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano myśliwiec F-16. Po 6 minutach obiekt zanikł z systemów radiolokacyjnych, wyjaśniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. A mieszkańcy zgłaszali, że słyszeli wybuch. Ze względu na zagrożenie syreny ostrzegawcze zawyły o 3:50 w Lublinie i większej części województwa lubelskiego. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę Polska poderwała myśliwce. Od rana na miejscu jest reporterka Polskiego Radia Lublin Magdalena Kowalska.
3: Jest policjant, który nie pozwala już wjechać na taką żwirową drogę, która prowadzi do miejsca zdarzenia, miejsca, gdzie jest ten krater. Z oddali tutaj przez pola mogę zobaczyć samochody służb. To jest dość daleko, żeby tak dokładnie się przyjrzeć, ale jest tam samochód straży pożarnej, widać mrugające niebieskie światła. Tutaj na miejsce co chwilę też dojeżdżają kolejne samochody policji, czy to oznakowane radiowozy, czy nieoznakowane samochody. Kolejne samochody ze strażakami, widziałam też strażaków na kładzie. Cały czas służby prowadzą tutaj działania, czekamy na kolejne informacje.
2: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił do Kancelarii Sejmu wczoraj, a dziś Jego posłowie będą już pracować pod nowym szyldem. W nowym klubie zasiądzie 41 osób. Nie spodziewałem się, że aż tylu posłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się odejść z partii i utworzyć nową. Tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
4: To o niczym nie świadczy, nie daje gwarancji, prawda, przyszłości politycznej. To, co jest ważne, że to jest pęknięcie wewnątrz PiSu, że oni w żaden sposób, Morawiecki nie sięga po elektorat, który jest obok. I jest pytanie, co dalej? Jaka będzie determinacja tych ludzi, którzy wyszli? I tak jak widzę, jak do siebie się odnoszą, jak się traktują, tu będzie dużo kłopotu. To na pewno, znaczy na tym PiS będzie tracił i to będzie trwało tygodnie, a może miesiące.
2: A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. To odpowiedź na irański atak na amerykańską bazę w Jordanii. Uderzenie na Iran zapowiadał wcześniej prezydent USA Donald Trump.
5: Podobnie jak przy poprzedniej eskalacji, Amerykanie uderzyli na południowy Iran, w tym w wojskowe centra dowodzenia oraz instalacje rakietowe i dronowe. Zaatakowane zostały cele wzdłuż Zatoki Perskiej oraz w prowincji Chuzestan, w której koncentruje się przemysł naftowy. Amerykańskie dowództwo centralne podaje, że celem ataków jest ograniczenie zdolności Iranu do blokady cieśniny Ormuz. Mimo rosnących napięć, ceny ropy po ostatnich gwałtownych wzrostach spadają i obecnie wynoszą niecałe $90 za baryłkę. Te spadki, jak podkreśla Reuters, związane są z tym, że mimo narastającego znów konfliktu między USA a Iranem, tankowce nadal są w stanie opuszczać Bliski Wschód. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
2: 3 dni koncertów, spotkań i warsztatów. O 15 rozpocznie się 32. Polen Rock Festival. Wydarzenie odbywa się na lotnisku w Broczynie w gminie Czaplinek w województwie zachodniopomorskim. Spośród krajowych twórców na festiwalu wystąpią m.in. Myslowic, Dżem czy Warius Manx, mówi pomysłodawca festiwalu Jurek Owsiak.
6: My wybieramy muzykę taką, która nie jest muzyką najwięcej sprzedanych płyt, największe sukcesy czy publiczność, tylko taką muzę kocha, tylko my się, musimy w tym dobrze czuć i się czujemy, dlatego muzycznie jest naprawdę od sasa do lasa, ale taki ten festiwal jest i dbamy o to, aby i na małej scenie i na dużej scenie się troszkę pięknie uzupełniało, aby ludzie mieli w czym wybierać.
2: No, impreza potrwa do soboty. Udział w niej jest bezpłatny.
7: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Zamościu umiarkowana. 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 10 do 14 będą zielone godziny, kiedy to warto wykorzystać nadmiar prądu z OZE. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: No a teraz będzie o sporcie. Norberto Michalakko.
10: Grazie, będzie, bo polscy siatkarze powalczą dziś o półfinał Ligi Narodów. W chińskim Ningbo w ćwierćfinale zagrają z Ukrainą. Broniący tytułu Polacy są faworytami. Mistrz Europy i wicemistrz świata Piotr Gruszka uważa, że mamy otwartą drogę do medalu.
11: Patrząc na to, że Ukraina będzie wymagającym przeciwnikiem, bo to są pojedyncze spotkania, ale myślę, że nasza jakość na tyle jest duża, że nawet z problemami, ale powinniśmy to spotkanie wygrać. Jest naprawdę ścieżka jest bardzo otwarta, żeby zdobyć kolejny medal, a kto by może im wygrać. Wszystko jest otwarte, robić swoje, grać swoje.
10: W półfinałach są już Japończycy oraz Słoweńcy. Z nimi właśnie możemy zagrać w jednej drugiej finału, jeśli pokonamy Ukraińców. Początek spotkania Polska-Ukraina o 13.30. W innym ćwierćfinale Włosi już powinni grać z Amerykanami. To nie był udany wieczór polskich klubów w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Lech Poznań, który miał ogromną szansę na awans do trzeciej rundy, przegrał u siebie po rzutach karnych z duńskim Orus. W pierwszym meczu w Danii mistrzowie Polski wygrali 4-1. Z kolei Górnik Zabrze też u siebie zremisował 1-1 z Fenerbahce, ale w pierwszym spotkaniu przegrał 0-1. W takiej sytuacji nasze zespoły zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Narodów. Taylor Fritz jak na razie za mocny dla Kamila Majchrzaka. Polski tenisista przegrał z Amerykaninem 3-6-4-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Waszyngtonie. Spotkanie trwało godzinę i 15 minut, a przez ten czas Fritz zaserwował łącznie 14 asów.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Upały wróciły od 29 do 37 stopni dziś, dlatego apeluję ponownie, proszę się nawadniać. Dużo wody, dużo tego, co wzmacnia organizm, dbajmy o siebie i o bliskich.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Wzruszyłam się, no. Będę nudna, ale te ręce, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

0: Jest 9. Premier w drodze na Lubelszczyznę. Po nocnych atakach Rosji na Ukrainę w Polsce spadł niezidentyfikowany obiekt. 6 pseudokibiców z województwa śląskiego stanie przed sądem pod zarzutem handlu i produkcji narkotyków. Około 20 drzew zostanie wyciętych na terenie rezerwatu przyrody Las Murckowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Premier Donald Tusk jest już w drodze na Lubelszczyznę. W miejscowości Tarnawa Kolonia odkryto krater i elementy niezidentyfikowanego obiektu, który nad ranem wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Szef rządu zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz służb. Donald Tusk napisał, że służby systematycznie informują go o okolicznościach zdarzenia. Jak poinformowało wojsko, o 3.40 w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w ten rejon skierowano myśliwiec F-16. Po sześciu minutach przed dokonaniem jego jednoznacznej identyfikacji obiekt zniknął z systemów radiolokacyjnych. Mieszkańcy zgłaszali, że słyszeli wybuch. Ze względu na zagrożenie syreny ostrzegawcze zawyły o 3.50 w Lublinie i większej części województwa lubelskiego. Skoordynowane uderzenie śląskiej policji w przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców przeprowadzili akcję w kilku miastach regionu. Zatrzymano członków gangu powiązanego z jednym z klubów piłkarskich, mówi młodszy aspirant Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Śledczy zatrzymali 6 mężczyzn z wieku od 21 do 43 lat, podejrzanych o przestępczość narkotykową prowadzoną w 2025 roku. Podczas realizacji policjanci zabezpieczyli również mienie o łącznej wartości około 1 000 000 zł, w tym samochód osobowy marki Rolls-Royce oraz gotówkę.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty handlu środkami odurzającymi, a trzem z nich zarzuca się dodatkowo ich produkcję. Cała 6 objęta została dozorem policji, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniami majątkowymi. Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Około 20 drzew zostanie wyciętych na terenie rezerwatu przyrody Las Murckowski. Jak przekazała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, drzewa są w końcowym stadium naturalnego procesu zamierania. I choć ich przyrodnicza rola jest niepodważalna, może dojść do przewrócenia się roślin na drogę w rejonie ulicy Białobrzeskiej i Węgierskiej. Od poniedziałku Nadleśnictwo Katowice przeprowadzać będzie prace związane z punktowym usuwaniem drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tym czasie mogą wystąpić czasowe utrudnienia w poruszaniu się po wybranych odcinkach szlaków i dróg leśnych. Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej coraz bliżej realizacji. Miasto podpisało umowę z wykonawcą zadania. Kompleksowo przebudowany zostanie ponad 1,5-kilometrowy odcinek drogi na granicy Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, mówi Piotr Purzyński z Centrum Informacji Dąbrowskiego Magistratu.
3: Konstrukcja jezdni powstanie w zasadzie od nowa, z nową podbudową. Będą rowy odwadniające, będzie oświetlenie nowe. No i to, co też jest bardzo ważne, to ciąg pieszo-rowerowy, który połączy ulicę oddziału Łaka Ordona z parkiem Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym.
0: Prace mają ruszyć w połowie sierpnia i powinny zakończyć się w ciągu 8 miesięcy. To na tej ulicy w kwietniu zginął tragicznie jadący na rowerze poseł Łukasz Litewka, potrącony przez samochód.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do wieczora w całym województwie śląskim będzie słonecznie, z południa napływa powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a to sprawi, że dziś na termometrach zobaczymy do 33-34 stopni.
5: Dobrze byłoby sobie samochodzik umyć tak na błysk, zwłaszcza taki, którym na przykład chromowany element albo motocykl taki, wiecie państwo, stylowy, elegancki, bo wtedy ten błysk będzie widać w tym słońcu, które pięknie operuje dzisiaj. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. No, rzeczywiście, masz rację. Nie, błyszczałoby tak,
5: że... Te chromy, to, aż, nic tylko jechać i szpanować.
6: Proszę Państwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które obejmą niemal całą Polskę. Najtrudniejsze warunki prognozowane są na jutro w części województw, zwłaszcza na zachodzie i południu Polski. Termometry mogą wskazać nawet 36 stopni Celsjusza. Dzieje się tak za sprawą napływającego do nas z południa zwrotnikowego powietrza. Dlatego też przygotujmy się na upał. Zatem w całym kraju dziś słonecznie, gorąco, bez deszczu. Niebo najczęściej bezchmurne lub z zachmurzeniem małym. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu. Około 32 w centrum do 35 na zachodzie kraju. Wiatr słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych, a na wschodzie kraju miejscami zmienny. W województwie śląskim dziś przed nami upalny dzień. Od rana do wieczora na niebie królować będzie słońce. Od czasu do czasu pojawią się nieliczne chmurki, ale tak dla ozdoby, bo deszczu z nich nie będzie. Za to zrobi się skwarno. Temperatura teraz w granicach 24-25 stopni Celsjusza, a maksymalnie dziś na termometrach niemal w całym województwie przekroczy 30 stopni. I tak w Częstochowie i na Jurze do 34 stopni Celsjusza będzie. W Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 33. Podobnie w Bielsku-Białej. W rejonach podgórskich od 28 do 31, a wysoko w Beskidach od 22 do 25. Wiatr będzie wiał słaby, umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Najbliższa noc w całym regionie bezchmurna lub z zachmurzeniem małym, bez opadów, a temperatura minimalna w zakresie 17-20 stopni Celsjusza, zatem czeka nas noc tropikalna. A jutro w piątek w całym województwie śląskim pogoda wypisz, wymaluj taka jak dziś, czyli połączenie słońca ze zwrotnikowym, gorącym powietrzem z drobną różnicą, bo na termometrach zobaczymy jeszcze kilka stopni więcej. Maksymalna temperatura jutro w zakresie 33-36 stopni Celsjusza, przy tym wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Również przygotujmy się na dużą dawkę słońca i upał w sobotę, 1 dnia sierpnia. Wtedy na termometrach temperatura w zakresie 31-33 stopni. Możliwe już jednak gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu i miejscowe burze. Natomiast w niedzielę upał nieco zelży, będzie bowiem kilka stopni poniżej 30. Więcej chmur na niebie, z których gdzieniegdzie, zwłaszcza w Beskidach, może pokropić.
5: Ja to znalazłem długoterminową prognozę pogody w przysłowiu zawartą. Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. Ponieważ uważam, że niektóre z tych przysłów ktoś tam siedzi i specjalnie wymyśla do kalendarza, więc jakby było, no bo teraz będzie sytuacja chyba odwrotna, tak, że lipiec był chłodny, to więc ja spróbowałem na szybko odwrotne przysłowie. Mogę?
6: Słucham.
5: Proszę bardzo. Jak po lipcu chłodnym w sierpniu są upały, sierpień jest upalny, wtedy całą zimę wiał nam będzie halny.
6: Zobaczymy.
5: Jakby ktoś szukał wymyślacza przysłów do kalendarza, zgłaszam się.
6: Albo wróża.
5: Albo wróża, tak. Numer konta potem prześlę. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia po 14.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. 40 zdarzeń od północy mamy już w policyjnych raportach. Znakomita większość to kolizje. Z ostatnich Orzesze w rejonie skrzyżowania ulicy Żorskiej z Centralną zderzyły się dwa samochody osobowe. Na autostradzie A4 na wysokości Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na jezdni w stronę Wrocławia kolizja osobówki i samochodu ciężarowego. Jednak, co ważne, utrudnień na tę chwilę nie ma. Nie ma też problemów na drodze ekspresowej S1, gdzie przed węzłem Sulno na jezdni w stronę Pyrzowic mieliśmy zepsutą ciężarówkę i wyłączony jeden pas ruchu. Teraz jedziemy przez te okolice płynnie. Wolniej za to o tej porze poruszamy się drogą 86 w rejonie węzła Murckowska w Katowicach. Przypomnę, na jezdni w stronę Sosnowca trwają prace drogowe i mamy zwężenie jezdni. Ekipy budowlane skutecznie spowalniają ruch także na drodze krajowej numer 94 w Piekarach Śląskich. Wolniej o tej porze jedziemy też krajową 52 przez Kozy. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
1: Nikt nie ucierpiał w wyniku upadku niezidentyfikowanego obiektu w województwie lubelskim. Doszło do tego na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia. Na miejscu utworzył się lej o średnicy 10 metrów. Miejsce jest już zabezpieczone, mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
2: Policjanci po godzinie 5 ujawnili 2 km od zabudowań lej, a także porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Natychmiast policjanci zabezpieczyli miejsce tego zdarzenia. Cały czas prowadzone są czynności. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Najważniejsza informacja to jest ta, że w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Prokuratura prowadzi czynności w związku z upadkiem obiektu na pole w województwie lubelskim. Na miejsce jedzie również premier Donald Tusk, który zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza i służb. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia prezydenta Karola Nawrockiego, gdy był jeszcze kandydatem na prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do zdarzenia doszło w Ząbkowicach Śląskich podczas kampanii wyborczej.
3: Prokuratura już od miesiąca prowadziła postępowanie sprawdzające. Wszczęto je z urzędu po publikacjach prasowych o nagłym zasłabnięciu ówczesnego kandydata na prezydenta po spotkaniu w Ząbkowicach Śląskich w maju ubiegłego roku. Po krótkim przemówieniu Karol Nawrocki źle się poczuł, zasłabł, a w autobusie dostał tors i stracił przytomność. Mogło dojść do tego w wyniku podania mu w nieustalony sposób nieustalonej substancji. Jak informuje prokurator Marek Rusin z prokuratury okręgowej w Świdnicy, w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności procesowych i z uwagi na zawiłość i wagę sprawy, zdecydowano o wszczęciu śledztwa.
1: A informację zebrał Łukasz Koch. Pożary dużych obszarów leśnych stanowiące zagrożenie nie tylko dla przyrody, ale także dla ludzi w Polsce są coraz bardziej realne. Tak mówił w porannej audycji Zapraszamy do Trójki strażak i szef Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Przeciwpożarowych Tomasz Wiśniewski.
4: To już historia tegoroczna pokazała, chociażby na Lubelszczyźnie czy na Mazowszu, gdzie w tym roku nasi koledzy zmagali się z potężnymi pożarami obszarów niezurbanizowanych. Chociaż u nas w Polsce pojęcie obszarów niezurbanizowanych to jest troszeczkę inne, bo jednak w pobliżu tych lasów również występują skupiska osad ludzkich i to zagrożenie jest tym bardziej większe.
1: Jak dodał, dużym problemem dla strażaków jest susza hydrologiczna, a to oznacza utrudniony dostęp do wody podczas akcji gaśniczych. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2025 roku wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli to główny punkt drugiego dnia posiedzenia Sejmu. Na dyskusję na ten temat zaplanowano 5 godzin. Budżet został wykonany na przyzwoitym poziomie, mówi Polskiemu Radiu szef Sejmowej Komisji Finansów Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej. Poseł dodaje, że udało się to mimo trudnych warunków. Trzymamy finanse publiczne w ryzach, zapewnił.
5: Jeśli chodzi o dochody, jeśli chodzi o wydatki, mniejszy niż zakładano, kilkanaście milionów deficyt. W dużej mierze dzięki temu, że nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane, bo planowanych dochodów nie zrealizowaliśmy, co wynikało generalnie z niższej niż zakładaliśmy inflacji.
1: Minister finansów i gospodarki mówił, że gdyby nie prezydenckie weta, budżet państwa byłby bogatszy o 5-6 miliardów złotych w ciągu roku. Polskie morza coraz cieplejsze. Najnowszy raport Mare Caldo Greenpeace Italia pokazuje, że podwyższone temperatury wody odnotowano nawet na głębokości 40 metrów.
6: Podczas badania naukowcy monitorowali 14 punktów wzdłuż włoskiego wybrzeża. Wszystkie obserwowane obszary doświadczyły długotrwałych okresów wysokich temperatur. Największą anomalię odnotowano na Sardynii w rejonie parku morskiego Asinara. Tam temperatura powierzchni morza była o 3,5 stopnia wyższa od średniej, a fala upału trwała 41 dni. Naukowcy ostrzegają, że skutki ocieplenia widać już także na dnie morza. W niektórych miejscach na głębokości 30-40 metrów temperatura wody sięgała 25 stopni. Obserwowane są obumieranie i bielenie gorgoni oraz koralowców, a także pojawienie się gatunków obcych dla Morza Śródziemnego. To szósty raport Marek Aldo. Autorzy zadedykowali go profesor Monice Montefalcone, współtwórczyni projektu. Naukowczyni zginęła w maju podczas nurkowania na Malediwach wraz z córką i trojgiem innych włoskich nurków. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: W całej Polsce słonecznie, bez opadów i gorąco, od 26 stopni na Podlasiu do 31 w centrum i 36 na południowym zachodzie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: kolor morza na lazurowym wybrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

0: Akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty witali ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów. Kiedy nie masz takich dóbr, mówił you must improve, a ty?
1: Będę mieć ładny ślub, tak jak z Hollywood. Biała suknia, biały uśmiech, blask.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Gdy widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi, ale całą noc oglądasz, ja rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną, jak z wiekiem Michael Jackson. Chcesz mieć kogoś obok, ale kogo wszystko jedno. Smak białego fresko.

0: Jest 11. Polskie samoloty były gotowe do zestrzelenia obiektu, który wleciał od wschodu na Lubelszczyznę, gdyby stanowił zagrożenie, przekazał minister obrony. Katowicka policja zatrzymała 18-latka, który wypłacał z bankomatu gotówkę pochodzącą z oszustw. W tym serwisie powiemy też o częstochowskiej ofensywie drogowej, która może utrudnić życie kierowcom.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nad ranem na pole w województwie lubelskim spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta manewrująca, zostawiając lej o średnicy 10 metrów i głębokości 5. Nikt nie ucierpiał. Jak ogłosiły polskie władze, w pobliżu naszej przestrzeni powietrznej było jeszcze więcej obiektów. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kościół.

0: Kamysz mówił, że Rosja masowo zaatakowała nocą zachód Ukrainy.
1: Ponad 20 obiektów były blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Operowały też bardzo blisko polskiej przestrzeni powietrznej myśliwce MiG-29 sił zbrojnych Ukrainy. To jest też koordynacja ze stroną ukraińską działań, przekazywanie informacji. Był to jeden z największych ataków na zachodnią część Ukrainy. Ostatnie miesiące to były ataki raczej skierowane na Kijów, okolice i na wschodnią część Ukrainy.
0: Polska była gotowa do zestrzelenia rakiety, gdyby leciała ona dalej. Premier Donald Tusk poinformował z kolei, że został wczoraj uprzedzony przez prezydenta Wołodymira Zełenskiego o spodziewanym rosyjskim masowym bombardowaniu Ukrainy. Liderzy spotkali się wczoraj w Lublinie.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Katowicka policja ujęła 18-letniego Białorusina, który wypłacał z bankomatu gotówkę pochodzącą z oszustw metodą na podszywacza. Sprawcy takich przestępstw włamują się na konta w mediach społecznościowych i udając bliskiego lub znajomego proszą o pilną pomoc finansową. Mężczyzna pełnił rolę tzw. wybieraka środków, a jego działalność naraziła pokrzywdzonych na straty przekraczające 270 tysięcy złotych. Decyzją sądu został aresztowany. Z dużymi utrudnieniami muszą się mierzyć kierowcy w Częstochowie. W związku z oddaniem do użytku przedłużenia ulicy 1 Maja, które odciążyło ruch w centrum miasta. Właśnie w centrum trwa letnia ofensywa drogowa. Największym utrudnieniem jest niewątpliwie remont Alei Wolności, mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg.
3: Istotne jest to dla komfortu i bezpieczeństwa poruszania się z uwagi na to, że jest to nawierzchnia już sfatygowana i tak jest w Alei Wolności, gdzie do końca tego tygodnia te roboty powinny się zakończyć i w związku z tym też utrudnienia, bo prace tam w Śródmieściu odbywają się w Alei Wolności pod ruchem na miejscowych przewężeniach.
0: W sumie w Częstochowie zmodernizowanych ma być w te wakacje 20 odcinków ulic. Całość ma kosztować ponad 40 milionów złotych. Nowa pracownia do nauki o odnawialnych źródłach energii powstaje w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Będzie zlokalizowana w budynku dawnej kotłowni, który przechodzi obecnie gruntowny remont. Uczniowie będą zaskoczeni, gdy zobaczą starą kotłownię w tej nowej odsłonie, mówi Wojciech Raczkowski z Wodzisławskiego Starostwa Powiatowego.
4: Powstanie dwukondygnacyjny obiekt wyposażony w nowoczesne sale dydaktyczne z instalacjami, urządzeniami wykorzystywanymi w nauce przyszłych techników i przede wszystkim zostanie wyposażony w urządzenia i instalacje, na których uczniowie w realnych warunkach będą mogli uczyć się odnawialnych źródeł energii, zarządzania nimi oraz rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną.
0: Koszt utworzenia pracowni to 6 300 000 zł, z czego 5 milionów pokryje unijne dofinansowanie.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do 33 stopni zobaczymy dziś na termometrach w regionie. Do końca dnia będzie słonecznie, bez opadów.
6: Dobrze byłoby sobie samochodzik umyć tak na błysk, zwłaszcza taki, który na przykład chromowany element albo motocykl, taki, wiecie państwo, stylowy, elegancki, bo wtedy ten błysk będzie widać w tym słońcu, które pięknie operuje dzisiaj. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. No, rzeczywiście, masz rację.
6: Nie,
7: błyszczałoby tak,
6: że... Ach, te chromy, to aż nic, tylko jechać i szpanować.
7: Proszę państwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które obejmą niemal całą Polskę. Najtrudniejsze warunki prognozowane są na jutro w części województw, zwłaszcza na zachodzie i południu Polski. Termometry mogą wskazać nawet 36 stopni Celsjusza. Dzieje się tak za sprawą napływającego do nas z południa zwrotnikowego powietrza. Dlatego też przygotujmy się na upał. Zatem w całym kraju dziś słonecznie, gorąco, bez deszczu, niebo najczęściej bezchmurne lub z zachmurzeniem małym, temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu, około 32 w centrum do 35 na zachodzie kraju, wiatr słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych, a na wschodzie kraju miejscami zmienny. W województwie śląskim dziś przed nami upalny dzień. Od rana do wieczora na niebie królować będzie słońce. Od czasu do czasu pojawią się nieliczne chmurki, ale tak dla ozdoby, bo deszczu z nich nie będzie. Za to zrobi się skwarno. Temperatura teraz w granicach 24-25 stopni Celsjusza, a maksymalnie dziś na termometrach niemal w całym województwie przekroczy 30 stopni. I tak w Częstochowie i na Jurze do 34 stopni Celsjusza będzie. W Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 33. Podobnie w Bielsku-Białej. W rejonach podgórskich od 28 do 31, a wysoko w Beskidach od 22 do 25. Wiatr będzie wiał słaby, umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Najbliższa noc w całym regionie bezchmurna lub z zachmurzeniem małym, bez opadów, a temperatura minimalna w zakresie 17-20 stopni Celsjusza, zatem czeka nas noc tropikalna. A jutro w piątek w całym województwie śląskim pogoda wypisz, wymaluj taka jak dziś, czyli połączenie słońca ze zwrotnikowym gorącym powietrzem z drobną różnicą, bo na termometrach zobaczymy jeszcze kilka stopni więcej. Maksymalna temperatura jutro w zakresie 33-36 stopni Celsjusza, przy tym wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Również przygotujmy się na dużą dawkę słońca i upał w sobotę, 1 dnia sierpnia. Wtedy na termometrach temperatura w zakresie 31-33 stopni. Możliwe już jednak gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu i miejscowe burze. Natomiast w niedzielę upał nieco zelży, będzie bowiem bliżej 30, więcej chmur na niebie, z których gdzieniegdzie, zwłaszcza w Beskidach, może pokropić.
6: Ja tu znalazłem długoterminową prognozę pogody w przysłowiu zawartą. Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. Ponieważ uważam, że niektóre z tych przysłów ktoś tam siedzi i specjalnie wymyśla do kalendarza, więc jakby było, no bo teraz będzie sytuacja chyba odwrotna, tak, że lipiec był chłodny, to więc ja spróbowałem na szybko odwrotne przysłowie. Mogę?
7: Ja,
6: proszę bardzo. Jak po lipcu chłodnym w sierpniu są upały, sierpień jest upalny, wtedy całą zimę wiał nam będzie halny.
7: Zobaczymy.
6: Jakby ktoś szukał wymyślacza przysłów do kalendarza, zgłaszam się.
7: Albo wróża.
6: Albo wróża, tak. No, numer konta potem prześlę. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia po 14.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. 40 zdarzeń od północy mamy już w policyjnych raportach. Znakomita większość to kolizje. Z ostatnich Orzesze w rejonie skrzyżowania ulicy Żorskiej z Centralną zderzyły się dwa samochody osobowe. Na autostradzie A4 na wysokości Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na jezdni w stronę Wrocławia kolizja osobówki i samochodu ciężarowego. Jednak co ważne, utrudnień na tę chwilę nie ma. Nie ma też problemów na drodze ekspresowej S1, gdzie przed węzłem Sulno na jezdni w stronę Pyrzowic mieliśmy zepsutą ciężarówkę i wyłączony jeden pas ruchu. Teraz jedziemy przez te okolice płynnie. Wolniej za to o tej porze poruszamy się drogą 86 w rejonie węzła Murckowska w Katowicach. Przypomnę, na jezdni w stronę Sosnowca trwają prace drogowe i mamy zwężenie jezdni. Ekipy budowlane skutecznie spowalniają ruch także na drodze krajowej numer 94 w Piekarach Śląskich. Wolniej o tej porze jedziemy też krajową 52 przez Kozy. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
1: Nasze wojsko, piloci i samoloty zadziałały sprawnie, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, gdyby kontynuowała lot. Premier przewodniczył sztabowi kryzysowemu w Lublinie w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Donald Tusk podkreślił, że wszystkie instytucje państwowe muszą ze sobą współpracować, zwłaszcza przy takich zdarzeniach.
2: Od momentu, kiedy pojawiły się te zagrożenia, wszystkie służby starały się pracować jak najintensywniej. Jesteśmy z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem oczywiście w stałym kontakcie i pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca i nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych, także też za to bardzo dziękuję.
1: O 3.40 w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano myśliwiec F-16. Po 6 minutach przed dokonaniem jego jednoznacznej identyfikacji obiekt znikł z systemów radiolokacyjnych, wyjaśniło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Mieszkańcy zgłaszali, że słyszeli wybuch. Powstańcy warszawscy spotykają się dziś z młodzieżą, prezydentem Karolem Nawrockim i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. W Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczyna się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych związana z obchodami 82. rocznicy powstania. Łączymy się z Michałem Makowskim, który jest na miejscu. Witaj.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, co się tam teraz dzieje?
3: No właśnie na miejsce przyjechał prezydent Nawrocki, ale wcześniej był czas na tak zwane międzypokoleniowe rozmowy. Przy Muzeum Powstania Warszawskiego spotykają się powstańcy, ich rodziny, weterani, żołnierze, harcerze i wszyscy, którym zależy na pielęgnowaniu pamięci o tej trudnej karcie z polskiej historii. Jerzy Paczkowski, pseudonim Zajączek, pełnił rolę łącznika, nosząc mendulki między oddziałami a sztabem i biegając po ulicach Warszawy pod ogniem niemieckich karabinów. Do powstania dołączył z marszu na wezwanie jednego z dowódców.
4: Zobaczył mnie, chcesz iść za powstaniami, to chyba nie pójdę. Matka mi skończyła 3 dni, gdzie jestem w ogóle? Myślałem, że zginąłem już. Poszedłem do powstania od razu. Zdecydowałem się w ogóle, że boję się albo coś tego. Dla mnie było przyjemnością było, no.
3: Dla młodzieży powstańcy stanowią wzory do naśladowania i zarazem żywe pomniki historii. Irwin Łuszczew, który przyjechał do Warszawy z Lublina, kolekcjonuje autografy powstańców.
5: Ma się żywy kontakt z osobą, która broniła ojczyzny i to 80 lat temu ponad. Ludzie myślą teraz, że to jest tak odległy czas, że to tak dawno było, ale no mamy dookoła siebie ludzi, którzy brali czynny udział w tym. To jest fenomenalne.
3: A powstańcy powtarzają młodym, że trzeba się uczyć i dbać o pamięć, bo cytując marszałka Piłsudskiego, naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
1: O czym mówił Michał Makowski. Rozłam w PiS może być wyzwaniem dla Koalicji Obywatelskiej. Taką opinię wyraził bez uników w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem koalicja powinna myśleć o zbudowaniu większości koalicji demokratycznej przed przyszłorocznymi wyborami.
6: To jest wyzwanie dla nas i dla tej sceny demokratycznej. W jaki sposób odnosić się do 4 ugrupowań, które będą miały po 15%, ale razem ich suma będzie dużo powyżej 50%. I w jaki sposób mieć pomysł na zagospodarowanie tej centroprawicowej części sceny politycznej, żeby tam sięgnąć po wyborcę, żeby zbudować większość koalicji demokratycznej w przyszłych wyborach. Wielkie wyzwanie.
1: Po odejściu grupy posłów z Mateuszem Morawieckim na czele w Sejmie powstał 40-osobowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Do Polski napływa kolejna fala upałów. W większości kraju temperatura przekroczy w najbliższych dniach 30 stopni.
7: Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski mówi, że w trakcie wysokich temperatur należy w miarę możliwości ograniczyć przebywanie na słońcu, zadbać o nakrycie głowy i nawodnienie.
8: Jeżeli tylko możemy, to w godzinach największego upału, czyli między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy wychodzić z domu, to przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. Takim standardowym naszym postępowaniem powinno być wypicie około 2-2,5 litra wody.
7: Poradnik o tym, jak przetrwać upały, przygotowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci przypominają w nim, aby nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach i zapewnić czworonogom stały dostęp do chłodnej wody. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś słonecznie, bez opadów, w Augustowie 26 stopni, w Gdańsku 28, w Warszawie, Rzeszowie 31, w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie 33, a we Wrocławiu 36.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Na zegarze 5,5 minuty.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie, stosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój

0: Jest 12. Polskie wojsko było gotowe na zestrzelenie rakiety, która ze wschodu wleciała rano w polską przestrzeń powietrzną, zapewnia premier Donald Tusk. 2,5-letni Mikołaj ze złożoną wadą serca zoperowany w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Dziś Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. W Katowicach powstał z tej okazji niecodzienny sklep.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nasze wojsko, piloci i samoloty zadziałały sprawnie, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która nad ranem wleciała ze wschodu i rozbiła się nad Lubelszczyzną, tworząc krater w niezabudowanym terenie. Nocą Rosjanie

0: a masowo atakowała Ukrainę, także przy granicy z Polską. Premier przewodniczył sztabowi kryzysowemu w Lublinie w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Donald Tusk podkreślił, że wszystkie instytucje państwowe muszą ze sobą współpracować, zwłaszcza przy takich zdarzeniach.
1: Od momentu, kiedy pojawiły się te zagrożenia, wszystkie służby starały się pracować jak najintensywniej. Jesteśmy z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem oczywiście w stałym kontakcie i pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. W takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca i nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych, także też za to bardzo dziękuję.
0: Premier podkreślił, że pomimo różnych napięć rząd będzie współpracował z Ukrainą, m.in. na rzecz bezpieczeństwa na niebie obu państw. O zdarzeniu powiadomiono prezydenta Karola Nawrockiego europejskich państw.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Lekarze z Katowic znów przeprowadzili niezwykłą operację. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operowany był nieco ponad 2-letni chłopiec ze złożoną wadą serca i rozwijającym się nadciśnieniem płucnym. Najpierw kardiolodzy przygotowali go do operacji poprzez cewnikowanie interwencyjne i odpowiednie leczenie. Następnie kardiochirurdzy przeprowadzili operację połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W praktyce oznaczało to przebudowę niemal całego serca małego pacjenta. Skoordynowane uderzenie śląskiej policji w przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców przeprowadzili akcję w kilku miastach województwa. Zatrzymano członków gangu powiązanego z jednym z klubów piłkarskich, mówi młodszy aspirant Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Śledczy zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 21 do 43 lat podejrzanych o przestępczość narkotykową prowadzoną w 2025 roku. Podczas realizacji policjanci zabezpieczyli również mienie o łącznej wartości około 1 000 000 zł, w tym samochód osobowy marki Rolls-Royce oraz gotówkę.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty handlu środkami odurzającymi, a 3 z nich zarzuca się dodatkowo ich produkcję. 30 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tym zjawiskiem od lat walczy Fundacja HART, która dziś przy ulicy Kościuszki w Katowicach otworzyła sklep z rękodziełem i wyrobami z Afryki. Znaczna część sprzedawanych tam rzeczy powstaje w rękach osób, które przeżyły handel ludźmi i dziś poprzez pracę twórczą odnajdują drogę do rehabilitacji, godności i niezależności ekonomicznej. Od początku działalności fundacji udało się pomóc 1500 osobom sprzedanym do pracy przymusowej czy prostytucji. Otwarcie sklepu to kolejny krok w tej misji, mówi prezes fundacji Radosław Malinowski.
4: W Europie jest popyt na rękodzieła z Afryki. Takie jak ofiary handlu ludźmi, przedsiębiorcy, rzemieślnicy bardzo często nie mają możliwości eksportu swoich produktów, bo to wymaga oczywiście całej procedury. Fundacja HART Poland działa na zasadzie pomostu. Kupujemy tak naprawdę po zawyżonej w porównaniu do cen rynkowych cenie te produkty od tych producentów, którzy tam je na miejscu produkują, a następnie przywozimy je tutaj.
0: Współcześnie handel ludźmi to m.in. zmuszanie do żebrania czy cyberoszustw. Znaczną część wykrytych ofiar stanowią dzieci. Wykorzystywane są m.in. do pracy przymusowej w kopalniach, rolnictwie oraz jako dzieci żołnierzy.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia w regionie słonecznie, bez opadów i gorąco, do 33 stopni, jutro nawet do 36.

I w Polskim Radiu przed godziną 13 drogowy raport. Wojciech Pacula, to szczegóły zdarzeń wpisanych w protokół śląskiej drogówki. Łącznie do tej pory 60. Bez dramatycznych zdarzeń, jak nam przekazano. No bo to głównie kolizje. Z rozmowy z dyżurnym Wydziału Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach wiemy, że wczoraj kontrole trzeźwości wykazały w województwie śląskim 60 delikwentów. Powiemy o nich. Popełnili błąd, zasiadając za kierownicą. Temperatury w regionie dziś powyżej 30 stopni. A jeśli coś do picia, to najlepiej woda zimna, bez procentów. Ze zdziwieniem stwierdzamy, że spore całkiem natężenie ruchu, jak na godzinę 13, dotyczy to tranzytu 94, 86, tu w aglomeracji, a więc niedaleko Katowic. Dotyczy to jadących w stronę Małopolskiej, a więc kierunek Kraków, ale i w przeciwną stronę od Sosnowca, tutaj nadjeżdżając do Katowic. Ja przypomnę, mamy też zwężenie

0: na odcinku 86-94 przy Szpitalu Górniczym. To jest centrum urazowe nieopodal tego rozjazdu dróg Będzin-Siewierz, Olkusz-Kraków. Nie, to trzeba zwolnić i przejechać po prostu na zasadzie zderzek w zderzek. Inne podobne odcinki, gdzie się zrobiło tłoczniej. 44 w Tychach, potem Bieruń i Bieruń Nowy, prace drogowe. Zwężenia zresztą nie tylko tu, bo A4 zawiązem Brzęczkowice w stronę Krakowa. Również z pracami drogowymi tutaj także mamy korek przed punktem poboru opłat w stronę Krakowa właśnie i podobne sytuacje między Rozbarkiem Bytomskim a Bańgowem w Siemianowicach Śląskich. Tyle na tę porę od Autoradia.
1: Dobrze byłoby sobie samochodzik umyć tak na błysk, zwłaszcza taki, którym na przykład chromowane elementy albo motocykl taki, wiecie państwo, stylowy, elegancki, bo wtedy ten błysk będzie widać w tym słońcu, które pięknie operuje dzisiaj. Dariusz Szmit, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No, rzeczywiście, może rację. Nie, błyszczałoby tak,
1: że... Ach, te chromy, to aż nic, tylko jechać i szpanować.
2: Proszę państwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które obejmą niemal całą Polskę. Najtrudniejsze warunki prognozowane są na jutro w części województw, zwłaszcza na zachodzie i południu Polski. Termometry mogą wskazać nawet 36 stopni Celsjusza. Dzieje się tak za sprawą napływającego do nas z południa zwrotnikowego powietrza. Dlatego też przygotujmy się na upał. Zatem w całym kraju dziś słonecznie, gorąco, bez deszczu, niebo najczęściej bezchmurne lub z zachmurzeniem małym, temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu, około 32 centrum do 35 na zachodzie kraju, wiatr słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych, a na wschodzie kraju miejscami zmienny. W województwie śląskim dziś przed nami upalny dzień. Od rana do wieczora na niebie królować będzie słońce. Od czasu do czasu pojawią się nieliczne chmurki, ale tak dla ozdoby, bo deszczu z nich nie będzie. Za to zrobi się skwarno. Temperatura teraz w granicach 24-25 stopni Celsjusza, a maksymalnie dziś na termometrach niemal w całym województwie przekroczy 30 stopni. I tak w Częstochowie i na Jurze do 34 stopni Celsjusza będzie. W Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 33. Podobnie w Bielsku-Białej. W rejonach podgórskich od 28 do 31, a wysoko w Beskidach od 22 do 25. Wiatr będzie wiał słaby, umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Najbliższa noc w całym regionie bezchmurna lub z zachmurzeniem małym, bez opadów, a temperatura minimalna w zakresie 17-20 stopni Celsjusza, zatem czeka nas noc tropikalna. A jutro w piątek w całym województwie śląskim pogoda wypisz, wymaluj taka jak dziś, czyli połączenie słońca ze zwrotnikowym, gorącym powietrzem z drobną różnicą, bo na termometrach zobaczymy jeszcze kilka stopni więcej. Maksymalna temperatura jutro w zakresie 33-36 stopni Celsjusza. Przy tym wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Również przygotujmy się na dużą dawkę słońca i upał w sobotę, 1 dnia sierpnia. Wtedy na termometrach temperatura w zakresie 31-33 stopni. Możliwe już jednak gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu i miejscowe burze. Natomiast w niedzielę upał nieco zelży, będzie bowiem kilka stopni poniżej 30. Więcej chmur na niebie, z których gdzieniegdzie, zwłaszcza w Beskidach, może pokropić.
1: Ja tu znalazłem długoterminową prognozę pogody w przysłowiu zawartą. Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. Ponieważ uważam, że niektóre z tych przysłów ktoś tam siedzi i specjalnie wymyśla do kalendarza, więc jakby było... No bo teraz będzie sytuacja chyba odwrotna. Tak, że lipiec był chłodny. To więc ja spróbowałem na szybko odwrotne przysłowie. Mogę?
2: Słucham.
1: Proszę bardzo. Jak po lipcu chłodnym w sierpniu są upały, sierpień jest upalny, wtedy całą zimę wiał nam będzie halny.
2: To zobaczymy.
1: Jakby ktoś szukał wymyślacza przysłów do kalendarza, zgłaszam się.
2: Albo wróża.
1: Albo wróża, tak. No, numer konta potem prześlę. Darek Szmit, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia po 14.
3: Polska nie była celem ataku, oświadczył premier. Donald Tusk jest na miejscu wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem.
4: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Żołnierze byli gotowi do zestrzelenia w sytuacji, gdyby pocisk bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym.
3: Polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy.
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dowódca operacyjny miał pełne uprawnienia do reakcji.
6: Pary dyżurne były gotowe do zestrzelenia obiektu. Dowódca operacyjny był w pełnej gotowości, miał wszystkie uprawnienia do wydania takiej decyzji, był w pełnej gotowości do wydania decyzji o zestrzeleniu.
5: Polski F-16 znalazł się w rejonie upadku rakiety. Generał Ireneusz Nowak mówi, że wojsko było gotowe otworzyć ogień.
7: Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety. Natomiast rakieta upadła w terenie przygodnym, niezamieszkałym, niezabudowanym, nie stwarzając ryzyka i krzywdy nikomu.
5: Wojsko wcześniej śledziło dwa pociski, które mogły zagrozić polskiej przestrzeni powietrznej. Okoliczności nocnego incydentu bada także lubelska prokuratura. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Rząd mówi, że wszystkie procedury zadziałały, a posłowie opozycji uważają, że brakowało im prawidłowej reakcji i informacji. Komentarze w Sejmie zabrał Jacek Frenzel. Witaj.
8: Dzień dobry. Nie można wykluczyć żadnego ze scenariuszy, ani że to prowokacja rosyjska, ani że to była przypadkowa rakieta, nad którą Rosja straciła kontrolę, mówią zgodnie parlamentarzyści, i na tym koniec zgody. Opozycja uważa, że społeczeństwo powinno być informowane, a tak nie jest, podkreśla Przemysław Czarnek z PiS.
9: Ludzie zbudzeni przed czwartą powinni mieć komunikaty od razu na SMS-ach, co się dzieje i co należy zrobić. Od tego jest państwo, od tego jest rząd, żeby informować. 3 godziny bez żadnych komunikatów?
8: I jak podkreśla opozycja, tak być nie może. Zupełnie inaczej sprawę przedstawia Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera z PSL, który podkreśla, że wszystkie procedury zadziałały.
10: Polskie wojsko było w kontakcie z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, także z RCB, wbrew temu, co niektórzy próbują tutaj suflować. I system, który był testowany dosyć niedawno, 2 tygodnie temu, zadziałał, system ostrzegawczy.
8: Jak podkreślają rządzący, SMS-y z RCB nie zostały wysłane, choć były przygotowane, dlatego że chwilę po ogłoszeniu alarmu i uruchomieniu syren zagrożenie minęło. Teraz trzeba zająć się wyjaśnianiem wszelkich okoliczności zdarzenia, dodają.
3: O czym mówił Jacek Frenzel. Ruszyła zbiórka podpisów pod referendum w Warszawie. Wolontariusze stołecznej operacji referendalnej wyszli na ulice miasta i zbierają podpisy pod wnioskiem o referendum odwołujące Radę Miasta i prezydenta Rafała Trzaskowskiego, mówi inicjator akcji Maciej Wilk.
11: Złożyliśmy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, jak również u komisarza wyborczego, ten dokument, który jest zawiadomieniem o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum.
3: Aby doszło do referendum, wolontariusze muszą zebrać minimum 132 tysiące podpisów. Na zebranie podpisów stołeczna operacja referendalna ma 60 dni. Bezprecedensowo niski poziom Dunaju zmusił Rumunię do czasowego wyłączenia obu reaktorów elektrowni jądrowej. To pierwszy taki przypadek w historii rumuńskiej elektrowni.
12: Po bloku numer 1, który został odłączony od krajowego systemu energetycznego nieco wcześniej, teraz kontrolowane wyłączenie objęło również blok numer 2. Powodem jest rekordowo niski przepływ Dunaju. Rzeka dostarcza wodę wykorzystywaną do schłodzenia instalacji elektrowni. Przy obecnym poziomie wody dalsza praca reaktorów mogłaby naruszyć wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Operator elektrowni podkreśla, że wyłączenie jest działaniem zapobiegawczym i odbywa się zgodnie z procedurami obowiązującymi w sytuacji ekstremalnej suszy. Czerna woda ma ogromne znaczenie dla rumuńskiej energetyki. Dwa reaktory odpowiadają za ponad 20% krajowej produkcji energii elektrycznej. Ich wyłączenie oznacza większą zależność Rumunii od importu prądu i może dodatkowo zwiększyć presję na cenę energii, szczególnie podczas fali upałów, gdy rośnie zapotrzebowanie na klimatyzację. Tymczasowy premier Rumunii Ilie Bolojan zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie prądu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: W całym kraju słonecznie, bez opadów i upalnie. W Ełku 26 stopni, w Płocku, w Zamościu 31, w Pile 33, w Zielonej Górze 36.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Już 5 minut po godzinie 13.

Ja mówię, zrobi im obiad, podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej swoje, idioto.

są równi.

Sabrina. Like, if we can get Sabrina on this,

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Autoradia.
2: Jest 14. Kierowca, który wczoraj śmiertelnie potrącił dziecko koło Kłobucka, miał zakaz prowadzenia pojazdów. Szczegóły tej sprawy przedstawimy Państwu za chwilę. Prokuratura w Suchej Beskidzkiej zajmuje się sprawą zatrzymanego dyrektora jednej ze śląskich szkół. Mężczyzna miał posiadać treści pornograficzne z udziałem nieletnich. Rząd wyśle jeszcze raz poradnik bezpieczeństwa do użytkowników aplikacji mObywatel. Będą także zmiany w informowaniu o zagrożeniach.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka koło Kłobucka, miał orzeczony zakaz prowadzenia samochodów mechanicznych, ustaliło Radio Katowice. Do zdarzenia doszło wczoraj w Kuźnicy Starej. W samochodzie, którego kierowca na łuku drogi zjechał na chodnik i potrącił dziecko, znaleziono także narkotyki. Jak mówi starszy aspirant Joanna Wiącek-Głowacz z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, oprócz 39-letniego kierowcy pojazdem podróżowali także 32-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna. Wszystkich zatrzymano.
4: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane. Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśnione w toczącym się postępowaniu.
2: Kierowca nie odniósł poważnych obrażeń i wyszedł ze szpitala. Czynności prokuratorskie z zatrzymanymi wstępnie zaplanowano na jutro. Prokuratura w Suchej Beskidzkiej prowadzi sprawę zatrzymanego dyrektora jednej ze śląskich szkół za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Informowaliśmy o tym w Radiu Katowice już wczoraj. Rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk przekazał, że mężczyzna usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
5: Przedstawiono mu zarzuty uzyskania oraz posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Prokurator z uwagi na okoliczności sprawy i treść zarzutów zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, dozór policji, zawieszenie w czynnościach nauczyciela, zakaz opuszczenia kraju i zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich.
2: Prokuratura informuje, że pokrzywdzony małoletni nie był uczniem szkoły, w której dyrektorem był podejrzany mężczyzna. Dyrektor to jedna osoba z tak zwanego łańcuszka, w którym osoby wymieniały się treściami pornograficznymi. W tej sprawie zatrzymano już inne osoby.
3: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
2: Poradnik bezpieczeństwa jeszcze raz trafi do użytkowników aplikacji mObywatel. Zapowiedział to w Tarnawie Kolonii minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Nad ranem na Lubelszczyźnie spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta. Jednak mieszkańcy skarżą się, że przez 2 godziny nie mieli dokładnej informacji o tym, co dokładnie się wydarzyło. Minister mówił, że wszystkie procedury po włączeniu syren alarmowych są opisane właśnie w rozesłanym już w ubiegłym roku poradniku.
6: Wyślemy raz jeszcze w wersji cyfrowej podręcznik dziś bądź jutro za pomocą wszystkich dostępnych pewnie mObywatela, choć on znajduje się w mObywatelu, do wszystkich użytkowników, tak żeby przypomnieć o tych zagrożeniach.
2: Usprawnienia procedur będzie chciał również premier Donald Tusk. Szef rządu uważa, że wiadomości wysyłane na telefony komórkowe powinny także informować, gdy zagrożenie się skończy.
7: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające. To bardzo szybko przygotujemy, o tym już rozmawialiśmy.
2: Do zdarzenia doszło nad ranem. Do Polski wleciała prawdopodobnie rakieta CH-101 i po jej upadku na pole w miejscu utworzył się lej o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów. Od jutra pociągi ponownie będą kursowały przez Rudę Śląską i Zabrze. To oznacza, że przestanie obowiązywać zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Gliwice-Katowice, a także wrócą pociągi na linię S18 z Bytomia do Gliwic. Dodatkowo pociągi na liniach S8, S82 i S9 wrócą do swoich stałych relacji.
8: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
2: Po południu i wieczorem śląskiem będzie bezchmurnie i gorąco, do 34 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany. Biometr jest niestety niekorzystny, pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie. Co jeszcze przyniosą kolejne dni w pogodzie? O tym powiemy Państwu w Radiu Katowice, kwadrans po 14.

0: Test dróg województwa śląskiego zebrał i przedstawi Wojciech Pacula.
1: 75 zdarzeń drogowych to kolizje przede wszystkim zgłoszone jak do tej pory, a jedna z udziałem 3 pojazdów całkiem niedawno. Zdarzenie na ulicy Podborem w Zabrzu. Da się obok przejechać, ale przejazd jest utrudniony. O tej porze robi się tłoczniej, jeśli chodzi o aglomerację, o ulicę Katowic. Oczywiście przykładowo tutaj Murckowska przeciążona, a więc fragment 86, ten katowicki fragment w jedną i drugą stronę. Przypomnę, Murcki przywołałem i zjazdy w autostradę A4, jak i potem w drogę 86 kierunek Sosnowiec. Analogicznie przeciążony fragment 44 w Tychach za węzłem z jedynką. Wolniej jedziemy przez Bieruń i Bieruń Nowy. Wolniej też jedzie się teraz jedynką na wysokości Piasku, przyczyny Goczałkowic, a więc korek mamy w Hałcnowie. To kierunek oczywiście Słowacja, ale również tutaj Milówka. Przypomnę, tam mamy także spory fragment w remoncie tego tranzytu. Jest lokalny objazd. W samej aglomeracji spowolnienia przejazdu sygnalizuje na tę porę na dojeździe do Sosnowieckiego Centrum Urazowego. Tutaj rozwidlenie dróg 86 i 94, tak zwany olkucki tranzyt, czyli 94, potem w stronę Olkusza przez Dąbrowę Górniczą, Sławków, mocno przeciążona. Bliżej Częstochowy 46 z niewielkim korkiem na tę porę, to na wysokości Blachowni. Tranzyt jedynką z korkiem w okolicy węzła Blachownia i Szarlejka oraz w Lgocie to już droga 43. Prace drogowe i tych odcinków, gdzie właśnie teraz drogowcy mają sporo prac, naprawdę wiele, a więc nie lekceważmy oznakowania, które wcześniej informuje właśnie o takim utrudnieniu. Przy takich temperaturach i drogowcom, jak i kierowcom należy się chwila odpoczynku. Warto zaplanować właśnie wcześniej taki postój, by droga przebiegła szczęśliwie. Szerokiej drogi dla wszystkich.
0: W studiu melduje się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Właśnie sobie, Darku, uświadomiłem, że choć 10 albo 100 razy miałem przyjemność słuchać, jak opowiadasz o pogodzie. A, to nawet w 1000 wyszło, jak opowiadasz o pogodzie. Ja nie wiem, jaki jest twój stosunek do upałów.
2: No to znaczy...
0: To skomplikowane.
2: Tak. Lubię wtedy w cieniu być i w takim chłodnym miejscu.
0: I najlepiej z czymś gazowanym do picia.
2: Tak, no wodą mineralną. Albo gdzieś nad wodą, w wodzie konkretnie.
0: Czyli tak, widzę, zdrowe raczej masz podejście do tego zagadnienia. Zagaduję o te upały z kolei, bo ten temat dzisiaj pojawia się na antenie Radia Katowice. Rano Bartek pytał o to naszych słuchaczy, co fajnego jest w upałach i dosyć, wydaje mi się, trafną odpowiedź usłyszał od pani Doroty, naszej słuchaczki, żebyśmy cenili te upały, bo one u nas wcale ale tak często znowu nie występują, jak nam się wydaje. Ja to nawet sprawdziłem. Jeśli te dane, które znalazłem, są wiarygodne, no to 2 lata temu, 16 dni mieliśmy w Katowicach, raptem przez rok cały, z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza. W zeszłym roku tych dni było więcej, około 24 dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza. No to nie tak wiele i to jest może dobry powód do tego, żeby doceniać te upały.
2: No teraz do tej pory też, jakbyśmy tak zliczyli, to jeszcze nie wiem, czy 10 by się uzbierało.
0: Proszę pana, już panu mówię, pan masz 15 dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza w tym roku, dotychczas do 30 dnia.
2: No to teraz
0: lipca. Ale przybędzie kilka, właśnie, i o tym Darek teraz.
2: Proszę państwa, popołudnie, wieczorem w całym kraju nadal upał, bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 25 stopni, gdzieś tam na północnym wschodzie i na Helu, około 32 w centrum, do 35-36 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych. Jak teraz patrzymy na mapy, to najcieplejszym miejscem w kraju jest Legnica, tam 35,9, czyli można powiedzieć 36 stopni, a najchłodniejszym Suwałki, no ale też chłodno nie mam, bo przeszło 25 stopni. A w województwie śląskim, proszę państwa, również przed nami upalne popołudnie i gorący wieczór. Na niebie w dalszym ciągu królować będzie słońce. Od czasu do czasu jakieś niegroźne chmurki będą się pojawiały. Niegroźne, bo deszczu z nich nie będzie. Temperatura już teraz w granicach 31-33 stopni Celsjusza, no i w wielu miejscach już osiągnęła swoje maksimum. W Częstochowie będzie dziś do 34, w Katowicach do 33,5, w Bielsku Białej do 33, w rejonach podgórskich od 29 do 32, a wysoko w Beskidach od 22 do 25, wiatr słaby, umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Proszę państwa, najbliższa noc noc no, również ciepła, można powiedzieć nawet tropikalna, bo temperatury zahaczać będą o 20 stopni Celsjusza i noc bezchmurna lub z zachmurzeniem małym, bez opadów. Jutro w piątek w województwie śląskim pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, z tym, że jeszcze o 1-2 stopnie będzie cieplej, czyli jeszcze większy upał, bo temperatura w zakresie 33-36 stopni Celsjusza, nadal słaby wiatr, który nie będzie dawał ochłody z południa i południowego zachodu. Nadal te zwrotnikowe, gorące powietrze do nas będzie napływało. Tak więc bez deszczu, bez burzy. Również, proszę Państwa, no, upał w sobotę, pierwszego dnia sierpnia. Na termometrach już troszeczkę mniej, bo 31 do 33 stopni i możliwe będą gdzieś tam przelotne jakieś słabe opady deszczu lub burze. Natomiast w niedzielę już taki bardziej pochmurny dzień, bym powiedział, i też kilka stopni poniżej 30, więcej chmur na niebie. I gdzieniegdzie, proszę Państwa, szczególnie w południowej części województwa, w Beskidach, może pokropić.
0: Teraz dopiero zwróciłem uwagę, że ta twoja prognoza pogody w systemie, widzisz, jak się nazywa? Pogoda na lato. I wydaje mi się, że ta prognoza, którą usłyszeliśmy przed chwilą, to była taka typowo letnia, wzorcowa nawet letnia prognoza pogody. Gdyby coś miało się zmienić, to oczywiście usłyszą Państwo o tym w kolejnej obszernej prognozie, ta po godzinie 18. Także za sprawą Dariusza Szmita, któremu serdecznie i gorąco dziękuję.
2: Dziękuję również.

0: Byłem bardzo zbudowany reakcją służb na zdarzenia na Lubelszczyźnie, a nie przygotowani, dodaje.
1: Żołnierze byli gotowi do zestrzelenia w sytuacji, gdyby pocisk bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym. Ludność cywilna została ostrzeżona syrenami. Wiem, że ciągle jako społeczeństwo jesteśmy się w sytuacji, w której musimy, no każdy na swój sposób jednak reagować na ostrzeżenia, sygnały, syreny alarmowe.
0: Ze względu na zagrożenie w województwie lubelskim syreny ostrzegawcze zawyły około 4 nad ranem. Alarm nie objął jedynie północnej części regionu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na miejscu jest lej o głębokości 4 metrów i 10 metrach średnicy. Sprawę bada Wojskowy Oddział Lubelskiej Prokuratury. W lesie pod Kołem w Wielkopolsce spadł amerykański
2: balon. Osieckie na terenie gminy Osiek Mały wylądował wojskowy balon szkoleniowy. Wszystko jest pod kontrolą. Na miejscu policjanci zabezpieczają teren lądowy, tylko zabezpiecza sprzęt. Są to ćwiczenia sojuszniczych wojsk amerykańskich. W przypadku odnalezienia elementów takiego balonu lub jego wyposażenia należy o tym zawiadomić służby pod numer 112.
0: Mikrobalony latają na wysokości od 10 do 50 km nad powierzchnią Ziemi. Wykorzystywane są do testowania technologii obserwacyjnych, komunikacyjnych oraz rozpoznawczych i są tańsze niż używane do tego celu satelity. Część mogących pochodzić z mikrobalonu nie należy dotykać ani próbować samodzielnie zabezpieczać. Prezydent uhonorował powstańców warszawskich. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego na 2 dni przed 82. rocznicą wybuchu walk o stolicę. Karol Nawrocki podkreślił, że powstańcy są dla nas wybitnymi autorytetami.
3: Możemy dzisiaj zobaczyć dzięki wam, jakie są nasze narodowe cechy. Jak zachować się w momencie, kiedy godność jest zabierana, kiedy Rzeczpospolita jest rozrywana i niszczona. My dziś w tym zwierciadle waszych przeżyć możemy się przyglądać, bo walczyliście o godność, niepodległość, suwerenność, wydobywając z siebie najpiękniejsze cechy człowieczeństwa.
0: Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. W walkach poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy zamordowali 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Miłość, przyjaźń, muzyka to hasło przez najbliższe dni będzie towarzyszyło setkom tysięcy ludzi, którzy już przyjechali albo planują przyjazd na tegoroczny Poland Rock Festival. Festiwal zaczyna się oficjalnie o godzinie 15 na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem w województwie zachodniopomorskim. To będą dni wypełnione muzyką, warsztatami i spotkaniami w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Wiele osób przyznaje, że przyjeżdża tu przede wszystkim dla atmosfery.
4: Przyjechaliśmy się tutaj bawić z naszą ekipą, spotkać z ludźmi, których poznawaliśmy cały czas przez te wszystkie lata.
5: Ja akurat stricte dla ludzi przyjeżdżam, żeby dobrze się bawić przede wszystkim.
6: Lubelszczyzna.
7: Kołobrzeg.
8: Gorzów Wielkopolski.
9: Tak się spotkaliśmy 3 lata temu. Obok siebie rozbiliśmy namioty i tak od 3 lat przyjeżdżamy wszyscy razem.
10: Atmosfera, koncerty po prostu, no jest ekstra klimat.
0: Festiwal zakończy się w nocy z soboty na niedzielę. Wstęp jest bezpłatny. Zniesiono stan nadzwyczajny po największym pożarze w historii regionu Madrytu. Poinformował o tym premier Pedro Sanchez. Tymczasem w innych częściach kraju, głównie w prowincji Walencja i na północy, strażacy walczą z 9 pożarami. Do Pelayos de la Praza mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy.
11: Domy wypalone do fundamentów to jest rzeczywistość wielu hiszpańskich rodzin w prowincji Madrytu. To tu przetoczyła się potężna fala pożarów, która została już opanowana. Mieszkańcy wracają na zgliszcza i oczekują, że rząd pomoże im stanąć na równe nogi. Ogień strawił cały nasz dobytek. Całe nasze życie było tutaj i nie zostało dosłownie nic. Tylko ubranie, które mamy na sobie. Zaczynamy wszystko od zera. Pożar był potężny. Wszystko niszczył na swojej drodze. Spustoszył teren po obu stronach. Hiszpania zmaga się już z 4. w tym roku falą upałów. Na termometrach miejscami jest nawet 40 stopni Celsjusza. Ta pogoda utrzyma się do końca tygodnia. Strażacy i synoptycy obawiają się, że może to wpłynąć na sytuację z pożarami. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Hiszpania.
0: To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W całym kraju słonecznie, bez opadów i upalnie. W Augustowie 26 stopni, w Gdańsku 28, w Warszawie i Rzeszowie 30.

0: 1, w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie 33, a we Wrocławiu 36.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Wybiła 15. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok w procesie dwóch dziennikarzy motoryzacyjnych uniewinnionych w pierwszej instancji od zarzutu zgwałcenia dwóch kobiet. Prace polskich służb w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie w nocy spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta, wesprą ukraińscy eksperci. Lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili skomplikowaną przebudowę serca u dziecka. To pierwsza taka operacja na świecie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Dziennikarze motoryzacyjni Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk oficjalnie uniewinnieni od zarzutu zgwałcenia dwóch kobiet. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał dziś wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z grudnia ubiegłego roku. Według prokuratury rejonowej Katowice Północy dziennikarze mieli w październiku 2024 roku w jednym z katowickich mieszkań zgwałcić dwie kobiety. Do opisanych w akcie oskarżenia wydarzeń miało dojść, kiedy mężczyźni pojechali, aby zrealizować kolejny odcinek programu. Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk od początku zaprzeczali tym zarzutom. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok jest prawomocny. Działania służb pracujących w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie w nocy spadła rakieta lecąca zza wschodniej granicy, wspomogą ukraińscy eksperci. Taki wniosek do prokuratury w Polsce złożyła Prokuratura Generalna Ukrainy. Na miejscu pracują śledczy, żandarmeria, policja i straż pożarna. W kraterze trwa zabezpieczenie substancji chemicznych, które będą poddane specjalistycznym badaniom. Prace mogą potrwać do wieczora.
2: Miejsce uderzenia rakiety pilnowane jest przez służby i nie można do niego dotrzeć. Mimo to wielu okolicznych mieszkańców przyjeżdża w jego pobliże, by zobaczyć to, co usłyszeli w nocy. Niektórych obudził głośny gwizd i huk, innych latające myśliwce i samoloty. Takie wydarzenia sprawiają, że zaczynamy się bać, przyznają. Wojna jest niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów stąd, za granicą, z Ukrainą. Nic nie wskazuje na to, by to Polska była celem rakiety, powiedział premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. W zachodniej Ukrainie trwał zmasowany atak wroga. Szef rządu jeszcze ostrożnie, ale zasugerował, iż pocisk należał do Rosji.
3: My nie rozstrzygamy tego ostatecznie, ale według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
2: Polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia pocisku, poinformował dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Pocisk spadł niespełna kilometr od gospodarstw.
0: Informacje z miejsca zdarzenia zebrała dla Państwa Agata Król.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Zespół lekarzy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach dokonał najbardziej skomplikowanej przebudowy serca u dziecka. To pierwsza taka operacja na świecie. Kardiolodzy i kardiochirurdzy podczas 12-godzinnej operacji połączyli procedury, które dotychczas wykonywane były oddzielnie. To była bardzo skomplikowana operacja, przyznał profesor Jacek Kusa, kierujący oddziałem kardiologii dziecięcej.
4: Nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo.
0: Dzięki determinacji lekarzy z kardiochirurgiem dr. Grzegorzem Zalewskim na czele, 2,5-letni pacjent uniknął konieczności przeszczepów serca i płuca, ale co najważniejsze, ma przed sobą perspektywę długiego życia.
5: Mikołaj jest w tym momencie 3 miesiące po operacji. No jak Państwo widzą, doszedł bardzo szybko do siebie i funkcjonuje już w zasadzie normalnie. Czas pokaże, ale jesteśmy bardzo dobrej myśli. No z doświadczenia wiemy, że jeśli start jest dobry, to później wiele lat, kilkadziesiąt lat to serce funkcjonuje dobrze.
0: Wzruszenia nie kryła podczas spotkania z dziennikarzami mama Mikołaja, Hanna Wiśniewska.
6: Ta operacja to była naprawdę ostatnia deska ratunku dla Mikołajka, bo Mikołajek po prostu nie miał innej szansy. Pan doktor, naprawdę, ja to zawsze będę, on po prostu podarował Mikołajowi życie.
0: Na pełną relację z katowickiego ośrodka zapraszamy do Radia Katowice po godzinie 17. Częstochowa przygotowuje się do przebudowy Placu Rady Europy, który sąsiaduje z dworcem głównym PKP. Trwa budowa nowego budynku dworca i nowy plac ma się z nim komponować. Będzie to nie tylko wizytówka miasta, ale również miejsce bardziej przyjazne przyjezdnym i mieszkańcom. Zapewnia Aleksander Sałacki z Urzędu Miasta.
7: Ten plac będzie miał mniej betonu i będzie dużo więcej zieleni, więcej miejsc do odpoczynku, do siedzenia, oczekiwania na pociągi, ale także mieszkańcy będą mogli sobie odpocząć, usiąść.
0: Centralnym miejscem placu będzie fontanna z 12 dyszami, nawiązująca do liczby gwiazd na fladze Unii Europejskiej.
8: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie w województwie śląskim będzie małe, bądź nawet będzie bezchmurnie. Będzie też gorąco, do 34 stopni Celsjusza, jutro nawet 36, kresek powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany, jakość powietrza jest bardzo dobra, a biometr niestety jest niekorzystny.

0: Zaczniemy od raportu Autoradia. Ten do studia przynosi Wojciech Pacula.
1: A ja tutaj apeluję o uwagę jadąc odcinkiem drogi 78, to okolice Mierzęcic, gdy zbliżamy się właśnie tą drogą do węzła z 913, to niedaleko już Pyrzowic. Osobowe auto uderzyło w przydrożny słup oświetleniowy. Przejazd na tę porę jest utrzymany, ale tłoczno się zrobiło, no i dla wszystkich apel, by się nie zagapić. Służby z pomocą są oczywiście w drodze. Na razie wiemy, że to tylko kolizja. Mieliśmy też wcześniej korek na A4 w Katowicach, gdy się jechało w stronę Krakowa. Teraz nieco luźniej, ale i tak nie jest dobrze. To zawęzłem Murckowska. Tutaj z kolei ciężarówka miała wystrzał opony. Przyblokowana była przez chwilę jezdnia w stronę Krakowa. Ponoć w tej chwili wszystko wraca do normy. Statystycznie mówiąc, zdarzeń drogowych mamy ponad 90 i zatłoczono niestety niektóre odcinki tam, gdzie oczywiście prace drogowe, ale dotyczy to tranzytów także. I tak, A4 zawiązuje Murckowska, jadąc w stronę Krakowa. Tłoczno na odcinkach 86, 94 w Będzinie, gdzie trwa remont odcinka tej trasy na wysokości Sosnowieckiej Pogoni przy tamtejszym centrum urazowym. Kierunek Dąbrowa Górnicza, tutaj wydatnie trzeba zwolnić w jedną i drugą stronę. Dotyczy to wspólnego fragmentu 86 i 94. Teraz mamy jedynkę, jeśli chodzi o Tychy, na południe jadąc tłoczno, no i skrzyżowanie z drogą 44 w kierunku Oświęcimia. Tu bardzo tłoczno teraz na 44. Krajowa 52 na południu regionu przeciążona mocno w okolicy Harbutowic. Tu skorzystać trzeba z wariantu przejazdu z S1 do drogi wojewódzkiej 944. Przebyłem jeszcze zawiercie, gdzie utrudniony mocno przejazd w okolicy takiego gwieździstego ronda kilku ulic. Dotyczy to 11 listopada Mrzygłockiej, Włodowskiej, Szkolnej. Tymczasowa organizacja ruchu i sugerowany objazd, wybór drogi 791 lokalnie, tak by przejechać do centrum Zawiercia ulicami Andersa, Królowej Jadwigi, Blanowską, Piłsudskiego. Trzymamy kciuki, no i trzymamy się oznakowania.
2: NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksis Grynkiewicz, rozmawiał w tej sprawie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generał Wiesław Kukuła usłyszał zapewnienie, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Polska nie była celem ataku, podkreślał na miejscu wybuchu na Lubelszczyźnie premier Donald Tusk. W miejscowości Tarnawa Kolonia spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta manewrująca CH-101. O 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O 3:46 obiekt zanikł. Przed 4 rano mieszkanka powiatu biłgorajskiego powiadomiła służbę o głośnym huku. Dopiero po wybuchu rakiety rozległy się syreny alarmowe. Premier Donald Tusk zapowiedział zmianę procedur informowania obywateli o zagrożeniu. Oprócz syren będą też SMS-y.
3: Zagrożenie powstało szybko i tutaj metodą najszybszą, najskuteczniejszą jest oczywiście syrena. Ale oczywiście to pytanie jest, dlaczego nie było SMS-ów. To ludzi zaniepokoiło. Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, to okej, alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syrenę. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajając. To bardzo szybko przygotujemy.
2: Według szacunków prokuratora krater w miejscu, gdzie rozbiła się rakieta, ma około 10 metrów średnicy i około 5 metrów głębokości. Szczątki obiektu rozrzucone są na terenie około 200 metrów. Rząd zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, natomiast opozycja uważa, że zabrakło informacji. Głosy w tej sprawie zbierał w Sejmie Jacek Frencel.
4: Każda sytuacja, w której wpada w polską przestrzeń powietrzną niezidentyfikowany obiekt latający, może być niebezpieczna. Na szczęście wszystkie systemy ostrzegania, które miały zadziałać, zadziałały prawidłowo, mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej z Lewicy.
5: Monitoring był od początku do końca.
4: A dlaczego w takim razie nadlatująca rakieta nie została zestrzelona? Wiceminister mówi, że to była decyzja dowództwa operacyjnego.
5: Wszystkie systemy, również systemy Patriot, były w pełnej gotowości.
4: Tymczasem opozycja uważa, że działania wojskowe to jedno, a ostrzeganie ludności cywilnej to drugie. I tu rząd się nie sprawdził, mówi Marcin Ociepa z PiS.
6: Ludzie mają prawo wiedzieć, co się wydarzyło nawet post factum. SMS powinien przyjść, z czego wynikały te syreny, coś takiego wydarzyło.
4: Dlatego opozycja będzie domagać się szczegółowych wyjaśnień od rządzących jeszcze podczas obecnego posiedzenia Sejmu.
2: A więcej szczegółów w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przedstawi nas nasz specjalny wysłannik Michał Kowarski. Klub Parlamentarny Rozwój Plus rozpoczął pracę. Ma 40 posłów i jednego senatora. W większości są to politycy dotychczas związani z Prawem i Sprawiedliwością. Na czele klubu stanął były premier Mateusz Morawiecki.
7: Na sejmowej stronie w spisie klubów parlamentarnych widnieje już Rozwój Plus, na razie bez logo. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zorganizowali rano pierwszą konferencję prasową pod nowym szyldem. Była poświęcona wydarzeniom na Lubelszczyźnie. Dość sporów, czas zabrać się do pracy, mówił poseł Robert Gontarz.
8: Skończmy już ten festiwal, tę modę na sukces, która miała miejsce w ostatnim czasie na sejmowych korytarzach i zacznijmy rozmawiać o ważnych sprawach dla Polski.
7: Problem w tym, że politycy klubu Rozwój Plus formalnie nadal są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Dziś wieczorem zbiera się klub PiSu i ten temat ma być poruszony. Choć Rafał Bochenek, pytany o tę kwestię, odsyła do rzecznika dyscypliny partyjnej.
9: Który będzie niezależnie podejmował taką decyzję. Wiem, że postępowanie dopiero się rozpoczęło. W związku z tym ciężko mi powiedzieć, czy już jakieś ustalenia zapadły. No, jest materiał dowodowy zgromadzony, dokumentacja zgromadzona przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
7: Jutro Stowarzyszenie Rozwój Plus zaprasza na piknik programowy. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Do szpitali trafią dodatkowe pieniądze na leczenie pacjentów. 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię oraz 1 800 000 000 na nadwykonania za nielimitowane świadczenia z pierwszego kwartału, powiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
10: Refundacja leków w programach lekowych to jest kwota około 600 milionów złotych. Niezrealizowane nadwykonania nielimitowe za pierwszy kwartał 2026 roku to jest kwota około 1 800 000 000 złotych. A więc w zasadzie w oddziałach wojewódzkich te wartości pokryją 100% zapotrzebowania na realizację nadwykonań nielimitowych i leków w programach lekowych i chemioterapii.
2: Pieniądze zostały już przekazane do oddziałów wojewódzkich NFZ-u. I jeszcze bardzo smutna informacja z ostatniej chwili. Nie żyje Iga Cembrzyńska, urodzona w 1939 roku w Radomiu. Polska aktorka, scenarzystka, reżyserka, a także piosenkarka, kompozytorka i producentka filmowa.
11: Klimat.
2: Jakość powietrza w kraju jest w większości dobra i umiarkowana. Około 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. W większości kraju panuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Synoptycy ostrzegają przed upałami w całym kraju. Teraz od 26 stopni na Podlasiu do aż 36 na Dolnym Śląsku. Jutro chłodniej na zachodzie i nad morzem i bez opadów. Deszcz pojawi się tylko na zachodzie, ale to dopiero nad ranem.
13: Autopromocja.
14: Za nami sól, bór i ponad 180 km pierwszego etapu Teraz Pieszo. Ja idę, spotykam.

0: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś pyta w

0: panna Krysia. Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pyt,

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jestem.

0: pańskie karty?
1: 255.
0: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać
1: na... wynik.

0: Jest 16. Częstochowa powiększy się o 580 hektarów kosztem gminy Poczesna. Adres zamieszkania zmieni się na dokumentach około 250 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok w procesie dwóch dziennikarzy motoryzacyjnych uniewinnionych w pierwszej instancji od zarzutu zgwałcenia dwóch kobiet. Polska dalej będzie wspierała Ukrainę. Zapewnił o tym premier Donald Tusk. W nocy w województwie lubelskim spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie o zmianie granic administracyjnych. W związku z tym Częstochowa od stycznia przyszłego roku powiększy swoje granice kosztem gminy Poczesna. Zmiana obejmie około 580 hektarów, w tym teren składowiska odpadów w Sobuczynie. To jest decyzja, na którą liczyliśmy, przyznaje wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
2: Dziękujemy za to, że zostały uznane nasze argumenty. My czekaliśmy w ciszy na podpis. Będziemy mogli więcej jutro powiedzieć na temat tego całego procesu. Doceniając tą trudną decyzję, też zwracamy uwagę, że ona była trudna też dla nas, ale ma ogromne znaczenie dla całego subregionu północnego województwa śląskiego.
0: W odmiennych nastrojach decyzję premiera przyjęto w Poczesnej. Nie składamy broni, zapewnia zastępca wójta Robert Kępa.
3: Na pewno skierujemy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i podejmiemy działania ze stroną rządową, aby bardzo precyzyjnie wyjaśnić okoliczności, w ramach których ta decyzja została podjęta.
0: Na przyjmowanym terenie mieszka około 250 osób. Poczesna sprzeciwiała się wszystkim wersjom pomniejszenia swojego terytorium. Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk zostali oficjalnie uniewinnieni od stawianych im zarzutów. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał dziś wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z grudnia ubiegłego roku. W sądzie apelacyjnym była reporterka Radia Katowice Natalia Trzmiel.
4: Dziennikarze zostali oskarżeni o gwałt na dwóch kobietach w październiku 2024 roku. Jednak od początku zaprzeczali zarzutom. Bardzo się cieszymy, że ta sprawa już znalazła swoje zakończenie, mówi Patryk Mikiciuk.
5: Marzymy o tym, żeby wrócić do osób najbliższych, które nas wspierały, które były cały czas z nami. Marzę o tym, żeby wrócić do działań i do pracy. I nie będziemy ciągnąć tego konfliktu w mediach społecznościowych, bo to nie o to chodzi.
4: Chcemy wrócić do domu, odetchnąć i zastanowić się nad tym, co będzie dalej, twierdzi Adam Kornacki.
6: Nigdy nie zrobiłem nic złego, żadnej przemocy, żadnego podstępu. Od początku byłem przekonany o tym, że tak się to zakończy, tylko myślałem troszkę szybciej.
4: Sąd apelacyjny podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego w Katowicach i uznał dziennikarzy za niewinnych.
0: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok jest prawomocny. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zwrócił się do policji o wzmożoną ochronę, szczególnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, poinformowała rzeczniczka placówki Anna Szafrańska. Zaznaczyła, że to pokłosie fali hejtu wymierzonego w lecznicę i personel. Lecznica zaapelowała o odpowiedzialność i zapewniła, że jej priorytetem pozostaje zapewnienie pacjentom nieprzerwanej i bezpiecznej opieki medycznej, co jest możliwe wyłącznie w warunkach poszanowania pracy i bezpieczeństwa wszystkich członków zespołu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Polska dalej będzie wspierać Ukrainę, zapewnił o tym premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że nasze bezpieczeństwo bezpośrednio zależy od skuteczności ukraińskich wojsk. W nocy w województwie lubelskim spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta. Donald Tusk na miejscu wybuchu zaznaczył, że być może gdyby Ukraina otrzymała większe wsparcie w zakresie systemu obrony powietrznej, nie doszłoby do takiej sytuacji.
7: Ukraina naprawdę likwiduje rosyjskie obiekty, bo jest w stanie wojny z Rosją. I w naszym interesie jest wesprzeć ją w tych sprawach, pamiętając o tym, czego my oczywiście potrzebujemy, w sposób, który zwiększa nasze bezpieczeństwo. Po tym zdarzeniu paradoksalnie będę rozważał jak najszybciej dalszą pomoc dla Ukrainy. Także z kolejnymi patriotami, jeśli będzie taka potrzeba. Naszą intencją jest, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny.
0: Do Polski wleciała prawdopodobnie rosyjska rakieta CH-101. Po jej upadku na pole na miejscu utworzył się lej o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów. Sprawę bada już prokuratura.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Po południu i wieczorem w województwie śląskim będzie bezchmurnie i gorąco, do 34 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany. Jutro będzie jeszcze cieplej, nawet 36 kresek powyżej zera. W sobotę natomiast spodziewane są burze.

0: drogowym raportem w Radiu Katowice przed 17. Wojciech Pacula. Kolizje, o jakich wiemy oficjalnie z budynków śląskiej drogówki 106. Przykładowo ostatnie zgłoszenia. Krajowa droga 91 okolice Siewierza, jezdnia w stronę Będzina i Katowic. Tu stłuczka lub wypadek. Policja i służby prawdopodobnie już dojechały w miejsce zgłoszenia. Nie ma dramatu, jak nam przekazuje wstępnie dyżurny śląskiej drogówki. Poza tym większa kolizja na A4. Okolice Rudy Śląskiej, jezdnia w stronę Gliwic, Wrocławia. Bo zderzyły się 3 auta, jeden pas przyblokowany. Zgłoszenie o kolizji jeszcze mamy z 86 z tego odcinka między węzłem Murckowska a 86 węzłem w stronę Sosnowca, tego rozjazdowego węzła. I roztropny przejazd konieczny. O tej porze natężenie ruchu zmalało, ale sporo jeszcze, jeśli chodzi o Katowice i najbliższą okolicę odcinków, gdzie tempo przejazdu siłą rzeczy nie jest zbyt duże, a to za sprawą remontowych utrudnień. Te zwężenia oczywiście dotyczą przebudowy układu drogowego, przykładowo w Zawierciu, gdzie powstaje kolejne rondo, to skrzyżowanie ulicy 11 listopada z Mrzygłocką. Utrudnienia także w pobliskiej Włodowskiej, na ulicy Włodowskiej oraz na Szkolnej. Korzystamy tam z tymczasowej organizacji ruchu. Podobne komplikacje również w Gliwicach. Chodzi o skrzyżowanie Orlickiego, Wyspiańskiego i tak ma być co najmniej przez najbliższe 3 tygodnie. Pobliski fragment drogi 88 w Gliwicach, także z wymianą nawierzchni i utrudniony przejazd w okolicy.
1: Służby badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii. Pobrano m.in. próbki ziemi do specjalistycznych badań. Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała, że mamy do czynienia z rakietą, prawdopodobnie CH-101. Zawierała ona materiał wybuchowy w znacznej ilości. Było słychać ogromny huk i słup dymu. Tak mieszkańcy mówią o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie z Tarnawy Kolonii. Dagmara Kędzior.
2: Mieszkańcy mówili mi, że wszystko działo się nagle i nikt nie spodziewał się takiej sytuacji. Większość z nich spała, gdy przestrzeń powietrzną naruszyła rakieta. Potem doszło do eksplozji. Sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska mówiła mi, że wszystko działo się około 500 metrów od jej domu.
3: W tych zabudowaniach tam dalej, w garażach, w oborach powypadały szyby, popadały karnisze. W murowanym budynku każdy był przerażony. To był, wie pani, głęboka noc. Każdy śpi jeszcze i niewyobrażalny gwizd, huk. A później wielka eksplozja.
2: Radosław Tołpa, radny miejscowości Tarnawa Kolonia i Tarnawa Górna, mówił, że wskutek eksplozji trząsł się jego dom.
4: To był potężny huk. Jak mój dom jest oddalony o te, powiedzmy, 2 kilometry od tego miejsca, czy półtora, i tutaj wszystko się trzęsło. Tragedia potężna, moim zdaniem. To nie powinno było się stać.
2: Rakieta spadła na pole. Wskutek wybuchu powstał lej o 10 metrach średnicy i głębokości około 5 metrów. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Z Tarnawy Kolonii, Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: A więcej o tej sprawie za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września. Ustawa przewiduje wyjątki, m.in. wtedy, gdy korzystanie z komórki jest m.in. niezbędne ze względu na stan zdrowia ucznia, służy kontaktowi z rodzicami w nagłych przypadkach bądź wynika z zagrożenia życia albo zdrowia. Prezydent podpisał także nowelę kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła śledztwo w sprawie ksenofobicznych i rasistowskich treści publikowanych przez osoby związane z Gromda Fight Club. Zawodnik tej federacji jest podejrzany o udział w brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu. Prokurator Piotr Antoni Skiba powiedział, że sprawdzano różne strony społecznościowe.
5: I rzeczywiście wstępna ta analiza doprowadziła do tego, że poszczególne osoby, które identyfikują się z Gromda Fight Club, występują w imieniu tej organizacji, prezentują pewne treści, które mogą mieć charakter przestępczy. To doprowadziło do konieczności wszczęcia śledztwa. Jest ono prowadzone w kierunku różnych czynów, które mogły być popełnione w ciągu ostatnich miesięcy.
1: Za popełnione czyny członkom Federacji Gromda może grozić do 5 lat więzienia. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka i artystka estradowa. Informacje o jej śmierci przekazał w mediach społecznościowych ksiądz Andrzej Luter. Igę Cembrzyńską jako osobę dalece niekonwencjonalną, jeśli chodzi o środki wyrazu aktorskie i wokalne, wspomina Krystyna Janda.
6: Na tle całej tej mozaiki, tego co się działo wtedy, była no po prostu bardzo oryginalnym i rzadkim kwiatem. No bo po prostu była bardzo, bardzo inna niż wszyscy. Nadzwyczajna była.
1: Iga Cemrzyńska na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopisy znaleziony w Saragoście. Zagrała także m.in. w Salcie, Jowicie, Hydrozagadce i W Wrzecionie Czasu. W latach 60. zdobyła popularność dzięki piosence Wsiną Dal. Węgry rozważają możliwość wstrzymania pracy elektrowni atomowej w Pokrz z powodu rekordowo niskiego poziomu Dunaju i utrzymującej się fali upałów. Sytuacja w najważniejszym zakładzie energetycznym kraju staje się coraz trudniejsza.
7: O możliwym zatrzymaniu pracy jedynej elektrowni jądrowej na Węgrzech poinformował premier Péter Modior. Elektrownia w Pokrz wykorzystuje wodę z Dunaju do chłodzenia reaktorów. Przy obecnym historycznie niskim poziomie rzeki i wysokiej temperaturze wody system chłodzenia pracuje na granicy wymaganych parametrów. W czwartek lub w piątek możliwe jest wyłączenie wszystkich bloków. Węgry mają zapewnione bezpieczne dostawy energii elektrycznej. Kraj dysponuje mocą na odpowiednim poziomie, dlatego nawet ewentualne całkowite zamknięcie w Pokrz nie zagrozi dostawom energii dla ludności, zapewnił Modior. Problemy w Pokrz są częścią szerszego kryzysu wywołanego suszą w dorzeczu Dunaju. Podobne kłopoty dotknęły Rumunię, gdzie z powodu niskiego poziomu rzeki wyłączono oba reaktory elektrowni jądrowej w Czarnowoda. Eksperci ostrzegają, że jeśli nie pojawią się większe opady, ograniczenia w pracy infrastruktury energetycznej mogą utrzymać się w najbliższych tygodniach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Jest 16:05, w Trójce czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
10: Polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-1 i awansowali tym samym do półfinału finałowego turnieju Ligi Narodów w Nangbo. Na Polaków czekają już Słoweńcy, którzy w ćwierćfinale odesłali do domów Turków. W drugiej parze o finał zagrają Amerykanie i Japończycy. Nasz półfinał w sobotę o 9:00. Marta Jakubowska, Amelia Olszewska, Julia Walczyk-Klimaszyk i Karolina Żurawska zajęły 11 miejsce w drużynowym turnieju florytowym na zakończenie Mistrzostw Świata w Szermierce w Hongkongu. W meczu o złoto Włoszki wygrały z Amerykankami wysoko 45-29, a w finale drużynówki szabliści z Francji efektownie pokonali Koreańczyków z południa 45-31. Koreańczycy to aktualnie mistrzowie olimpijscy. Szymon Chryciuk, Olaf Stasiak, Benedykt Denkiewicz i Piotr Szczepanik uplasowali się na 15 pozycji. Biało-czerwoni wrócą do kraju z jednym krążkiem. Brąz indywidualnie wywalczyła szpadzistka Barbara Brych. 74 osoby będą reprezentować Polskę na bieżni, trasach, skoczniach i rzutniach Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Rozpoczną się one w Birmingham 10 sierpnia. Tytułu na 400 metrów bronić będzie świeżo upieczona mistrzyni Polski Natalia Bukowiecka.
11: Na spokojnie będę się przygotowywać, spalę i myślę, że będę się regenerować, odpoczywać i skupiać na tym, żeby doszlifować to, czego troszkę brakło.
10: Oprócz Bukowieckiej na listach startowych pojawią się nazwiska naszych największych gwiazd, takich jak Swoboda, Bukowiecka właśnie, Skrzyszowska, Włodarczyk, Fajdek, Nowicki i Szymański. Po blamażu Lecha Poznań i honorowej porażce Górnika Zabrze w kwalifikacjach Ligi Mistrzów czas na kolejne polskie kluby, które marzą o europejskich pucharach. Raków Częstochowa i GKS Katowice zagrają w rewanżowych spotkaniach drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji, a mówi pomocnik Rakowa Tomasz Pieńko.
12: Dostaliśmy bramkę jako pierwsi, przegrywaliśmy 1-0 do przerwy, ale w drugiej połowie pokazaliśmy, że możemy się podnieść, wygraliśmy to spotkanie 3-1 i jedziemy z jakąś zaliczką na Maltę, ale tak naprawdę no, jedziemy tam po to, żeby wygrać i dokończyć dzieła, nie tylko żeby się bronić i przejść dalej z wynikiem 0-0.
10: GKS tydzień temu przegrał na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina 1-2. Pierwszy gwizdek na Nowej Bukowej o 20:30, Raków zagra na wyjeździe, czy też na wylocie wcześniej, bo o 19:30. A sport w Trójce za godzinę.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: W nocy na zachodzie może przelotnie popadać, a lokalnie niewykluczone są też burze. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od 17 do 21 stopni. Dzisiaj najgoręcej było i chyba wciąż jest na południowym zachodzie. Jutro około 35 stopni będzie w centrum i będą też burze. Tam, gdzie najcieplej właśnie, a jutro najchłodniej na Pomorzu, tam 28 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Ja czuję, że was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

Jest 16. Częstochowa powiększy się o 580 hektarów kosztem gminy Poczesna. Adres zamieszkania zmieni się na dokumentach około 250 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok w procesie dwóch dziennikarzy motoryzacyjnych uniewinnionych w pierwszej instancji od zarzutu zgwałcenia dwóch kobiet. Polska dalej będzie wspierała Ukrainę. Zapewnił o tym premier Donald Tusk. W nocy w województwie lubelskim spadła najprawdopodobniej

0: rosyjska rakieta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie o zmianie granic administracyjnych. W związku z tym Częstochowa od stycznia przyszłego roku powiększy swoje granice kosztem gminy Poczesta. Zmiana obejmie około 580 hektarów, w tym teren składowiska odpadów w Sobuczynie. To jest decyzja, na którą liczyliśmy, przyznaje wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
3: Dziękujemy za to, że zostały uznane nasze argumenty. My czekaliśmy w ciszy na podpis. Będziemy mogli więcej...
2: Decyzję premiera przyjęto w Poczesta. Nie składamy broni, zapewnia zastępca wójta Robert Kępa.
4: Na pewno skierujemy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, by działania ze stroną rządową, aby bardzo precyzyjnie wyjaśnić okoliczności, w ramach których ta decyzja została podjęta.
2: Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał dziś wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z grudnia ubiegłego roku. W sądzie apelacyjnym była reporterka Radia Katowice Natalia Trzmiel.
5: Dziennikarze zostali oskarżeni o gwałt na dwóch kobietach w październiku 2024 roku, jednak od początku zaprzeczali zarzutom. Bardzo się cieszymy, że ta sprawa już znalazła swoje zakończenie, mówi Patryk Mikiciuk.
6: Marzymy o tym, żeby wrócić do osób najbliższych, które nas wspierały, które były cały czas z nami. Marzę o tym, żeby wrócić do działań i do pracy. I nie będziemy ciągnąć tego konfliktu w mediach społecznościowych, bo to nie o to chodzi.
5: Chcemy wrócić do domu, odetchnąć i zastanowić się nad tym, co będzie dalej, twierdzi Adam Kornacki.
7: Nigdy nie zrobiłem nic złego, żadnej przemocy, żadnego podstępu. Od początku byłem przekonany o tym, że tak się to zakończy, tylko myślałem troszkę szybciej.
5: Sąd apelacyjny podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego w Katowicach i uznał dziennikarzy za niewinnych.
2: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, wyrok jest prawomocny. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zwrócił się do policji o wzmożoną ochronę, szczególnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, poinformowała rzeczniczka placówki Anna Szafrańska. Zaznaczyła, że to pokłosie fali hejtu wymierzonego w lecznicę i personel. Lecznica zaapelowała o odpowiedzialność i zapewniła, że jej priorytetem pozostaje zapewnienie pacjentom nieprzerwanej i bezpiecznej opieki medycznej, co jest możliwe wyłącznie w warunkach poszanowania pracy i bezpieczeństwa wszystkich członków zespołu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Polska dalej będzie wspierać Ukrainę, zapewnił o tym premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że nasze bezpieczeństwo bezpośrednio zależy od skuteczności ukraińskich wojsk. W nocy w województwie lubelskim spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta. Donald Tusk na miejscu wybuchu zaznaczył, że być może gdyby Ukraina otrzymała większe wsparcie w zakresie systemu obrony powietrznej, nie doszłoby do takiej sytuacji.
8: Ukraina naprawdę likwiduje rosyjskie obiekty, bo jest w stanie wojny z Rosją. I w naszym interesie jest wesprzeć ją w tych sprawach, pamiętając o tym, czego my oczywiście potrzebujemy, w sposób, który zwiększa nasze bezpieczeństwo. Po tym zdarzeniu paradoksalnie będę rozważał jak najszybciej dalszą pomoc dla Ukrainy. Także z kolejnymi patriotami, jeśli będzie taka potrzeba. Naszą intencją jest, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny.
2: Do Polski wleciała prawdopodobnie rosyjska rakieta CH-101. Po jej upadku na pole na miejscu utworzył się lej o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów. Sprawę bada już prokuratura.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
2: Po południu i wieczorem w województwie śląskim będzie bezchmurnie i gorąco, do 34 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany. Jutro będzie jeszcze cieplej, nawet 36 kresek powyżej zera. W sobotę natomiast spodziewane są burze.

drogowym raportem w Radiu Katowice przed 17. Wojciech Pacula. Kolizje, o jakich wiemy oficjalnie z budynków śląskiej drogówki 106. Przykładowo ostatnie zgłoszenia. Krajowa droga 91, okolice Siewierza, jezdnia w stronę Będzina i Katowic. Tu stłuczka lub wypadek. Policja i służby prawdopodobnie już dojechały w miejsce zgłoszenia. Nie ma dramatu, jak nam przekazuje wstępnie dyżurny śląskiej drogówki. Poza tym większa kolizja na A4. Okolice Rudy Śląskiej, jezdnia w stronę Gliwic, Wrocławia, bo zderzyły się 3 auta, jeden pas przyblokowany. Zgłoszenie o kolizji jeszcze mamy z 86 z tego odcinka między węzłem Murckowska a 86 węzłem w stronę Sosnowca, tego rozjazdowego węzła.

0: i roztropny przejazd konieczny. O tej porze natężenie ruchu zmalało, ale sporo jeszcze, jeśli chodzi o Katowice i najbliższą okolicę odcinków, gdzie tempo przejazdu siłą rzeczy nie jest zbyt duże, a to za sprawą remontowych utrudnień. Te zwężenia oczywiście dotyczą przebudowy układu drogowego, przykładowo w Zawierciu, gdzie powstaje kolejne rondo, to skrzyżowanie ulicy 11 listopada z Mrzygłocką. Utrudnienia także w pobliskiej Włodowskiej, na ulicy Włodowskiej oraz na Szkolnej. Korzystamy tam z tymczasowej organizacji ruchu. Podobne komplikacje również w Gliwicach. Chodzi o skrzyżowanie Orlickiego, Wyspiańskiego i tak ma być co najmniej przez najbliższe 3 tygodnie. Pobliski fragment drogi 88 w Gliwicach, także z wymianą nawierzchni i utrudniony przejazd w okolicy.
1: Rakieta, która w nocy naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska, informuje premier. Donald Tusk podziękował wszystkim przywódcom Unii i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Szef rządu dodał, że Stany Zjednoczone i Ukraina wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w postępowaniu wyjaśniającym. Zapewnił także, że pozostaje w tej sprawie w kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim i że nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
2: Rakieta spadła w Tarnawie Kolonii. Obiekt spadł na szczęście na tereny rolnicze. Śledczy ustalają, czy mogła to być rosyjska rakieta CH-101.
3: To jest pocisk manewrujący, zdolny do przenoszenia ładunków i też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło.
2: Mówił na miejscu zdarzenia premier Donald Tusk i zapowiedział zmiany w sposobie informowania ludności o podobnych zdarzeniach. Alert z użyciem syren, co wprowadzono nad ranem, ale potem także SMS-y z RCB opisujące, co się wydarzyło. A jak incydent widzi kierownictwo MON, procedury zadziałały od samego początku, ocenia wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Poderwane myśliwce, też uruchomiony śmigłowiec Mi, lokalizacja miejsca, w którym ten obiekt spadł.
2: Rosja potwierdziła zmasowany atak z użyciem rakiet na Ukrainę. Rosyjski MON nie odniósł się jednak do incydentu na Lubelszczyźnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który nawoływał do zamordowania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To 40-latek, który na oficjalnym profilu premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych komentował film z wczorajszych rozmów szefa polskiego rządu z prezydentem Ukrainy w Lublinie. Mężczyzna w komentarzu zachęcał polskie władze do zabicia prezydenta Zełenskiego, mówi Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji.
5: 40-latek został zatrzymany. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa oraz do znieważenia prezydenta Ukrainy.
1: 40-latkowi grozi kara do 3 lat więzienia. Po raz pierwszy w okrojonym składzie klub parlamentarny PiS-u zbiera się dziś na wyjazdowym posiedzeniu. Posłowie i senatorowie będą zastanawiać się nad przyszłymi kierunkami działań. Michał Fabisiak.
6: Parlamentarzyści PiS będą omawiać nową rzeczywistość polityczną, która zrodziła się po opuszczeniu ich szeregów przez frakcję Mateusza Morawieckiego. Jest się nad czym głowić, bo na prawicy wyrosła im kolejna konkurencja w postaci klubu Rozwój Plus. Dlatego, jak mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, sierpień będzie dla jego partii pracowitym okresem.
7: Będziemy rozmawiali na temat przyszłych działań, inicjatyw. To, że jest lipiec, sierpień, wcale nie oznacza, że zwolnimy.
6: Zaplanowanie wakacyjnej aktywności w terenie jest istotne, bo PiS pracuje nad nowym programem, a ten, jak mówi poseł Władysław Dajczak, będzie wykluwał się podczas rozmów z wyborcami.
8: Z słuchania ludzi, to co mówią Polacy, dlatego ten miesiąc sierpień będzie tak ważny.
6: To posiedzenie ma też potwierdzić jedność klubu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: W Krajowym Biurze Wyborczym ruszyły przygotowania do przedterminowych wyborów w Krakowie. Te mają się odbyć 27 września. Pierwszym krokiem będzie rejestracja komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
9: Także od tego zaczynamy, najpierw rejestrujemy komitety i tutaj wystarczy, że obywatele w liczbie co najmniej 5 mający prawo wybierania mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców. Po wydaniu postanowienia przez komisarza wyborczego o zarejestrowanie komitetów przechodzimy do następnej czynności, będzie rejestracja dopiero kandydatów.
1: Chęć udziału w wyborach zadeklarowało już kilkanaście osób. To przedstawiciele największych partii politycznych, senatorowie, posłowie, samorządowcy, działacze społeczni, a nawet influencerzy. Kolejna fala upałów dotarła do Czech. Wysokie temperatury są wyzwaniem nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. W praskim zoo niedźwiedziom polarnym dostarczono 3 tony lodu w kostkach. Ma im pomóc przetrwać najgorętsze dni.
10: Niedźwiedzie znają już kostki lodu z poprzednich lat, więc nie jest to dla nich żadna nowość. W tym roku przygotowaliśmy dodatkowo zbiornik z lodowatą wodą. Początkowo podeszły do niego ostrożnie, ale ostatecznie ten pomysł przypadł im do gustu. Powiedziała Denisa Zbiechlikowa, opiekunka niedźwiedzi polarnych Gregora i Aleuta, które 3 lata temu trafiły do Pragi z warszawskiego zoo. Lód pełni jednak nie tylko funkcję chłodzącą. Jak wyjaśnił rzecznik praskiego zoo Filip Maszek, jest też elementem wzbogacania środowiska zwierząt. W upalne dni kostki lodu są dla niedźwiedzi również formą aktywizacji i urozmaicenia dnia. To ważne, bo życie w ogrodzie zoologicznym może być dla zwierząt czasem nudne. W stolicy Czech termometry pokażą dziś do 37 stopni. Podobna temperatura jest prognozowana również na jutro. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: 6 po 17 i Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
13: Polska-Ukraina 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy. Ukraińcy tylko w drugim secie okazali się lepsi. W pozostałych Polacy wygrywali do 22, 20 i 17. Najwięcej, 24 punkty, zdobył Bartłomiej Bołącie.
14: Nie, bohater na pewno nie. Cała drużyna zasłużyła na zwycięstwo. Trzeba przyznać, że nie graliśmy na swoim poziomie, ale liczy się zwycięstwo. Spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz. Drużyna z Ukrainy też pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu. I to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy. Nie widziałem jeszcze statystyk, ale myślę, że w każdym elemencie możemy zagrać lepiej.
13: W sobotę o 9:00 Bartłomiej Bołącz z kolegami z reprezentacji zagrają ze Słowenią. W drugim półfinale Amerykanie zmierzą się z Japończykami. Dziś wieczorem kolejne 2 mecze w europejskich pucharach. Raków Częstochowa wygrał pod Jasną Górą 3-1. Dziś rewanż na Malcie z Valettą. Początek o 19:30. Natomiast GKS tydzień temu przegrał na wyjeździe ze słowackim MSK Żilina 1-2. Szkoleniowiec katowickiej drużyny Rafał Górak.
15: Piłka jest w grze i będziemy chcieli grać o zwycięstwo, także nic się nie zmienia i wydaje mi się, że droga jest bardzo dobra, a zwycięstwo w tym meczu, mam nadzieję, że utoruje nam drogę do tego, aby po meczu się po prostu radować z awansu na następną rundę.
13: Pierwszy gwizdek w Katowicach o 20:30. Warto wspomnieć, że grający z 3-bramkową zaliczką Lech Poznań przegrał wczoraj u siebie 1-4, a potem po karnych pożegnał się z marzeniami o Lidze Mistrzów. Górnik Zabrze przegrał z Fenerbahce w Stambule 0-1, a u siebie wczoraj również zremisował 1-1 i też odpada w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Nie żyje Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, były piłkarz, a następnie asystent trenera, przez wiele lat kierownik drużyny. W barwach Widzewa rozegrał 105 spotkań, 2 razy był wicemistrzem kraju. Był asystentem trenerów w latach 80. XX wieku, kiedy Widzew sięgał po Mistrzostwo Polski i odnosił sukcesy w europejskich pucharach. Tadeusz Gapiński miał 78 lat.
12: Temperatura jutro będzie nieco wyższa niż dzisiaj, w centrum Polski przede wszystkim. Za to nieco mniej będzie tam, gdzie dzisiaj jest najgoręcej, czyli na zachodzie naszego kraju. Jutro na zachodzie około 30, w centrum około 35, burze tam, gdzie będzie najcieplej. A najchłodniej ma być na Pomorzu, tam 28.
16: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
12: 8,5 minuty po

0: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

WWA, WWA, WWA, WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA, drogi.

Wiele miałeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła? Gdzieś na Mazury. Ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to ćpanie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej i czasami.

0: sprawnym przejazdem to samo w Gliwicach i bliżej Częstochowy. Szerokości.
1: Jest już 18. Prokuratura bada sprawę obiektu, który w nocy spadł na Lubelszczyźnie. To prawdopodobnie rosyjska rakieta. Policjanci z Gliwic zatrzymali 18-latka, który odpowie za pobicie 48-letniego mężczyzny. Dramat rozegrał się w dzielnicy Sośnica. W wieku 89 lat zmarła aktorka, piosenkarka i artystka estradowa Iga Cymbrzyńska.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec zapraszam. Dwa obiekty zza wschodniej granicy niebezpiecznie blisko Polski. Po nocnych atakach rakietowych Rosji na Ukrainę, także i w naszym kraju doszło do niebezpiecznych incydentów. Niezidentyfikowane obiekty, z czego jeden to z dużym prawdopodobieństwem rosyjska rakieta, zbliżyły się do Polski. Jeden przekroczył naszą przestrzeń powietrzną, a to postawiło armię w stan gotowości.
3: Rakieta spadła w Tarnawie Kolonii. Obiekt spadł na szczęście na tereny rolnicze. Śledczy ustalają, czy mogła to być rosyjska rakieta CH-101.
4: To jest pocisk manewrujący, zdolny do przenoszenia ładunków i też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło.
3: Mówił na miejscu zdarzenia premier Donald Tusk i zapowiedział zmiany w sposobie informowania ludności o podobnych zdarzeniach. Alert z użyciem syren, co wprowadzono nad ranem, ale potem także SMS-y z RCB opisujące, co się wydarzyło. A jak incydent widzi kierownictwo MON, procedury zadziałały od samego początku, ocenia wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Poderwane myśliwce, też uruchomione śmigłowce. Powiedz mi, lokalizacja miejsca, w którym ten obiekt spadł.
3: Rosja potwierdziła zmasowany atak z użyciem rakiet na Ukrainę. Rosyjski MON nie odniósł się jednak do incydentu na Lubelszczyźnie.
1: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Policjanci z Gliwic zatrzymali 18-latka podejrzanego o pobicie 48-letniego mężczyzny. Do tego zdarzenia doszło wieczorem 20 lipca w dzielnicy Sośnica. Pokrzywdzony siedział na ławce wraz ze swoim znajomym, gdy podeszła do nich grupa 5 mężczyzn. Gdy odmówił poczęstowanie papierosem, został zaatakowany, przekazała nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
6: 18-latek zaczął uderzać pokrzywdzonego oraz kopać go po całym ciele. Pozostałe osoby odciągały napastnika, a po zdarzeniu oddalili się z miejsca. Poszkodowany doznał obrażeń ciała, które skutkowały udzieleniem mu pomocy medycznej.
1: O dalszym losie 18-latka zdecyduje sąd, grozi mu do 5 lat więzienia. Nie żyje Iga Cymbrzyńska, aktorka, piosenkarka i artystka estradowa. Miała 89 lat. W mediach społecznościowych wspominają ją inni artyści. Janda Polata ją podziwiała. Dodaje, że Iga Cymbrzyńska była osobą dalece niekonwencjonalną, jeżeli chodzi o środki wyrazu aktorskie i wokalne.
7: Na tle całej tej mozaiki, tego co się działo wtedy, była no po prostu bardzo oryginalnym i rzadkim kwiatem. No bo po prostu była bardzo, bardzo inna niż wszyscy. Nadzwyczajna.
1: Muzycznie rozwijała się m.in. w szkole muzycznej w Katowicach. Iga Cymbrzyńska na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragoście. Wieczorem piłkarze katowickiej Gieksy w ramach kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA

0: UEFA podejmą u siebie drużynę ze słowackiej Żyliny. Spotkanie odbędzie się na arenie Katowice. Kibice będą na to wydarzenie specjalnymi bezpłatnymi autobusami, mówi Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
1: Autobusy linii GKS 1 i GKS 2 będą dojeżdżać pod stadion do przystanku Katowice Arena. Autobusy linii GKS 1 będą rozpoczynać swoją trasę na Brynowie, nad centrum przesiadkowym. Natomiast autobusy linii GKS 2 na przystanku Katowice Andrzeja Dworzak.
0: Szczegóły są także dostępne na stronie internetowej transportgzm.pl. 4 minuty po 18:00 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Wciąż jest upalnie, teraz na termometrach około 33-34 stopni Celsjusza, jutro nawet 36 kresek powyżej zera. W całym województwie śląskim obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałem właśnie. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Między innymi za sprawą wysokiej temperatury biometr jest niestety niekorzystny, a to oznacza, że pogoda źle wpływa na to, jak się czujemy. I to wszystko teraz. Informacje Radia Katowice o 19:00 przedstawi Sławomir Herman. Ja już się z Państwem żegnam i życzę dobrego wieczoru. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.

drogowym raportem w 17. A Wojciech, jest z budynków Śląskiej Drogówki 106. Przykładowo ostatnie zgłoszenia. Krajowa droga 90 Wieża, jezdnia w stronę Będzina i Katowic. Tłuczka lub wypadek. Policja i służby prawdopodobnie już dojechały w miejsce zgłoszenia. Nie ma dramatu, jak nam przekazuje wstępnie dyżurny Śląskiej Drogówki. Poza tym okolica Rudy Śląskiej, jezdnia w stronę Gliwic, Wrocławia. Bo zderzyły się 3 auta, jeden pas przyblokowany. Zgłoszenie o kolizji jeszcze mamy z 80 tego odcinka między węzłem Murckowska a 86 węzłem w stronę Sosnowca, tego rozjazdowego węzła. I roztropny przejazd konieczny. O tej porze natężenie ruchu zmalało, ale sporo jeszcze jeśli chodzi o Katowice i najbliższą okolicę odcinków, gdzie tempo przejazdu siłą rzeczy nie jest zbyt duże, a to za sprawą remontowych utrudnień. Te zwężenia oczywiście nowego układu drogowego, przykładowo w Zawierciu, gdzie powstaje kolejne rondo, to skrzyżowanie ulicy 11 listopada

0: listopada. Utrudnienia także w pobliskiej Włodowskiej, na ulicy Włodowskiej oraz na Szkolnej. Korzystamy tam z tymczasowej organizacji ruchu. Podobne komplikacje również w Gliwicach. Chodzi o skrzyżowanie Orlickiego, Wyspiańskiego i tak ma być co najmniej przez najbliższe 3 tygodnie. Pobliski fragment drogi 88 w Gliwicach, także z wymianą nawierzchni i utrudniony przejazd w okolicy.
1: Sekretarz generalny rozmawiał z premierem Donaldem o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Mark Rutte przekazał w serwisie X, że Polska i NATO uruchomiły systemy obrony powietrznej oraz siły naziemne. Szef sojuszu ocenił, że incydent jest kolejnym niebezpiecznym działaniem Rosji i konsekwencją jej wojny przeciwko Ukrainie. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, najprawdopodobniej zboczyła z kursu, tak mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Nie ma powodów, by sądzić, że Polska była celem, dodaje.
2: Część tych rakiet dotarła jakby do granicy Polski. Jedna z nich na pewno 5 kilometrów przed naszą granicą zawróciła i udała się z powrotem w kierunku wschodnim. Więc to pokazuje, że są systemy, które są nakierowane na to, aby nie doprowadzać do takich sytuacji, żeby te rakiety przekraczały naszą granicę. Ten jeden pocisk, ta jedna rakieta granicę przekroczyła.
1: O świcie mieszkańców Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie obudził huk, gwizd i wycie silników samolotów. Przed 4 rano spadła rakieta i uderzyła w pole oddalone o 800 metrów od gospodarstw. Na miejscu z mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Agata Król.
3: Na pewno było słychać bardzo dużo samolotów. Nie wiem, czy odrzutowce, na początku powiem też odrzutowce. Jeden był bardzo głośny huk, z tym, że nie wiem, czy to był właśnie wybuch. To był dźwięk, jakby w dom leciał samolot. Ale to właśnie mi się wydaje, że to było chwilę przed i nie wiem, czy to był huk, czy to było jeszcze jak ta rakieta leciała. Mama też tam bardzo się bała, bo to był naprawdę jakby samolot gdzieś na proszę 20 km, no dość sporo.
4: Słyszał jakieś hałasy w nocy?
5: Słyszałem. Dzieciak to było, bo chciał.
6: Czy ja wiem, czy się nie boimy?
7: Teraz coraz więcej takich rzeczy się dzieje. Cały czas coś i nikt nic nie wie. Coś wlatuje, każdy mówi, że kontroluje, a tak naprawdę to co się dzieje, to jest...
1: Wiele osób przychodzi na miejsce, by zobaczyć wielki krater, jaki pozostał po uderzeniu rakiety. Na miejscu wciąż pracują służby. Nie poprawia się stan zdrowia 7-latka po wypadku w łódzkim akwaparku. Chłopiec od poniedziałku jest w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w skrajnie ciężkim stanie. Według ustaleń śledczych dzieci podczas zajęć wakacyjnej szkoły pływania przez kilka minut próbowało utrzymać, ale potem przez 6 minut leżało pod wodą. Pan Mieczysław, który korzystał w tym czasie z pływalni, zauważył chłopca i wyciągnął go z basenu.
8: Ja płynąłem swoim torem, akurat przy tym torze, no i zauważyłem, że dziecko leży na dnie basenu. To szybko pod wodę i wyjęło to dziecko, ale już nie leciało nieprzytomne.
1: Reanimacja chłopca trwała ponad pół godziny. Jakub Wojtczak z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki mówi, że stan zdrowia 7-latka w niej.
9: Ze względu na tajemnicę lekarską i z szacunku dla prywatności rodziny mogę dodać jedynie, że pacjent znajduje się pod stałą opieką zespołu specjalistów, który na bieżąco podejmuje działania medyczne i monitoruje stan chłopca.
1: Prokuratura zapowiedziała eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy z miejsc zajmowanych przez ratowników można było wcześniej zauważyć tonącego 7-latka. Suwalska prokuratura ujawniła wizerunek i dane poszukiwanego listem gończym Mikołaja Wasilewskiego. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w centrum Suwałk. W weekend miał potrącić pieszego na przejściu, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel mówi, że mężczyznę wciąż nie udało się odnaleźć.
10: Na podstawie akt sprawy dementujemy pojawiające się w sieci internet informacje, aby podejrzany o spowodowanie wypadku był w jakikolwiek sposób związany rodzinnie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, urzędów czy służb.
1: Policja zatrzymała wcześniej 2 pasażerów auta. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska. Była wszechstronną aktorką, piosenkarką i artystką estradową, wspomina reżyser Maciej Dejczer. Dodaje, że była także jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego kina.
11: Ona potrafiła być szerokie antyła, miała mnóstwo kolorów, była i właśnie groteskowa, i bardzo prawdziwa, bardzo kobieca.
1: Iga Cembrzyńska występowała w filmach m.in. Wojciecha Jerzego Hasa, Janusza Morgensterna, Barbary Sas-Zdort, a także męża Andrzeja Kondratiuka.
12: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest w większości dobra i umiarkowana, w kilku miejscach na zachodzie Polski dostateczna. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W dużej części Polski występuje.

0: susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 5 po 18 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz.
3: Polscy siatkarze pokonali Ukrainę 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo. Tomasz Fornal.
4: Teraz chcemy zjeść kolację, odpocząć, wyspać się. Jutro pojedziemy na trening, potrenujemy. Wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu. Wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
3: Półfinał ze Słowenią w sobotę o 9:00. O drugie miejsce w finale Amerykanie zagrają z Japończykami. Ciekawa rocznica. Dziś przypada 50. rocznica zdobycia przez polskich siatkarzy złota olimpijskiego. W Montrealu 1970 podopieczni trenera Huberta Jerzego Wagnera pokonali Związek Radziecki 3. W Polskim Radiu tę chwilę sprawozdawał Roman Paszkowski.
5: Będzie przebita piłka i w siatce! 14-7! Proszę Państwa, piłka meczowa, piłka na wagę złotego medalu. Podanie, zawodnicy radzieccy atakują, Czernyszew bije, wygraliśmy mecz, proszę Państwa, wygraliśmy złoty medal. 15-7 wygrywa Polska ze Związkiem Radzieckim i wygrywa mecz 3-2. Dramat, fantastyczny mecz.
3: Z dumą przypominam, że nasi siatkarze obecnie są wicemistrzami olimpijskimi, po srebro sięgnęli w Paryżu. Nasze koszykarki pokonały w sparingu Finlandii 89. Kamila Borkowska zdobyła 26-11 piłek pod koszami. Mierzą się z Litwą. Jutro rozpoczną się Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, a zapowiada je Andrzej Krzepiński, sekretarz generalny PZTW.
6: Największe nadzieje wiążemy z występem męskich osad wioseł krótkich, które ścigać się będą w dwójce i czwórce podwójnej. W obu łodziach w nowych zestawieniach wystartują wszyscy zawodnicy, którzy w zeszłym roku zdobywali medale Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Nasi aktualni jeszcze mistrzowie Europy i Świata Mateusz Biskup i Mirosław Ziętalski popłyną w Varese w czwórce podwójnej wraz z Dominikiem Czają, z którym wywalczyli w Paryżu brązowy medal, oraz Konradem Domańskim.
3: To normalne, że w regatach przygotowawczych do najważniejszych startów testuje się różne ustawienia w osadach. Czekamy na rozpoczęcie meczów w kwalifikacjach Ligi Konferencji o 20:30 w Katowicach. GKS zagra z MŚK Żilina. Przed tygodniem było 1-2. O 19:30 Raków Częstochowa zagra w Malcie z Valettą. Raków ma 2 bramki przewagi w tym dwumeczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o jutro, to najcieplej ma być w centrum, tam nawet do 36 stopni Celsjusza. Przeważnie będzie powyżej 30, ale na Pomorzu ma być odrobinkę chłodniej, około 28 stopni Celsjusza. I tu mówimy cały czas o najcieplejszym momencie dnia.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: jednak to nie. Wyjdziemy ze Stanisławem, kurwa, Zdzisławem.
1: O!
0: To...
2: Dobre?
1: Dobre.
0: Woda!
1: Ogień!
3: Powietrze! Kapitanu życie!
1: Idziemy!
4: Witam, witam! Tu Marian Borek! Znajdujemy się na festiwalu Poland Rock! I zupełnie przypadkowo spotkałem dzisiaj pana Stanisława, kurwa, Zdzisława! Panie Stanisławie, kurwa, Zdzisławie, proszę nam powiedzieć, co pan tu robi i co pan tu stoi!
5: Panie Marianie, jestem troszeczkę napierdolony, ale znowu nikt nie przyszedł!
4: Jesteście gotowi na najchujowszy koncert?
6: Stary, to jest wszystko, co ja mam na świecie.

0: Prawdopodobnie najciekawsze urywki będą do zobaczenia w telewizji Republika Brawo!
1: No i to się tak cicho?
0: Czy przyszliście tu dzisiaj zobaczyć inteligentnych muzyków grających super technicznie? To może przyszliście tu dzisiaj dla zajebiście dobrej muzyki? To tak mi się wydaje, że dzisiaj przyszliście tu wszyscy na jedno wielkie, pierdolone gaz!

0: All right. Thank you so much. To po angielsku znaczy dziękuję bardzo.
1: Dlatego wynajęliśmy trzech mało inteligentnych ludzi.
2: Za to strasznie napierdolonych.
1: Są napierdoleni. Przede wszystkim przedstawiam wam Bzyka, człowiek, który założył Lejmipa. Na koszulce miał... Jedziemy, wędrowny druciak!

0: Czy możemy teraz...
1: O, jaki duży!
0: Zagrać jakąś balladę?
1: Możemy balladę zagrać.
0: Chcecie balladę o sraniu?
2: Komuś coś wypadło.
3: Dokładnie, wchodzimy w piosenki o sraniu i już nie będzie o miłości.

0: z tyłu, cieszysz się?
1: To był Poznań?
0: Możliwe.
1: Co krzyczycie? Wypierdalać?
0: Każdy krzyczy co innego. Dobrze, że nie krzyczą pokaż dupę, bo bylibyśmy w dupie. Bardzo... Rusek! Ma transparent. Rusek, jestem w ciąży. Trudno! Słuchajcie...
2: My gramy teraz to, co mamy na setliście?
1: Tak, niestety tak. Nie potrafimy tego, ale zagramy.
2: Można liczyć, ile razy się wyjebiemy, można.
0: Słuchajcie, parę osób ostatnio spruło się, że mój kolega, nie powiem który, wstawił zdjęcie Ej Stokowiczu. Ale coś wam powiem. Te trolle nie sprawdziły, że pierwszym zespołem w tym kraju, który walczył z AI, byliśmy my!
1: Brawo!
0: A to, że robimy to chujowo, no to... Piosenka nazywa się AI. Graliśmy ją dwa razy, źle.
2: W życiu.
1: Moment, bo dzisiaj was dużo

0: Ja się wyjebałem tylko dwa razy.
1: Brawo!
2: Dla nas,
1: brawo,
2: dla nas.
1: Brawo! A wiecie, kto pierwszy na świecie walczył z AI, zanim to było modne?
2: Robocop!
1: Nie!
3: Co to kurwa? Maszynka, maszynka, maszynka, maszynka! Co ty masz, wylew?
1: Przepraszam, miałem wylew! To się już nie zdarza.
0: Ale już dobrze, ale nigdy nie było dobrze w sumie. Jestem Andrzej, tak?
1: Gdzie
2: Andrzej się znalazł.
0: Dobra. Co teraz zagramy, Maślanka?
1: Coś specjalnie, Marian, zagramy dla twojej pierwszej dziewczyny.
2: No to jestem ciekaw.
0: Bimbe?
2: Tam gdzie?
1: Nie, żartuję.
2: A, wiem.
1: O dwóch nazywa się Walenie i konie.

0: On Dream of Night. No, to jest coraz lepiej.
1: Rozkręcamy się.
2: Ta koszulka Wu-Tang Clanu to był zły pomysł. Strasznie ciepła.
0: Zdejmij.
2: Jak zdej?
1: Lubicie amerykański rap? Cypress Hill. Wu-Tang Clan?
2: To zrobimy tak. Łapy w górę i tak.
1: Brawo, Poland Row!
2: To było głupie.
3: Pełnie przypadkowo ostatnio odebrałem telefon o godzinie 10 rano, totalnie napierdolony. Jak się okazało później, dzwonił do mnie gość z największej wytwórni w Polsce płytowej. Odrzuciłem go, nie wiedziałem o co chodzi. Później odzwaniałem, ale on mnie zablokował. Nie wiem po co to mówię. Tak naprawdę, teraz zagramy piosenkę.

pół nigdy, ale to nigdy, przenigdy się nie sprzeda! Na basie gościnnie Tomek, wyjebany z budki suflera jeszcze wczoraj!

0: wszystko,
1: ale nie kurwa sałatkę.
0: Mięso, kebaby i inne takie żarcie. W każdym bądź razie żadne gówno wegańskie. Numer 5 to bilety dla rodziny i przyjaciół.
1: Jakich przyjaciół?
0: Wykreś przyjaciół.

0: Thank you so much. Ej, bo nas strasznie czas zaczął dogonić.
1: Kończy się czas?
2: 10 minut.
1: Mamy 10 minut.
0: I nie mamy już piosenek.
1: Dobra, jedziemy.
2: No jestem ciekaw, co maszyna losująca.
1: Piosenka o wszystkich plebaniach w Polsce prętem po jajach!

0: No powiem, że zaskoczyłeś mnie z tym intro.
1: A jak siebie zaskoczyłem.
2: A mieliśmy próbę, mogliśmy się nauczyć.
0: Czy my robimy szalone kółko teraz?
1: Chyba tak. Słuchajcie, następna piosenka opowiada o sąsiedzie, który był strasznie niefajny. Ale zrobimy Mouszpita, umiesz to? Mouszpit, to jest takie coś, że
2: kręcimy się jak jebane chomiki.
1: Tak, kręcicie się
2: a
1: jak...
2: kto się zatrzyma, umiera. Jedziemy, kółeczko robimy i kręcimy się.

0: mamy tego, że nie nad nim mieszka ja. A ja mieszkam właśnie nad tym sąsiadem. Nie świadomym tego,
1: że nad tym mieszkam ja. I
0: Andrzej, popatrz górę, ja pomacham ci o górę, Andrzej. Andrzej, popatrz górę, ja pomacham ci o górę, Andrzej. Andrzej.

0: może dlatego tutaj jesteśmy. Nagraliśmy jakiś czas opowiadającą o wszystkich festiwalach i widzieliśmy, że jest bardzo popularna na rolkach Facebooka, Instagrama i Pornhuba.
1: I nazywa się Łabędź.
0: Rusek, nie robi w chuja.
1: Nie robię.
0: Nie robisz?
1: Bo nie.
0: To mnie zrobiliście.

0: Pozdrawiamy!
1: Dzięki wielkie! Chodźcie do wspólnej foty!
0: Tak, foto, foto. O, foto uje!
1: Barowy foto! Łapę w górę! Cała mała scena! Zróbcie wielkie ciało!

Ależ tu jest gorąco! Dziękujemy pięknie, moi drodzy! Stało się! Lejni Pół zagrali na małej scenie Poland Rock Festival! Dzięki wielkie! Zrobili to! Moi drodzy, kilka minut i na tej scenie Lipa Lee!

0: Minęła 19. Przy ulicy Książęcej w Katowicach nie powstaną budynki mieszkalne. Andrzej Poczobut zakończył dziś dwudniową wizytę na Zaolziu w Republice Czeskiej. Około 20 drzew zostanie wyciętych na terenie rezerwatu przyrody Las Murckowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Radni Komisji Rozwoju i Infrastruktury w Katowicach zablokowali budowę mieszkań przy ulicy Książęc. Przed sesją Rady Miejskiej inwestor wycofał swój wniosek. Pierwotnie projekt przy ulicy Książęcej przewidywał 6-7-piętrowe budynki mieszkalne na około 200 mieszkań. Mimo że deweloper wprowadził zmiany w projekcie, samorządowcy zagłosowali negatywnie. Wsłuchaliśmy się w argumenty mieszkańców, stwierdziła

0: radna Beata Bala.
1: Dość dużo płynęło informacji, maili, również do nas były spotkania w terenie. W pierwszej części wnioskodawca jakby pochylił się nad niektórymi rozwiązaniami, ale jednak nie były one na tyle satysfakcjonujące, to opiniowaliśmy ten wniosek na ulicy Książęcej negatywnie. Ze względu na nieobniżenie wysokości, głównie to wynikało z uwag mieszkańców.
0: Negatywną opinię w sprawie projektu zabudowy przy ulicy Książęcej wydała też Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Chodziło o zastrzeżenia do lokalizacji drogi pożarowej. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zwrócił się dziś do policji o wzmożoną ochronę, szczególnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pracownicy szpitala uważają, że jest to pokłosie dzisiejszej publikacji na łamach dziennika Rzeczpospolita, w której autorka zarzuca kierownikowi bielskiego SOR-u, więc zarabiał dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, zarządzając oddziałem zdalnie. Zalała nas fala nienawistnych komentarzy, wyzwisk i gróźb. Placówka zamierza je zgłaszać organom ścigania, powiedziała rzeczniczka szpitala Anna Szafrańska.
2: Do naszych pracowników, w szczególności personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, kierowane są obraźliwe komentarze, wyzwiska, a także groźby. Informujemy również, że w związku z wyżej opisaną sytuacją Szpital Wojewódzki zwrócił się do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej z wnioskiem o objęcie Szpitala Wojewódzkiego, w tym szczególnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wzmożoną ochroną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów i personelu.
0: W związku z licznymi nieścisłościami i przekłamaniami w artykule, szpital natychmiast zażądał od redakcji dziennika Rzeczpospolita zamieszczenia sprostowania.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Andrzej Poczobut, dziennikarz, publicysta oraz wieloletni działacz Związku Polaków na Białorusi, zakończył dziś dwudniową wizytę na Zaolziu w Republice Czeskiej. Spotkał się z przedstawicielami polskich organizacji, a podsumowując wizytę stwierdził, że Polacy na Białorusi o takich warunkach, jakie panują w zakresie m.in. szkolnictwa mniejszościowego w Czechach, mogą tylko marzyć.
4: Miałem okazję spotkać się z przedstawicielami organizacji, odwiedzić najważniejsze miejsca pamięci, zobaczyć szkoły. Jestem pod dużym wrażeniem aktywności Polaków z Zaolzia. Warunki działalności są zupełnie inne niż na Białorusi. Te warunki pozwalają realizować prawa mniejszości i to robi wrażenie.
0: Andrzej Poczobut odwiedził m.in. cmentarz w Stonawie, gdzie znajdują się groby ofiar wojny polsko-czeskiej i polską szkołę podstawową w Olbrachcicach oraz złożył kwiaty pod pomnikiem tragedii lotniczej w Kościelcu, w której zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. Około 20 drzew zostanie wyciętych na terenie rezerwatu przyrody Las Murckowski. Jak przekazała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, drzewa są w końcowym stadium naturalnego procesu zamierania. I choć ich przyrodnicza rola jest niepodważalna, może dojść do przewrócenia się roślin na drogę w rejonie ulic Białobrzeskiej i Węgierskiej. Od poniedziałku Nadleśnictwo Katowice przeprowadzać będzie prace związane z punktowym usuwaniem drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tym czasie mogą wystąpić czasowe utrudnienia w poruszaniu się po wybranych odcinkach szlaków i dróg leśnych. Jeszcze o pogodzie, do końca bezchmurnie, miejscowe. Termometry pokazują teraz od 30 stopni Celsjusza w Korbielowie do 30 w Glinie.
5: Jeszcze dziś mają zakończyć się oględziny miejsca eksplozji na Lubelszczyźnie. W Tarnawie Kolonii w nocy spadł najprawdopodobniej rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Nikomu nic się nie stało. Z Tarnawy Kolonii Dagmara Kędzior.
6: Ze wstępnych informacji wynika, że najprawdopodobniej rakieta należała do Rosji i zawierała znaczącą ilość materiałów wybuchowych. Wskutek eksplozji powstał lej o szerokości 10 metrów i około 5 metrów głębokości. Pocisk nie został zestrzelony przez wojsko, bo jak podkreślał premier Donald Tusk, zgodnie z informacjami od żołnierzy, takie działanie nie było potrzebne.
7: Zestrzelenie może spowodować czasami większe straty niż upadek swobodnej rakiety. To muszą żołnierze, którzy są w akcji, oceniać. Dla mnie jest ważne, że wojsko było gotowe w każdej chwili do zestrzelenia.
6: Sołtys Tarnawa Daniłowska, pół kilometra od miejsca zdarzenia, mówiła mi, że nigdy w życiu nie słyszała tak dużego hałasu.
8: To było takie coś ponaddźwiękowe, coś, co człowiek tracił władzę w uszach, że tak powiem, bo to był straszny, niewyobrażalny huk, a później ogromny wstrząs. Także wszystko się zatelepało.
6: Sprawę wyjaśnia lubelska prokuratura, a w działaniach śledczych pomoc ma także przedstawiciel ukraińskiej prokuratury. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: Opozycja domaga się, by na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu premier przedstawił informacje w sprawie działań rządu w związku z wybuchem rakiety pod Lublinem. Mówił o tym w Polskim Radiu poseł Marcin Ociepa z PiS.
9: Czy prawdą jest, że

0: Pocisk aż 6 minut był w polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to prawdą jest, że od 10 minut radary go śledziły i wiedziały, że się zbliża? W związku z tym, dlaczego nie został zestrzelony? Czy były rozstawione systemy antydostępowe, czyli zwalczania środków napadu powietrznego? Jeśli nie, no to dlaczego? Jeśli tak, to dlaczego nie zostały użyte?
1: Jak ustaliło Polskie Radio, decyzja, czy rozszerzyć porządek, ma zapaść jutro. Do 3 lat zawodników medycznych i zdemolowanie karetki. Podejrzany był agresywny wobec medyków, którzy przyjechali na wezwanie.
2: Na prywatną karę mężczyzna, który zachowywał się irracjonalnie, biegał, rozbierał się i tarzał po trawie, nie można było z nim nawiązać kontaktu. W karetce pogotowia agresja mężczyzny eskalowała. Podczas badań 30 stał się skrajnie pobudzony, znieważył udzielających mu pomocy ratowników medycznych, szarpał medyków za ubrania.
1: Powiedziała Iwona Hołdyńska z sejeńskiej policji. Mężczyzna ma dozór policyjny i nie może wyjeżdżać z kraju. 12-godzinna operacja. Pierwsza na świecie tak skomplikowana rekonstrukcja serca u dziecka. Przeprowadzili ją lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Połączyli procedury, które dotąd wykonywano osobno, mówi kierujący oddziałem kardiologii dziecięcej profesor Jacek Kusa.
3: Nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo.
1: 2,5-letni chłopiec uniknął przeszczepu serca i płuc. Co najważniejsze, zyskał szansę na długie życie, mówi kardiochirurg dr Grzegorz Zalewski, który kierował zespołem.
4: Operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch, no w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, czyli dwóch operacji jednocześnie.
1: Od operacji minęły 3 miesiące. Dziś podczas spotkania z dziennikarzami mama Mikołaja, Hanna Wiśniewska, nie kryła wzruszenia.
5: Ta operacja to była naprawdę ostatnia deska ratunku dla Mikołajka, bo Mikołajek po prostu nie miał innej szansy. Pan doktor, naprawdę, ja to zawsze będę, on po prostu podarował Mikołajowi życie.
1: Zdrowia dziecka w Katowicach. Tysiące migrantów z Maroka nielegalnie przekroczyły w ostatnich dniach granicę z hiszpańską Ceutą. Władze sklawy znajdującej się na terytorium Maroka alarmują, że miasto nie jest w stanie przyjąć kolejnych osób i domagają się zdecydowanej reakcji rządu.
6: Największa fala migrantów pojawiła się w południe. Młodzi Marokańczycy przedostawali się do Ceuty jednocześnie przez przejście graniczne i wpław, omijając falochron. Na nagraniach widać setki osób biegnących w głąb miasta, podczas gdy funkcjonariusze Gwardii Cywilnej i służby ratunkowe nie nadążali z udzielaniem pomocy rannym i zabezpieczaniem granicy. Ośrodek dla migrantów jest całkowicie przepełniony. Władze Ceuty domagają się od Madrytu ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i przejęcia koordynacji działań przez państwo. Hiszpański rząd jednak odrzuca taką możliwość, argumentując, że przepisy nie przewidują wprowadzenia stanu wyjątkowego z powodu kryzysu migracyjnego. Polskie Radio, Madryt.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie i bez opadów. Po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady, a wieczorem miejscami burze z gradem. Będzie gorąco, od 28 stopni na Pomorzu do 30-34 na przeważającym obszarze kraju i 36 miejscami w całym.
8: Autopromocja.
9: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem?

0: strasznie...
1: A wyje.

Słuchajcie, gramy wam coś, co znacie, ale my tego nie stworzyliśmy. To dzisiaj niespodzianka na ten wieczór specjalnie dla was.

co tu się dzieje?

Ale że serio, aż tak? Słuchajcie, coś niezwykłego w tym namiocie. Słuchajcie, przed wejściem na scenę był taki plan, że z małej sceny zrobimy dużą. Jesteście za? Tak, tym bardziej, że słuchajcie, idziemy w 90. Odpalcie zapalniczki albo telefony, bardziej telefony, żebyśmy tutaj tej budy nie,

Nie podpali. Słuchajcie, zapalniczki, światełka są nam potrzebne. A dobrze, zaraz będziecie wiedzieć dlaczego.

Słuchajcie, teraz będzie taki utwór, przy którym prawdopodobnie, przy którym wasi rodzice robili sobie różne miłe rzeczy i dlatego jest... Mhm.

Słuchajcie, brak słów, naprawdę. Co to jest za odlot tutaj z wami podobnego? Słuchajcie... Dobra, to później wam powiem. Jak tam, Michaś, gotowy jesteś? Gotowy? Dobra. Icha!

0: Borys Banks i Kasia Stankiewicz.
1: Drodzy moi, jako najstarszy w tej drużynie pozwolę sobie przedstawić
2: Paweł Marciniak. Michał Marciniak. Paweł Furmaniak. Sławek Romanowski to ja i Kasia Stankiewicz to ta pani.
0: Kasia Stankiewicz! Dziękujemy! Moi drodzy, zróbmy sobie wspólne zdjęcie wszyscy! Zapraszamy artystów, zapraszamy naszych fotografów, ale wszyscy teraz ręce do góry! I... sto! Absolutna legenda i ten koncert tak zostaje do legendy naszego festiwalu. To i to.
3: Welcome.

mBank, mecenas Akademii Sztuk Przepięknych, zaprasza na spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Wśród nich Sławosz Uznański-Wiśniewski, Juliusz Machulski czy Agata Kulesza. Odwiedź też strefę mBanku, gdzie czekają atrakcje, w tym zabawa na wrotkarni, taras widokowy, ozdabianie ciuchów, strefa chillu, magnesy ze zdjęciami, punkty ładowania telefonów i wiele więcej. Dołącz do nas i jak każdego roku zgarnij festiwalową kartę i koszulkę projektu Jurka Owsiaka. Baw się lepiej z mBankiem.

Dziękuję bardzo.

Bóg do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością.

Idziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich, żółtych kwiatów.

Dziękuję bardzo. Słuchajcie, mamy do was prośbę. To jest tak wielkie wydarzenie, że chcielibyśmy poprosić was, żebyście zaśpiewali z nami refren, może pobijemy rekord Guinnessa. Znacie piosenkę My? To jest ta, która teraz leciała. Znacie? Zaśpiewacie? Hej, hej! Polandrowie, jesteście tu? Zaśpiewacie z nami? Raz, dwa, trzy.

Dzięki!

0: Nie wiem, może to ty bójka.
1: Do ciebie chodzi. Ej, ja mam inny pomysł. Pokaż nam przykład. Jeden z drugim. Nie widzę. Kochani, chcieliśmy wam tylko powiedzieć, że jako Mysłowic graliśmy na pierwszym festiwalu. Graliśmy też na drugim festiwalu. Potem długo nie graliśmy i gramy teraz. I cholernie się cieszymy, że tu gramy. Nasi znajomi, czy to z Mysłowic, którzy są tam, na przykład tam widać Mysłowice, taka mała grupka z dużym czerwonym czymś tam i nie wiem, znajomi z Kuźnicy, którzy tutaj przyjechali, których serdecznie pozdrawiamy, co roku zawsze pytają, ej, dlaczego wy nie gracie w ogóle na Poland Rocku? A ja co roku mówię, nie wiem, ale o chwilę, tam jest jakiś problem, widzę, tak? Widzę ten znak, to znaczy, że jest jakiś problem, jeśli dobrze pamiętam. Więc chciałbym tylko... O co chodzi? Nie wiadomo. Panie patrolu, o co chodzi? Bo nie chcemy grać, jeśli tam trzeba komuś pomóc.
2: Pomagajcie, coś tam się dzieje?
1: No, no to wygląda.
2: Coś się dzieje, pomagajcie, jeżeli się coś dzieje. Tak, pokojowy patrol, widzicie tam to miejsce, proszę się dać. Zróbcie przejście, zróbcie drogę życia. Zróbcie przejście dla pokojowego patrolu. Dzięki wielkie, ale zróbcie większe przejście. Dzięki, dzięki, pokoju patrol już tam jedzie. No idzie od tamtej strony, widać światełko. Do przejścia, pokoju patrol, tu macie przejście. Idziecie, idziecie na tą stronę. Dzięki. Dzięki za przytomność, Mysłowice.

0: Musimy niestety chwilę poczekać, żeby tutaj nie robić... nie robić hałasu i zbędnego zamieszania, kiedy możliwe, że ratuje się komuś życie albo zdrowie przynajmniej. To ja może tylko powiem, że... ja może powiem jeszcze raz, że szalenie się cieszymy, że tu jesteśmy. Mam nadzieję, że będziemy częściej tutaj przyjeżdżać i że będziemy się często ze sobą spotykać. Jest was tyle, ile chyba na całym Śląsku w ogóle. Nie jestem w stanie tego zliczyć. Dziękujemy, Jurku, że nas zaprosiłeś.
1: Centrum dowodzenia, dajcie mi znać, co się dzieje. Bo w tym momencie już nie wiemy, czy ktoś potrzebuje pomocy. Kończymy interwencję. Wielkie brawa dla pokojowego patrona. Patron medyczny, patron niebieski. Dzięki. Dalej trwa koncert.
0: No to ja teraz powiem również w ramach tego, co się wydarzyło, że ta piosenka jest dla wszystkich was, zawsze była dla was i chciałem podkreślić, że jest dla was.

Zapraszam tutaj, Mysłowic. Zapraszam wszystkich tutaj, chodźcie do nas. Chodźcie do nas wszyscy. Mysłowic. I moi drodzy. Chwilka uwagi. Tak sobie pomyślałem. Mogę prosić o krzesła? Siadajcie. Dla mnie jedno też. Siadajcie. Jeszcze parę krzeseł, chodźcie tutaj. Mamy krzesła. I moi drodzy, teraz posłuchajcie mnie uważnie. To jest ten najtrudniejszy moment, kiedy kończymy dzień grania. Kiedy byliśmy świadkami niesamowitego, pięknego koncertu. Kiedy ratowaliśmy kogoś, kiedy komuś pomagaliśmy. Panowie, tak, graliście na pierwszym, na drugim. Zobaczcie, jak to się zmieniło. Stworzyliśmy piękny świat, piękne państwo. Na te kilka dni pięknych ludzi. Dajcie mu gitarkę. Pudłową tutaj jemu, bo pięknie grałeś. Dawajcie gitarkę pudłową. Dobrze, i na zakończenie, ponieważ tak trudno wam się mówi dobranoc, bo jeszcze coś chcecie, a wam się to należy. To teraz uwaga, wszyscy razem. Jeszcze raz zaśpiewamy dla ciebie po to, żeby spojrzeć na kogoś bliskiego i powiedzieć temu komuś, że go kochacie, że go lubicie, że go szanujecie, że chcecie być razem. A więc uwaga, zrobimy taki nieprawdopodobny koncert Unplugged, a wy sobie będziecie mu pomagali, albo nie, chcemy na was popatrzeć. Teraz wy dla nas będziecie występowali. Dobra, dajesz.

0: tak naprawdę koniec, ale tylko na dzisiaj. Jutro znowu lecimy.
1: Wielkie brawa, Mysłowic, moi drodzy. Ten wieczór przepiękny. Wy dla nas to zaśpiewaliście. To wy byliście najpiękniejszą orkiestrą świata.

Do zdjęcia, panowie. Dzień!

powiedział wam dobranoc, wiemy, że ten bez was żyje. Jest was pechy, was wspania ludzi, tyle ludzi. Jesteście tutaj wszyscy. Dziękujemy za ten bezpieczny dzień, za ten dobry dzień, za ten dzień pełen miłości, muzyki, przyjaźni. Dziękujemy wam bardzo, że tworzymy wszyscy razem najpiękniejsze miejsce na świecie. Bądźcie zdrowi, zadbajcie o siebie, niech ta noc będzie dla was pełna miłości, przyjaźni, też i muzyki. Spotykamy się o 9 rano na ASP, a później zaczynamy nasze granie. Oj się będzie działo. Dobranoc, dziękuję bardzo.

0: Czy bała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.